statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

całkiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

snupa. Lat 55, wąs jak sumzrok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle kburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy

wielki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo suma z mistyczną formą. O sumach, jak cię łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

Zwalniasz od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć.

0: Jak trzeba żyć, czeski film grają. Autodiszczy, ma jaki hipokryty. Języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swoje siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? To czy kamień? Rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy. Biznesu ci w słabej sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie, że z pychy chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

że marzę, wyruszmy stąd. Spychając kamień przeszłości, zbudzimy kontakt.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down!
5: Soul Tram! Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
7: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
9: Radio Afera 98,6 MHz.

jakby próbował być Zorbą. Czy to śmieszne? Ej, czy to śmieszne?

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
5: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
6: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
7: Portret sprawcy.
8: Usłysz kryminalne historie. Historie.
9: W niedzielę o 12:30.
7: Tylko w Radio Afera.
10: Nieznane utwory znanych wykonawców.
11: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
10: Znani, nieznani.
11: W każdą niedzielę o 18:00.
10: Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
12: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
1: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
0: Tak.
1: A jaka pana interesuje formuła?
0: Zapowiedzi i relacje?
1: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
0: Halo, słucham.
1: Z wizją czy bez?
0: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
2: W sobotę i niedzielę o 8, od poniedziałku do piątku o 10:05.
3: Mamy niedzielę, jest 28 czerwca. Kiedy zobaczymy, jak dużo jest plakatów o pewnych kolorach w mieście, zobaczymy, że pewna data jest końcowa. Czyli, zobacz, nie będę wiał bawełnę. Jest ostatni dzień Malta Festival, a my zdajemy relację z przedostatniego dnia festiwalu, na którym braliśmy udział. Przy mikrofonie są dla was dzisiaj
4: Jagna Jaśkowiak
3: i Bartosz Czyżyk, którzy bardzo dzielnie przez cały ten tydzień podróżowali, biegali, słuchali, nie narzekali na upał i na wszystkie wydarzenia, w których braliśmy udział dzięki Malta Festival, w ramach Malta Festival. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możemy zdawać do was relację o poranku, nawet o 8, bardzo wczesnym poranku, bo o 8 rano dla nas wczesnym.
4: Dokładnie.
3: Dzisiaj mamy dla was kilka bardzo ciekawych propozycji, ponieważ zaczniemy ze wspominkami, z wydarzenia, które trwało, teraz tak było i wczoraj, i było przedwczoraj, ponieważ było to dobowe doświadczenie, performance Magdy Cieleckiej, The Second Woman. Wspomnimy o nim jeszcze raz, ponieważ zasługuje on na to.
4: Dokładnie, bo wczoraj z Martą miałyśmy przyjemność opowiadać już o tym, jednak jeszcze było zakończenie, które było szczególne i myślę, że
3: tak,
4: to jest warte jeszcze raz opowiedzenia mimo wszystko.
3: Zdecydowanie. Co jeszcze dzisiaj?
4: Dzisiaj również będziemy opowiadać o wczorajszym koncercie zespołu Bejrut.
3: Ja Bejrutu nie znam, więc to będzie idealna dla mnie okazja, żeby zapoznać się i z muzyką, i z doświadczeniem koncertu. Zrobimy też, wspomnimy też o spektaklu teatralnym, który teraz jest grany w Teatrze Polskim Pulverkopf. A na koniec postaramy się podsumować, co zobaczyliśmy przez ten tydzień, co poczuliśmy przez ten tydzień i albo może czego zabrakło przez ten tydzień.
4: Dokładnie, takie zrobimy małe podsumowanie.
3: Więc słyszymy się za chwilę. Dzisiaj realizuje nas Zosia Kiryluk. Dziękujemy bardzo. I zostańcie z nami na tą godzinę. Doing Time, Lana Del Rey.

0: My już wracamy do was z kolejnymi opowieściami. No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, znowu opowiemy o spektaklu, performance 24-godzinnym, czyli The Second Woman, gdzie główną rolę grała Magdalena Cielecka oraz 100 mężczyzn, którzy tak naprawdę byli różni, byli zupełnie różnymi postaciami, chociaż pojawiały się tam kobiety oraz osoby niebinarne. Także ja myślę, że to trochę nas zaskoczyło.
1: Ale może od podstaw, jakbyś przedstawiła dla osób, które jeszcze nie słyszały ani słowem, o czym było wydarzenie, bo dla mnie to jest rodzaju przedstawienie, spektakl i po prostu takie trochę może coś intensywnego, co odczuwamy na żywo. W ogromnej hali widzimy dużą scenę, na której jest utworzony sztucznie pokój.
0: Tak, taka pokój, kawalerka, coś takiego.
1: Pokój, kawalerka, przeszklony, w którym zamknięta jest aktorka, a my ją obserwujemy, jak ona cały czas w nim siedzi, są tam krzesła, są tam meble, ale pomimo wszystko jest to jednak takie dziwne wrażenie, dziwne odczucia, ale może właśnie jest ktoś, kto zdobył relacje od samej aktorki.
0: Dokładnie, to była nasza koleżanka aferowa Magda Chomczyk, która jest autorką audycji Odsłuch Teatralny i ona miała okazję porozmawiać właśnie z Magdaleną Cielecką i coś tam co nieco nam właśnie nagrała, co Magda jej opowiedziała.
1: Więc może najpierw usłyszmy o tym, jakie było zadanie na scenie według samej aktorki.
2: Ja myślę sobie o tym na teraz, zobaczymy co powiem za 24 godziny, jeśli będę w stanie mówić. Na teraz myślę sobie tak, że to jest to ja czekam na nich, to znaczy to ja odbieram ich energię, to ja w zależności od tego, z czym oni wchodzą i co zamierzają mi dać, powiedzieć, z jaką historią przychodzą i po co, będzie wpływało na to, jaka ja będę, ale to oni performują. Ja będę się starała nimi w jakimś sensie zaopiekować na scenie, oswoić.
1: I do tego doszło i to można było widzieć w trakcie samego performance'u. Dla osób, które nie mogły jego doświadczyć, nie będziemy teraz cytowali całego, to jest ciekawe, bo przez to, że to było 100 razy powtórzona ta sama scena, to już w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że umiesz te kwestie mówione.
0: Tak, ale nie wiesz, jak to się skończy.
1: Tak.
0: Bo nie wiesz, jaki ten partner będzie, bo wiadomo, dochodzi do tego rozstania końcowo, ale w jaki sposób to dojdzie, bo tak naprawdę to wszystko było improwizowane i to nie było jakiś zaplanowany od A do B scenariusz. Owszem, były tam kwestie, które musiały paść, ale to nie było takie, że dobra, musimy to odklepać, tylko nie, to każdy mężczyzna przychodził ze swoją historią.
1: No właśnie, każdy mężczyzna, a mężczyzn było 100. Dokładnie, więc może na ten temat posłuchajmy jeszcze.
2: No, to będzie 100 rozstań, myślę, że każde inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań, ile par, ile relacji, tyle rozstań, nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
1: czy odczułaś, Jagno, że to jest jakiś swego rodzaju poradnik?
0: Właśnie, kurczę.
1: Albo antyporadnik, albo przestroga na tyle, to są mężczyźni, bo dla mnie tak.
0: No tak, niestety. To z tym ostatnim się zgodzę, bo jednak no, można łatwo zbajerować, nie będziemy się o

0: I Magda, oni tam się produkują, a ona ich pyta, co tam, o czym myślisz?
1: O czym myślisz? To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ona gasi to, co oni mówią, potem proponuje im picie, oni siadają i piją, ale robi się niezręcznie, więc ona chce teraz zmienić ten temat.
0: Tak, i tutaj jest właśnie ważna kwestia pada, oni muszą zawrzeć to, że ona chce im coś przekazać, a oni świat się wali, a ona mówi, że nie, świat się nie wali. I mówi, że jest niewystarczająca, albo że jest nieatrakcyjna dla nich. No i tutaj się rozpoczyna takie ciągnięcie, czy ona naprawdę jest dla nich odpowiednią kobietą. Ona chce powiedzieć, że nie, oni to ciągną, że jest i tak dalej. No i tutaj jest ta słynna również scena, kiedy oni spożywają chińszczyznę. I właśnie do
1: to
0: tego...
1: To jest dużo powiedziane chińszczyzna. Widzimy tak naprawdę
0: suchy makaron i tam na pewno jest marchewka. Makaron.
1: Ja tej marchewki nie widziałem.
0: Tak, jest marchewka.
1: Michalina mówiła, że widziała tą marchewkę.
0: Kilka,
1: ja nie widziałem.
0: Kilka razy było też powiedziane, że tam marchewka jest, więc to na pewno była marchewka. No i jeszcze, co ważne, no to Magda bierze ten makaron często i wyrzuca po prostu na nich ten makaron.
1: Za każdym razem to chyba robiła nawet. Tak mi się wydaje.
0: Ja widziałam kilka razy, nie?
1: Chyba, że to załapała i w trakcie.
0: Możliwe. Ale kilka razy nie było, ale jest to jakby część też performance, która taka obowiązkowa, którą właśnie musi wykonać i ci mężczyźni zazwyczaj są zaskoczeni tym makaronem na sobie.
1: No właśnie, scena się powtarza nawet 100 razy i trwa dobę. I osobiście pojawiłem się na ostatnie 3 godziny samego spektaklu. Ty byłaś w których godzinach, przypomnij?
0: Ja byłam o godzinie 19 na początku i potem o godzinie 6.30.
1: Więc można było przyjść na różne sektory godzinowe, przydziały godzinowe, żeby odczuć to doświadczenie. I ja wyobrażałem sobie, albo teraz może miałem nadzieję, że zauważę jakieś takie ewidentne zmęczenie w aktorce, ale kiedy pomimo wszystko, że to było od godziny 21 do 24 jej spektaklu, to ona była cały czas moim zdaniem po prostu z klasą i ja tego zmęczenia nie widziałem.
0: Ja myślę, że też tutaj dużą rolę odegra adrenalina mimo wszystko, tak. No bo jak ciągle była zaskakiwana, no to myślę, że to zmęczenie nie dało się aż tak we znaki.
1: I cały czas obserwowanie, ale o zmęczeniu też wypowiedziała się sama Magda Cielecka.
2: Tak, to jest też o tym w moim odczuciu, bo nie będzie się dało tego uniknąć. Dlatego ten performance, ten spektakl ma takie ramy czasowe, 24, bo mógłby mieć 12 albo 8, ale ma 24 właśnie po to, żeby zobaczyć, jak to się zmienia we mnie, jak to się zmienia też po stronie widowni, bo trzeba pamiętać, że to widownia jest tutaj też bohaterem i jest integralną częścią tego wydarzenia.
1: No właśnie, widownia jest integralną częścią wydarzenia, a pamiętam, jak wchodziłem tam, zwróciłem uwagę na znak, który mówił, żeby nie klaskać.
0: Tak.
1: Ale tak wszyscy klaskali.
0: Wszyscy
1: klaskali cały czas.
0: Tak, wszyscy klaskali co kolejne wejście, nawet w trakcie, jeśli ktoś powiedział taką kwestię, która naprawdę wpłynęła po prostu na tą publiczność, bo ja tu też wczoraj mówiłam, że ja tak naprawdę czułam się jak taka aktywna uczestniczka tej, powiedzmy, dramy w pewien sposób, bo tak naprawdę, okej, siedziałam tam, obserwowałam to wszystko, ale jak właśnie weszłam o tej 19 i tam do 23 prawie siedziałam i potem na rano byłam, to miałam takie wrażenie, jakbym cały czas była przy tym, że mimo, że tam, powiedzmy, miałam tą przerwę na sen, ja mogłam spać, nie Magda nie mogła, to miałam takie, że to cały czas się dzieje, to ja nie wyszłam jeszcze z tego, to po prostu tak mnie uderzyło.
1: Myślę, że to jest zaleta, kiedy się pojawi kilka razy, ja bym, wiesz, tylko raz, ale ty przyłasz w dwóch różnych częściach dnia, a ona dalej to robi to samo.
0: Tak.
1: To też musi być dziwne uczucie jako dla ciebie, jako bycie na widowni.
0: W ogóle ja jestem w szoku, że no ona mimo wszystko tyle wytrzymała, bo ja tak obstawiałam, że tak mniej więcej, że około godziny 3-4 już pojawi się taki kryzys. Bo tak chyba mniej więcej się dzieje, ja przynajmniej tak mam, że ja, o takich porach to już... Tak. Ja już muszę spać, że to już nie jest dla mnie czas i miałam wrażenie, że to i no niestety nie przyjechałam, wtedy nie obejrzałam tego kryzysu, którego ja sobie tak wymyśliłam, ale wydaje mi się, że to było takie najcięższe.
1: Tak, ale słyszałem, że i tak nocna zmiana była dobra. Słyszałem od osób, które były na nocnej zmianie, że i tak to było niczego sobie i nie było spadku energii. I teraz tak, na sam koniec wydarzała się jedna taka sama rzecz, czyli aktorka w pewnym momencie już przerywa rozmowę, bo po co dalej rozmawiać, kiedy to jest bez sensu i włącza piosenkę, do której na swój sposób specyficzny tańczy, ale każdy partner, z którym tańczy, sam decyduje, jaki chyba wydźwięk ma ta choreografia.
0: Dokładnie. I ta piosenka to jest The Taste of Love.

0: zespołu Aura i myślę, że to jest piosenka, no, którą należy jeszcze raz przesłuchać, bo ona ze sobą dużo niesie, tak myślę.
1: Odsłuchałem tego prawie chyba 20 razy wczoraj, ale odsłuchałem tego ostatni raz, więc my jak natańczymy i zaraz do was wrócimy.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: dwa studio maltańskie w ramach Malta Festival w Radiu Afera i jak najadalej rozmawiamy o tym, co przeżywaliśmy przez dzień wczorajszy, a dokładnie dalej rozmawiamy o Magdzie Cieleckiej, która przez dobę występowała na scenie bez przerwy.
1: Dokładnie, a też warto wspomnieć, uważam, o tych mężczyznach, którzy się pojawili, takie dosyć sławne nazwiska, bo warto zaznaczyć, że to były osoby nie aktorskie, nie profesjonalne, ale pojawiły się tam takie nazwiska z różnych, że tak powiem, sfer, takie, tak, które znamy publicznie, a jedną osobę możemy połączyć z filmem, ale to nie do końca tak ci aktorzy, którzy, no, byśmy powiedzieli, że kiedyś by zagrali na takiej scenie. I na przykład ja myślę, że taką osobą był Tomasz Raczek, który jest znanym krytykiem filmowym i myślę, że on był na samym początku w ogóle, więc to myślę, że to było takie też miłe zaskoczenie dla wszystkich.
0: Tak, ja bym wymienił ode mnie, pomimo że ja go nie widziałem, ale słyszałem, że był aktor Jacek Poniedziałek. Znam go, ponieważ dokładnie niecały dzień wcześniej widziałem go na scenie w ramach spektaklu Pulverkop, o którym jeszcze opowiem, więc też fajny easter egg, bo okazuje się, że zaraz po spektaklu niemalże prawdopodobnie musiał pojechać tam i prawie od razu wystąpił, więc
1: tak, śmiesznie. Tak, dwie pecznie na jednym oknie pewnie.
0: Było, bo mało sceny, więc poszedł jeszcze po prostu do Magdy Cieleckiej.
1: Tak, jeszcze z takich znanych osób to pojawili się dziennikarze Radomir Wit czy Krzysztof Skurzyński. No i też dla mnie było to zaskoczenie, ponieważ pojawił się Kuba Karaś, którego możecie kojarzyć właśnie z naszej anteny, bo jest to producent, muzyk, głównie znany z zespołu The Dumplings, więc myślę, że to całkiem fajnie, że tak powiem, zawsze był za tą konsoletką, za tymi tam instrumentami, a tu nagle na scenie, zwłaszcza, że też ostatnio miał swój taki nowy odkrycie, ponieważ zaczął śpiewać, więc myślę, że to pewnie poszerza swoje horyzonty.
0: A tam
1: dzisiaj
0: nie śpiewał.
1: Nie, tam nie śpiewał.
0: Okej.
1: Nie, niestety nie, a szkoda.
0: Ale może dla osób, które nie były na wydarzeniu, może powiedzmy, w jaki sposób wygląda, czy wiesz cokolwiek o przebiegu i selekcji osób? Bo ja coś się dowiedziałem. Czy wiesz, ile osób kandydowało łącznie na bycie setką mężczyzn?
1: Tak, 705.
0: Kurde, myślałem, że zaskoczę. No więc, czy cokolwiek wiesz, co byś powiedziała na przykład dla osób, które w przyszłym roku by chciały wziąć udział? Jak to wyglądało?
1: Co ja bym powiedziała? No ja myślę, że przede wszystkim ja bym im życzyła dużo pewności siebie, bo ja od siebie powiem, że ja bym chętnie też wystąpiła, ale myślę, że taki stres by mnie wziął na tej scenie i samo zobaczenie Magdy Cieleckiej teraz i nagle mam do niej mówić, to ja nie wiem, czy szczerze bym dała radę, bo pewnie bym nie wytrzymała tej presji, a ty, Bartek, chciałbyś wystąpić.
0: Właśnie w trakcie oglądania miałem takie wrażenie, że kurczę, to byłoby super, ale jak teraz to powiedziałaś, to sobie wyobraziłem perspektywę pierwszoosobową, kiedy wchodzisz do tego przeszklonego pomieszczenia.
1: I jeszcze warto wspomnieć, że cały czas ta sala była wypełniona, więc
0: ile osób było na widowni, twoim zdaniem?
1: Kurczę, nie wiem.
0: Ile tam jest miejsc?
1: Nie wiem.
0: Jeżeli chcę przesadzić, jeżeli powiem, że 500 około.
1: Możliwe, no sala ziemi jest duża, no bo
0: sala ziemi jest duża.
1: Jest tyle po prostu, dzieją się tam takie koncerty i tak dalej, czy inne performancy, gdzie no wchodzi dość dużo ludzi. Pamiętam, jak byłam kiedyś na koncercie, no to cała sala była wypełniona i wtedy zrobiło to na mnie wrażenie, ale nie jestem pewna, ile dokładnie, jaka jest liczność.
0: 400 miejsc na dwóch trybunach oraz 350 krzeseł na podłodze, czyli 750 miejsc siedzących.
1: Ojej, tak naprawdę. No to prawie tyle, ile osób kandydowało. Ja bym sobie nie poradziła.
0: Czyli osoby, które się dostały, pewnie były na widowni.
1: Bardzo możliwe.
0: Bardzo możliwe.
1: Ja też widziałam, jak ci aktorzy właśnie, którzy właśnie schodzili z tej sceny, tak po dwóch kolejnych mężczyznach, oni wchodzili potem. I właśnie myślałam, że uda mi się jakiegoś złapać, żeby opowiedział mi o wrażeniach. Niestety się nie udało, bo tak dosłownie na szybkości to wszystko, no bo ta sesja trwała 10 minut i trzeba było wejść na czas. Ale to tak, oni się tak ratowali, że schodzili z tej sceny i wchodzili oglądać to.
0: No właśnie, trwało to dobę, skończyło się o 18 wczoraj. aktorka była zmęczona, ale jeszcze na moment wypowiedziała się dla dziennikarzy na świeżo po zejściu, tak, już bez peruki, bez stroju. Powiedziała wtedy o tym, że nie przeżyła takiego czegoś jeszcze nigdy. Emocje były mega wysokie, cytując, mega wysokie bardzo, aż do samego końca. Nie chciało jej się jeść i kierowała nią głównie adrenalina, a akurat no, nie chciało się jeść to Tomasens, kiedy musiała jeść
1: suchy makaron z marchewką.
0: Co 10 minut, tak, po prostu kęs. Więc jak zbierzesz ten kęs, to w końcu masz cały pewnie miły posiłek. A co najważniejsze dla mnie, a takie mające sens, to czułaś się jak w terrarium. To jest takie bardzo wymowne, ale zacząłem mieć taką, trochę może taką przemyślenie na ten temat. Mhm. Czy znasz taki cytat mówiący "to be a woman is to perform"?
1: Kiedyś go usłyszałam, ale nie pamiętam.
0: Ja właśnie o nim zapomniałem, ale on pasuje idealnie. I to jest takie uczucie, to jest na dłuższą rozmowę na ten temat. Ale pozostawimy może to hasło, że zostało z słuchaczami na temat tego, jak można odbierać to doświadczenie i co można z tego wynieść. My to z tego wynieśliśmy na pewno.
1: Tak, myślę, że to jest doświadczenie, które zostanie z nami na długo. Z Magdą z pewnością też. Myślę, że to jedno z takich z jej ważniejszych chyba występów w życiu.
0: Tak,
1: mimo, że ma bogatą filmografię, jest wybitną aktorką, to tym potwierdziła po prostu swoją pozycję na scenie jeszcze bardziej.
0: Więc tym oto akcentem dziękujemy bardzo Magdzie Cieleckiej, która na pewno tego nie słucha, bo pewnie śpi.
1: Tak. To było, życzymy jej teraz bardzo dobrego wypoczynku.
0: Dobrego odpoczynku, zasłużonego odpoczynku. Tak. Rozmawialiśmy o performance dopowym Magdy Cieleckiej The Second Woman. Za chwilę wrócimy do was. A teraz czego możemy posłuchać?
1: Teraz posłuchamy nowości muzycznej. Jest to piosenka Cowboy od Super Momentów.

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Studio Maltańskie wraca na antenę. My już rozmawialiśmy o jednym wydarzeniu, ale no jednak to nie bez powodu długo nie mówiliśmy. I dzisiaj też rozmawiała o tym wczoraj Marta z Jagną, więc musimy przejść dalej. I tym płynnym przejściem przechodzimy do warstwy muzycznej, ponieważ istotnym elementem dla Malty Festiwal jest szeroki zakres i walor do wyboru, jeśli chodzi o sytuacje muzyczne i koncerty związane.
2: Tak, dokładnie, bo w sumie to się wszystko odbywa na targach poznańskich i mamy tak naprawdę 4 dni i dzisiaj już jest ostatni dzień, więc jeszcze czeka nas ten cykl koncertowy. Dzisiaj będą 3 zespoły, a wczoraj wystąpił zespół Bejrut i ja miałam przyjemność być na tym koncercie i ja byłam mile zaskoczona.
1: No właśnie, kim jest Bejrut?
2: To jest projekt Zaha Kondona, kompozytora, wokalisty, multiinstrumentalisty. On rozpoczął swoją drogę w 2006 roku. I co ciekawe, on już był w Poznaniu właśnie w 2007 roku i z tego, co mogłam znaleźć, właśnie wystąpił przy okazji Malty.
1: O Jezu, to uwielbiam takie sytuacje.
2: Tak, więc to było też bardzo miłe i też w ogóle ludzie, którzy prawdopodobnie byli na wcześniejszym jego koncercie w ramach Malty, no ja myślę, że to byli ci sami ludzie. On też,
1: mam nadzieję.
2: On też był taki, nawiązywał trochę do tego koncertu poprzedniego, więc to było bardzo miłe.
1: Ale tak samo było z koncertem The Wendy Hardbar,
2: tak,
1: który
2: tak
1: samo wrócił po jakimś czasie i też na Malta Festiwal, więc bardzo fajna sytuacja.
2: To jest bardzo miłe, że tak naprawdę artyści, którzy pojawili się już kiedyś i byli bardzo ciepło przyjęci przez publiczność, no to nadal występują na tej maltańskiej scenie, no bo jak widać, no ludzie nadal chcą ich słuchać, no i to jest miłe, naprawdę. Ja przede wszystkim byłam zaskoczona tą różnorodnością instrumentów na tej scenie, bo oprócz tego, że to był zespół składający się, wiadomo, tutaj gitara basowa, perkusja i tak dalej, to tak wokalista, bo powiem tak, był główny wokalista, który grał na ukulele, ale też miał wsparcie 3 innych, którzy również grali na innych instrumentach. I tutaj był na przykład akordeon oraz trąbki i puzony, więc to dodawało dużo tej muzyce, bo też warto wspomnieć, że to było takie bałkańskie rytmy i bardzo melodyjne. I na przykład ja stałam po prawej stronie sceny i ludzie tam normalnie dobierali się w pary i sobie
1: i tańczyli. Jezu, jak
2: i
1: super.
2: To było takie piękne i tak po prostu się integrowali i naprawdę to zrobiło na mnie duże wrażenie, że ludzie po prostu no pod wpływem muzyki od razu zaczynają tańczyć i w ogóle tak bardzo przyjemna atmosfera była wyczuwalna.
1: I zawsze na to zwracam uwagę, jednak jestem na kuratorskiej, więc muszę o to zapytać. Czy jakkolwiek scena była przygotowana, czy czegokolwiek było innego na scenie i kwestii aranżacji, co dopasowane było do klimatu koncertu. Na przykład wrócę do The Wendy znowu, bo tylko w ten sposób to wybrzmi. U niego głównie przez to, że tak w jego muzyce kolor niebieski i granatowy jest bardzo istotny w twórczości, jest taki symboliczny, to większość czasu koncert był oświetlany ciemno-niebieski, czy cokolwiek takiego, a nie było jednak żadnych stojących obiektów. A czy cokolwiek było na koncercie twoim?
2: Właśnie nie było jakiegoś takiego nawiązania konkretnie do nich, gdyż no, te światła zmieniały się, były różne, tam były zielone, na przykład taka mieszanka była granatu i pomarańczy, to było ciekawe, ale ja myślę, że to wynikało z tego, że po prostu ten zespół był tak liczny, że już nie było miejsca i to był przesyt, ja myślę, i wtedy by to wyglądało trochę kiczowato, więc ja myślę, że oni po prostu robili sam z siebie taki performance, który na tyle wystarczył, naprawdę, że nie trzeba było jakiś super dodatków.
1: Czy dla ciebie to jest taka muzyka do pobujania, postania? Do czego taka muzyka
2: właśnie
1: może być?
2: Właśnie do pobujania i tak właśnie do takiego tańczenia. Bo tak normalnie myślę, że rano pewnie bym jej nie posłuchała, bo byłabym zbyt zmęczona, ale właśnie do takiego odpoczynku, trochę takiego sobie posiedzenia. Ja myślę, że ona tak właśnie fajnie uspokaja, taka... No i czuć po prostu właśnie ta melodyjność, która, ten rytm i tak dalej, który pokazuje, że tak naprawdę, no, tak jak ci ludzie tańczyli, no to chce się tańczyć, tak się właśnie pobłeś trochę ten rytm tej muzyki.
1: A jak z interakcjami z publicznością?
2: Właśnie bardzo fajnie, bo no wiadomo, wokalista mówił po angielsku i wszyscy go rozumieli, ale było to tak, że on odpowiadał, ludzie coś tam krzyczeli z publiczności, więc bardzo fajnie, myślę, że to na duży plus, że ludzie byli zaangażowani, ale też przyznam, że jak ja weszłam, to ta hala była w tak 3/4 swojej pojemności zapełniona.
1: To jest przytłaczające nieco, bo jednak jak byliśmy też w piątek,
2: w piątek byliśmy,
1: to też było bardzo dużo ludzi, szczególnie jak już były te godziny wieczorne, bo koncert był o której mniej więcej, pamiętasz?
2: O godzinie, właśnie był na sam koniec, 22:15.
1: Okej, to wtedy myślę, że to jest taki kulminacyjny punkt dla nich.
2: Tak, i wszyscy, myślę, że dużo osób się zebrało też nie znając, ale dużo osób znało, bo tam jak wypowiadał słowa tych piosenek, które zaraz polecą, no to ludzie wiedzieli, co sobie jest za piosenka, więc ja myślę, że tam nie tylko przyszli ludzie, którzy go nie znali, ale też spora część go znała.
1: No właśnie. I niestety na koncercie mnie nie było, więc jedyne, co mi zostało, to posłuchać tego w radiu. Więc tym oto akcentem obudziliśmy o tym, jak wyglądał koncert Bejrutu, który odbył się wczoraj, a teraz może posłuchajmy zespołu Bejrut i jakiej piosenki?
2: Gibraltar.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
4: Niedzielę o 19.
5: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się na drogi na blisko pana stóp. Proszę to zabierać.
7: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: trwa Studio Malteńskie, ostatnie spotkanie w ramach Studio Malteńskiego i my już zdążyliśmy powiedzieć o sprawach muzycznych, a teraz przejdziemy do... Dzisiaj chciałbym tylko powiedzieć krótko o spektaklu, jaki widziałem.
1: Tak.
0: Pulver Kopf, reżyserii Katarzyny Kalwat, miałem okazję zobaczyć wczoraj w Teatrze Polskim.
1: No i jak ci się podobało, Bartek? O czym to w ogóle... Znaczy nie, najpierw powiedz, jak ci się podobało.
0: Było to intensywne przeżycie. Dla niektórych mogło być może przestymulowujące.
1: Właśnie, bo ja znalazłam, że to trwało prawie 4 godziny, to
0: trwało,
1: prawda?
0: To trwało ponad 4 godziny. Była jedna przerwa. W połowie była jedna przerwa, obiecuję, była przerwa. Najlepsze jest to, że ja nie byłem świadomy, że to tak długie będzie, kiedy szedłem tam. Kiedy odebrałem bilet z kasy biletowej, moją wejściówkę i tam zobaczyłem długość trwania 240 minut, coś takiego. I tak włączyłem ten kalkulator, tak przeliczyłem na godzinę i pomyślałem, okej.
1: Okay. Długie zadania.
0: No dobrze, ale może dla wtajemniczenia, o czym jest sam spektakl, jest to intertekstualna, złożona próba poszukiwania własnej tożsamości i scalenia z różnych wątków, a wątki łączą się poprzez pokazywanie dwóch historii. Z jednej strony mamy tytułowy Pulver Kopf, który jest niemiecką książką, która opowiada o nastoletnim patyku Welhancie, który znajduje pływające w obrze zwłoki jednego z sąsiadów. I to jest taka kryminalna sytuacja. I więc z jednej strony mamy tutaj nawiązanie do tej opowieści, gdzie obsesyjne poszukiwanie prawdy jest motywem, ale z drugiej strony mamy też historię kompozytora Norberta von Hahnenheima. I my mamy tak naprawdę trzy strefy czasowe. Mamy czas od razu, czas jeszcze wojenny, po wojnie, lata 80. i współczesne. Więc mamy trzy strefy czasowe, między którymi skaczemy w zależności na scenę, co mogło wypaść w bardzo szczególny sposób, że jednak nie było czasami wiadomo, nie łapałem od razu, w którym momencie...
1: Jaki to czas.
0: Tak, jaki jest czas, bo jednak była jedna sceneria.
1: Czyli nie mogliśmy na podstawie po prostu...
0: Czy muzyki.
1: Stwierdzić
0: nie.
1: Właśnie, jaki to jest czas.
0: Nie, ale było to do przeżycia. I to jest co bardzo ciekawe i myślę, że to może tobie by to się spodobało. Wchodząc na widownię, już wszyscy aktorzy byli na scenie. Każdy już był, jedna postać jest przy biurku, ktoś siedzi na krześle i oni już w tym momencie byli w swoich rolach i nawet jeżeli nie byli obecni w scenie, bo siedzieli w tle, oni cały czas reagowali na to, w jaki sposób ich postać reagowałaby na słowa wypowiadane.
1: To jest ciekawe, że tak naprawdę mieli jakąś tam swoją rolę do odegrania, ale mimo wszystko jakby byli ciągle tymi uczestnikami.
0: Tak, i ja pierwszy raz doświadczyłem takiego czegoś, może dla właśnie tak myślałem, czy może dla osób, które siedzą w teatrze, to jest coś takiego, a okej, okay, ciągle to robią przecież, ale no wiesz, ja nie chodzę na spektakle, to był pierwszy raz od dawna, kiedy byłem na spektaklu, drugi raz, bo byłem w Malta, byłem na spektaklu, więc było to bardzo interesujące. Czy jest to dla każdego? Na pewno
1: no
0: nie. I teraz chciałem tak zanim wyprzedzić siebie i zapytać, dla kogo jest ten spektakl? Myślę, że dla kogoś, kto szuka wrażeń, kto ma dużo czasu i kto wytrzyma upał w Teatrze Polskim.
1: Ale, no tak,
0: ale pomimo wszystko polecam to, ponieważ czuję, że może to być takie poszerzenie własnych kontekstów o historię, której się nie znało. Ja nie znałem na przykład Norberta jako kompozytora muzycznego, więc było to ciekawe. Można doświadczyć tutaj wielu wątków, można zobaczyć tutaj pewną nagość, możemy zobaczyć tutaj bieganie wokół widowni przez aktorów i wiele krzyków i wiele emocji.
1: No to na pewno takie szeroki wachlarz doświadczeń i myślę, że to też pewnie będzie takie niezapomniane dla ciebie doświadczenie i myślę, że mimo wszystko, że to tak warto się wybrać dla własnej wiedzy po prostu, żeby zobaczyć, jak to jest.
0: Nie żałuję. Nie wiem, czy miałbym siłę, żeby jeszcze raz teraz przesiedzieć 4 godziny, ale polecam każdemu. Pulver Kopf w Teatrze Polskim, ale też będzie grany w innych miastach, bo prawdopodobnie w Warszawie, bo jednak on jest z Warszawy. Najpierw był w Warszawie pokazywany, też aktorów jest z Warszawy, między innymi Jacek Poniedziałek, o którym wspominaliśmy w ramach tego Dłubem.
1: Tak. Czyli jest jeszcze szansa. Jeśli kogoś to zainteresowało, to zapraszamy do zobaczenia w innych miastach spektakli.
0: Tak, premiera była na początku czerwca, jeszcze w Warszawie i potem przenieśli go do Poznania, więc szanse są duże. Więc tym oto akcentem zapraszamy na obejrzenie Pulver Kopf we własnym zakresie, a my za chwilę wrócimy z polecajkami na dzisiaj w ramach Malta Festival.
1: Tak, ale jeszcze nowość muzyczna.

0: To już ostatnie minuty naszego już ostatniego studia maltańskiego, ale co się jeszcze dzisiaj wydarzy podczas Malta Festival? Ja z mojej strony polecam wam się wybrać na spektakl Very Very Hamlet. On odbędzie się w Teatrze Polskim w Poznaniu oczywiście o godzinie 12 i 17. Ja na tym spektaklu będę. I myślę, że to jest w ogóle ciekawe, no bo to nie jest tak naprawdę rekonstrukcja fabuły Szekspira, tylko to tak wyciąga Hamleta z prosektoryjnej chłodni i sprawdza, czy tę postać da się jeszcze raz zagrać.
1: No, więc odpowiesz na to pytanie nam dzisiaj, albo jutro mi powiesz. O 15:00 bez scenariusza, relacje mężczyzn po The Second Woman, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Będzie można porozmawiać i dowiedzieć się o tym z perspektywy setki, może nie setki mężczyzn, ale paru z setki mężczyzn, którzy wzięli udział w tym performance, opowiedzą o swoich doświadczeniach i zdradzą może sekrety z tego, jak to było.
0: Tak, od drugiej strony, od kuchni. Ale jeszcze czekają nas dzisiaj koncerty, już ostatnie koncerty, 3. I oczywiście odbędą się one również na międzynarodowych targach poznańskich. I tak, o 19:00 czeka nas King No One, 20:30 to Kacperczyk, no i 22:15 to Two Doors Cinema Club.
1: Więc tym akcentem bardzo dziękujemy za słuchanie tego tygodniowego studia maltańskiego. Byliśmy dla was od poniedziałku do niedzieli, najpierw od 10:00, a przez weekend o 8:00 rano.
0: Dokładnie.
1: Będziemy tęsknić. Mam nadzieję, że pozwolą nam to zrobić za rok.
0: Tak, też mam taką nadzieję.
1: W zarządzie osób, które przygotowały dla was materiały, była Liza Doroszenko, Michalina Janas, Marta Gogowska,
0: Jagna Jaśkowiak
1: i Bartosz Czyżyk. Dziękujemy za to. Dzisiaj realizowała nas Zosia Kiryluk. Dziękujemy bardzo za dzisiaj i mamy nadzieję, że się jeszcze spotkamy. A my do usłyszenia, powiem, do usłyszenia za rok.
0: Tak, dokładnie, za rok. Mam nadzieję, że się usłyszymy w tym samym składzie.
1: Dramatycznie. Miłego dnia.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I wybiła godzina 9, ja słyszę jakieś dźwięki w tle, ale to jeszcze za chwilę, poczekamy sobie na muzykę, bo najpierw my sobie trochę pogadamy. Musicie wiedzieć, kto w ogóle tutaj przed mikrofonami i kto prowadzi tutaj nam realizację. Realizują audycję dzisiaj Patryk Wojciech i Zofia Kiryluk, a przed mikrofonami
2: Julia Kazubska oraz po mojej prawej
1: Jowita Ratajczak. Końcówka czerwca i takiego upalnego dnia jeszcze chyba nie mieliśmy w tym roku.
2: Chyba nie i nie wiem nawet, czy w ostatnich latach, bo jak zapowiadałam pogodę w piątek, to miało być 41 stopni. Dzisiaj jak patrzyłam, niby 39, ale to i tak chyba rekordy.
1: No, zwłaszcza, że wydaje mi się, że to jest też rzadko spotykane, że wiesz, wychodzisz już, nie wiem, o 8 rano i już jest na przykład 28 stopni, nie?
2: Teraz jest 30, jak mi zegarek pokazuje. No, godzina 9.
1: Dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle rzadkość, że ja w ogóle wyszłam z domu i jakoś tak się czułam dziwnie, jakoś tak nie,
2: tak,
1: nie na
2: miejscu. Duszno, parno, tak. Masakra.
1: Z jednej strony jest rano, ale z drugiej strony czułam się właśnie, jakbym trochę była już po południu. Bardzo, bardzo dziwny dzień. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie o siebie dbać i odpoczywać.
2: I nawadniać się.
1: A tak, to jest bardzo ważne, to prawda. Zróbcie sobie jakąś tam lemoniatkę albo coś. Dzisiaj z nietypowych świąt, święto Marynarki Wojennej, Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 i Dzień Szwagra.
2: Dzień Szwagra. Pozdrawiamy wszystkich szwagrów.
1: Pozdrawiamy, oczywiście. Jeśli macie swoich szwagrów, to idźcie im złożyć życzenia. Zostańcie z nami, bo my w tym składzie zostajemy przez najbliższe 2 godziny do godziny 11 na 98,6.
3: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: I mamy dla was oczywiście konkurs. Dzisiaj do wygrania macie podwójną wejściówkę na koncert, który odbędzie się w dwóch progach i to wszystko 30 czerwca, czyli we wtorek, jeśli dobrze patrzę.
1: Za dwa dni, dokładnie.
0: No tak, to już możecie dzisiaj wygrać i już sobie zaplanować, co będziecie robić we wtorek. Tu będzie koncert kilku zespołów tak naprawdę, bo tu będzie The Casualties, potem będzie ADHD Syndrome i Danziger.
1: Danziger brzmi po niemiecku.
0: No, tak brzmi trochę po niemiecku. I tutaj będą ostre brzmienia, takie mocne. Tu będzie trochę punkowo. Będą Kolce, będą Irokezy. Myślę, że taki dosyć koncert, do porządnej zabawy.
1: Taka spora dawka muzyki, bo jak drzwi zostaną otwarte o 19, to ostatni koncert zaczyna się dopiero o 21.30, także myślę, że do 23 ze spokojem się pobawicie.
0: No na spokojnie myślę, a tak właściwie, a w ogóle zobacz, że Danziger to jest zespół z Gdańska.
1: Z Gdańska. Trzy osoby. A, no bo przecież po niemiecku Danzig to jest Gdańsk.
0: No to, o właśnie, no to
1: no
0: to
1: i
0: jest...
1: ma to sens.
0: To jest punk rockowy zespół z Gdańska, dlatego tu nam się wszystko zgadza. No będzie dużo punku ogólnie. To tak, jak już widzę, to będzie mocno punkowo. I możecie taką podwójną wejściówkę wygrać, czyli zabrać kogoś ze sobą na ten koncert. Napiszcie do nas SMS-a pod numer 7148, potem prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie konkursowe, już takie mocno wakacyjne, bo pytamy was o najlepsze takie kierunki wakacyjne.
1: Może coś, wasze wymarzone?
0: Tak, może coś nieoczywistego takiego, no bo wiadomo, że są pewne takie klasyki, no nie?
1: Oczywiście, więc słuchajcie, czekamy też na kreatywne uzasadnienie, bo myślę, że warto zgarnąć podwójną wejściówkę. No i The Casualties, ADHD Syndrome i Danziger z Gdańska czekają na was w dwóch progach za dwa dni. Także wysyłajcie do nas SMS-y. Jeszcze dajemy co? Niecałe dwie godzinki, nie?
0: Tak, do 10.50 mniej więcej będziemy czekać. I koszt SMS-a to złotówka 23 grosze. No jesteśmy ciekawe, co tam wyślecie.

0: Zaglądamy sobie, jak wygląda pogoda, bo no to, co się dzieje, jest dosyć niespotykane. 30 stopni, a nawet może 31 już w tym momencie na termometrach, a ma być no tak do 41, coś takiego.
1: To jest przerażające.
0: Jest dosyć strasznie i właściwie ciekawe jest to, że no jutro też będzie ciepło, bo jutro też koło 33 stopni chyba z tego, co widzę. A we wtorek dalej koło 27-28, ale od wtorku mają też się pojawić jakieś opady deszczu, tak w ogóle.
1: I to we wtorek chyba dość mocne, nie?
0: Tak, tu tak,
1: mamy
0: tak.
1: Napisane, że bardzo duże opady, burza. No ale potem już na szczęście spadek temperatur i będzie się to utrzymywać wszystko w granicach 21-25 stopni.
0: Kiedy spadek temperatur oznacza, no tak do 25
1: stopni. Tak, tak do 25, ale w porównaniu do 41 i obecnych upałów myślę, że jest to różnica odczuwalna. Także słuchajcie, musimy przetrwać tak naprawdę dzisiaj i jutro, a potem już z górki i to dosłownie.
0: Tak jest, dokładnie. No dobra, zobaczymy, czy damy radę. Myślę, że musimy. Nie mamy wyboru za bardzo.
1: Zdecydowanie. A teraz a propos słońca, już dla was Płomień 81 i Maradona a propos mundialu.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Portret sprawcy.
3: Usłysz kryminalne historie. W niedzielę o 12:30.
2: Tylko w Radio Afera.
4: Przepraszam, co to za tramwaj?
5: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down!
6: Soul Tram! Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
7: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
6: Poniedziałki i piątki od 18:00.
8: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: To oczywiście Lordofon, a my teraz zabieramy was do naszej pierwszej w sumie dzisiaj nowości muzycznej i to Bluszcz, Duszno.
1: Tak, i zdecydowanie jest duszno, więc myślę, że idealna nowość muzyczna na dzisiaj. A nie wiem w ogóle, czy ty wiesz, że bluszcz jest trujący i toksyczny.
0: Mm-hmm. No trochę coś mi się obiło o uszy, ale ja myślę bardziej o tym, że tu jest jakby grupa, która się nazywa Duszno, wydaje singiel zatytułowany Bluszcz, ale jest też grupa Bluszcz i zastanawiam się, czy oni może wydaliby singiel, który byłby zatytułowany Duszno.
1: I może to jest jakaś pytanie.
0: Kolaboracja.
1: A znasz ich?
0: Których?
1: No, jednych i drugich, no, a na przykład grupę nie, Bluszcz, tych... żeby zapytać, czy wydadzą Duszno.
0: A nie byłam, też nie byłam z nimi nigdy w kontakcie, ale byłam na koncercie, więc może jeśli pójdę następnym razem na koncert grupy Bluszcz, to zapytam, czy wydadzą utwór Duszno, ale na razie słuchamy Duszno z utworem Bluszcz.
1: Tak, zdecydowanie, więc życzymy też wam, żeby nie było wam za duszno, chociaż dzisiaj jest to trochę nieuniknione.
0: A, ciężko będzie.

0: w cyklu Podróże Małe i Duże. Zabieramy was dzisiaj do Irlandii. Ja jestem trochę podekscytowana tym kierunkiem. Nie wiem, jak ty się, jak
1: ja
0: ty się
1: również,
0: czujesz.
1: Ja no, również. Tam jest bardzo zielono, bardzo piękna przyroda i myślę, że Irlandia też z tego słynie, bo nazywana jest potocznie Zieloną Wyspą.
0: Okej, jest Zieloną Wyspą. Powiedz mi, czy ty byłaś już w Irlandii, a jeśli byłaś, to może jak długo?
1: Byłam w Dublinie akurat tylko i słyszałam, że ty też w Dublinie byłaś.
0: Tak, byłam, więc będziemy tak opowiadać o Irlandii, a tak naprawdę obydwie tylko o Dublinie.
1: Tylko o Dublinie, aczkolwiek może zbierzemy doświadczenia, wybierzemy się też również na przykład na zachód Irlandii, gdzie można podziwiać klify, między innymi te najbardziej znane klify Moheru.
0: Okej.
1: Ale Dublin jest też zielony, też jest piękny i jest, powiedziałabym, takim trochę tyglem międzykulturowym. Bardzo dużo jest tam ludzi z całego świata i ciekawostka dlaczego? Ponieważ mają tam siedziby główne, największe korporacje amerykańskie. Microsoft, Google, Amazon, Salesforce, Pfizer, Facebook.
0: Okej. No.
1: I dlaczego? Kolejna ciekawostka. Ponieważ amerykańskie firmy nie muszą płacić tam podatków.
0: W Irlandii nie muszą płacić podatków?
1: Tak, jest to raj podatkowy dla tych firm.
0: Wow.
1: I ściągają ludzi z całego świata.
0: Okej, czyli jeśli chcecie pracować w dużych korporacjach, to najlepiej w Dublinie.
1: W Dublinie, bo tam są siedziby główne na Europę najczęściej.
0: Okej, dobra. No ma to dużo sensu generalnie, czyli Dublin może być takim kierunkiem typowo właśnie biznesowym. Zupełnie mnie to w sumie nie dziwi. Powiem ci, że kiedy ja tam byłam, to byłam właściwie na jeden dzień tak naprawdę, bo to była taka przesiadka trochę pomiędzy różnymi innymi kierunkami dla mnie. Wzięliśmy wtedy oprowadzanie, to się nazywa te, wiesz o co mi chodzi, te free walking tour. O.
1: A, tak,
0: czyli
1: tak,
0: taka,
1: tak.
0: No nie wycieczka piesza, taka po mieście. Właściwie nie trzeba za nią płacić, ale powiedzmy, że no w dobrym tonie jest jednak coś zostawić na sam koniec przewodnikowi. I oprowadzał nas Dave. Dave był bardzo takim, wyobrażasz sobie takiego klasycznego właśnie Irlandczyka po prostu od pokoleń, po prostu z samej po prostu stolicy, taki klasyczny Irlandczyk. Super to było i Dave po prostu oprowadzał nas po Dublinie przez 4 godziny.
1: No genialnie.
0: Jeszcze padało tego dnia oczywiście, bo to Irlandia.
1: Oczywiście, tak, bo tam głównie pada i wieje.
0: Tak. Więc byliśmy pod muralem, gdzie jest Sinéad O'Connor i mieliśmy zgadywać, kto to jest, żeby pokazać, że małe dzieci już nie wiedzą, kto to jest Sinéad O'Connor.
1: Wy zgadliście.
0: Ja wiedziałam, kto to jest generalnie, więc wydało mi się to trochę śmieszne oskarżenie, że pokolenie Z nie wie, kto jest Sinéad O'Connor, ale podobno jakaś mała dziewczynka kiedyś na free walking tourze powiedziała Dave'owi, że to jest RuPaul na tym.
1: A, no co rzeczywiście. Oczywiście zupełnie inny celebryta.
0: Zupełnie co innego. No dobra, powiedz mi, co ciebie urzeka w Dublinie? Co jest twoim tutaj takim...
1: Wydaje mi się, że samo miasto jest piękne, jest dużo zieleni. To, że leży nad wodą też, jest to morze, tak naprawdę to jest ocean. Nazywa się to Morzem Irlandzkim, ale jest to po prostu część oceanu. Myślę, że samo miasto też jest piękne. Centrum... Na przykład kampus Uniwersytetu Trinity College Dublin.
0: A, tak.
1: Piękny. I sama Irlandia, myślę, Irlandczycy są bardzo w ogóle mili.
0: Tak, no w sumie myślę, że są mili rzeczywiście. To myślę, że to jest taki przyjemny raczej kierunek, taki no też turystycznie dosyć prosty dla nas, bo jednak no w większości jednak my się w miarę posługujemy tam językiem angielskim, oni raczej są też tacy pozytywnie, mam wrażenie, nastawieni, więc też Polaków tam jest bardzo dużo. Mam wrażenie, że jak ja tam byłam, to cały czas gdzieś słyszałam się, obracam i mówię, o okej.
1: To jest największa mniejszość narodowa w ogóle w Irlandii, właśnie Polacy. Bardzo dużo jest. Ale co ciekawe, z takich ciekawostek o Irlandii, to jest ona krajem, w którym mieszka więcej osób przyznających się do irlandzkiego pochodzenia, czyli na całym świecie jest około 70 milionów osób, które przyznają się do irlandzkiego pochodzenia, a w samym kraju, w Irlandii, na wyspie, mieszka około 5 milionów.
0: Okej, ma to dużo sensu.
1: Więc bardzo jest to ciekawe. No myślę, że tutaj główną rolę odgrywają Amerykanie, którzy mówią, że mają irlandzkie pochodzenie.
0: A, no tak, jest to część na pewno.
1: No, ale Irlandia słynie z dwóch, może trzech, czterech rzeczy. No, mhm. Z wielu. Na pewno z muzycznego symbolu narodowego, czyli harfy. Mhm. Na pewno też ze znanego Guinnessa, okay, gdzie mają hurtownie i magazyny. No, ale też bym powiedziała, że na pewno czterolistna koniczynka zielona. No tak. I kto? Główny patron.
0: Tak, przecież Święty Patryk.
1: Święty
0: tak.
1: Patryk, tu nasz realizator po prostu ręce podnosi, bo też Patryk właśnie tam siedzi.
0: Tak, tak. No właśnie, to jest ogromne, ogromne święto przecież u nich też, nie? No,
1: 17 marca.
0: No, to jest przecież... czy pije się zielone piwo wtedy?
1: A ja nie wiem.
0: Coś mi się kojarzy takiego, że się pije
1: tak?
0: zielone piwo.
1: Musimy sprawdzić. Słuchaj, może trzeba polecieć na 17 marca, tylko obstawiam, że jakbyśmy poleciały tam wtedy, to byśmy pewnie widały całą fortunę i na loty, i na hotel, bo pewnie wszyscy wtedy chcą tam być na hucznych obchodach Święta Niepodległości.
0: A, no tak, to na pewno.
1: Bo jest to, myślę, najbardziej oblegany sezon w Irlandii. Ale z takich ciekawostek, słuchajcie, co jest ciekawe, że mimo reputacji deszczowego kraju, w Irlandii odnotowuje się tak naprawdę umiarkowane opady.
0: O.
1: W 2007 roku doszło jednak do rekordu meteorologicznego, mhm, kiedy to deszcz w niektórych rejonach kraju nieprzerwanie padał przez 40 dni.
0: Bardzo fajnie.
1: Można się załamać.
0: No, trochę się można załamać. Powiem ci, że właśnie ja też zwiedzałam Dublin w takich trochę warunkach, może nie ogromnej ulewy, ale takiego ciągłego, właśnie takiej ciągłej mrzawki. Ale tak, no byłam pod tym Trinity College, rzeczywiście fajnie tam wygląda. Mewa mnie tam zaatakowała i chciała moją kanapkę. Musiałam uciekać, ale Trinity College bardzo, bardzo fajne. Widziałam też ten zamek w Dublinie, którego oni chyba trochę za bardzo nie lubią, bo to jest jednak taki symbol trochę związany tam z Wielką Brytanią i, tak, i to trochę jednak jest takie dla nich tak po macoszemu jest traktowany ten zamek.
1: Ja myślę, że oni nie mają układów za dobrych, dlatego też się odłączyli od nich w 1921 roku.
0: Tak, tak, zdecydowanie oni tak nie za bardzo to dobrze chyba wspominają, ale też byłam w klasycznym, po prostu znanym wszędzie Temple Bar. Byłam w najbardziej znanym turystycznym w sumie już teraz barze takim irlandzkim. Czy wiedziałeś, że irlandzkich barów jest więcej w sumie łącznie na całym świecie niż w samej Irlandii?
1: Żartujesz.
0: Naprawdę. Świetny kiedyś podcast o tym słucham.
1: Ale to dokładnie tak, jak więcej jest osób irlandzkiego pochodzenia na świecie niż w samej Irlandii.
0: W samej Irlandii to tak samo właśnie irlandzkich barów. Nawet w Poznaniu mamy irlandzkie bary i tak samo właśnie jest właśnie na całym świecie, że jest ich więcej niż w samej Irlandii. I powiem ci, że ten Temple Bar, no myślę, że warto odwiedzić na pewno takie miejsce, bo to jest takie, no poczuć trochę tą kulturę. Oczywiście wiadomo, teraz to jest mocno turystyczne, ale nie uważam, że to jest jakby w taki sposób kiczowaty, tani na pokaz.
1: Komercyjny.
0: Tak, że myślę, że to po prostu wiadomo, może, że tam już nie chodzą do końca lokalsi, ale myślę, że dalej warto zobaczyć, dalej warto się w to trochę pobawić.
1: Zdecydowanie.
0: Że idziemy do słynnego irlandzkiego baru.
1: I poczuć ten klimat totalnie w ogóle popieram i myślę, że jest to super. Ja nie wiem, czy w ogóle wiesz, pewnie zauważyłaś, że jest tam oprócz angielskiego jest też język irlandzki.
0: Tak, jest on po prostu mega przedziwny, jest totalnie kosmiczny i nie wiem, ja podziwiam wszystkich, którzy ten język ogarniają, bo to jest w ogóle dla mnie kosmos.
1: Jest kosmos, no i zawsze pierwsze jakby na znakach napisy są w języku irlandzkim.
0: Tak, i to wszystko wygląda jakby zupełnie było w jakimś... Totalnie, no wiem, nie, tak. Nie do odczytania.
1: Nie do odczytania, zupełnie język niepodobny do języka angielskiego. No jest to też typowe zjawisko na Wyspach Brytyjskich lub, no to nie jest już wiadomo Wielka Brytania, ale jest to typowe zjawisko, że właśnie wiele z tych państw ma swoje własne języki i urzędowe i takie po prostu ojczyste. A nie wiem, czy słyszałaś na przykład o sportach irlandzkich, które są tylko w Irlandii.
0: A jakie są sporty tylko w Irlandii?
1: To jest hurling i futbol gaelicki. I to jest hit totalny.
0: Okej. Okay.
1: Bo hurling jest nazywany najszybszym zespołowym sportem na trawie na świecie.
0: Okej.
1: Okay. I chodzi w tym o to, że tam używają drewnianych kijów do uderzenia lub przenoszenia małej, twardej piłeczki.
0: Okej. Okay.
1: I biegają z tymi kijami i przenoszą piłeczkę, uderzają w locie albo mogą łapać w ręce. No i jest ona ekstremalnie szybka, muszą przebiegać z tą piłeczką.
0: Okej, rozumiem.
1: I jest też futbol gaelicki, no i ten futbol to jest tak naprawdę połączenie trochę i rugby, i futbolu amerykańskiego plus normalnego futbolu.
0: Okej, czyli wszystko zlepione w jedno. Brzmi mega super.
1: Zdecydowanie.
0: Ja się na to wybrała.
1: Jak będziecie w Finlandii, to jest sport narodowy, jeden i drugi, więc trzeba się wybrać.
0: Okej, a myślę, że niewątpliwie wybierzecie się w końcu do Irlandii, ponieważ my tak świetnie wam teraz opowiedziałyśmy, że na pewno w tym momencie dopisujecie Irlandię na waszą listę miejsc do odwiedzenia i myślę, że tym sposobem zakończymy dzisiejsze podróże małe i duże.
2: Aferanek. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom. Dzisiaj zaskoczę was trochę brzmieniem operowej arii. Arie nie zawsze opierają się na szalonych koloraturach, potężnych orkiestrowych akordach czy długich, niekończących się melodiach. Czasem brzmią one jak jazz i berlińskie kabarety lat 20. Pokaże nam to fragment opery Rozkwit i upadek miasta Mahagoni. Dzieła, którego akcja dzieje się na Dzikim Zachodzie w czasach gorączki złota. Śledzimy w niej losy trójki przestępców, którzy zakładają swoje własne miasto. Cel jest prosty – wyciągać od ludzi pieniądze. W końcu po co szukać złota w górach i rzekach, skoro najłatwiej jest je wykopać z ludzkich kieszeni. Twórcy tej opery, kompozytor Kurt Weill i pisarz Bertolt Brecht, reagowali na to, co działo się wówczas na świecie. Premiera Rozkwitu i upadku miasta Mahagoni miała miejsce w 1930 roku. Wedle jednych interpretacji to ostra krytyka sypiącego się wówczas systemu kapitalistycznego i gonitwy za pieniądzem. Wedle innych twórcy chcieli skrytykować powstające systemy totalitarne, w których należy się całkowicie podporządkować władzy, a jakiekolwiek odstępstwo jest karane. Bez względu na interpretację, kara śmierci, która zostaje wymierzona głównemu bohaterowi, Jimmy'emu, jest przerażająca. Został on bowiem skazany za brak pieniędzy. Tak surowy wyrok jest w Mahagoni czymś oczywistym. Podstawowym warunkiem życia w mieście jest to, by posiadać pieniądze i wydawać je na wszelkie możliwe atrakcje. O gonitwie za pieniądzem opowiada Alabama Song, piosenka jednej z bohaterek, Jenny. Ten słynny utwór został skoverowany m.in. przez The Doors i Davida Bowiego, a dzisiaj posłuchamy go w wersji oryginalnej, operowej. W Jenny wcieli się Lotte Lenia, znakomita artystka, która wielokrotnie wykonywała ten numer. Prywatnie Lenia była żoną kompozytora Kurta Weilla. Znajdziemy się więc najbliżej jak się da kręgu twórców tej opery. Przed nami Alabama Song z Rozkwitu i upadku miasta Mahagoni, śpiewa Lotte Lenia, gra Neudeutsches Radio Orchester, dyryguje Wilhelm Brückter Rügeberg.
3: Rasch wuchs in den nächsten Wochen eine Stadt auf und die ersten Haifische siedelten sich in ihr an.

0: Za nami Alabama Song z rozkwitu i upadku miasta Mahagoni Kurta Weila w wykonaniu znakomitej Lotte Lenny. To wyszyła jej Norddeutsches Radio Orchester pod batutą Wilhelma Brücknera Rügeberga. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Czarna niedziela. Godzina 15. Czarna muza. Czarna litera. Czarna sztuka. I czarna kultura.
4: Wieczornik w Radiu Afera.
5: W niedzielę po godzinie 20.
4: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
5: Szymon Świerski
4: i zespół Wieczornik.
6: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Autopromocja.

0: teraz już dla was nasza nowość muzyczna. Zastanawiałyśmy się przed chwilą z Jowitą, jak wypowiedzieć tutaj nazwę tego artysty, ponieważ słowa i muzykę napisał Mikołaj Tchórzewski, a jego pseudonim artystyczny brzmi...
1: Czorski?
0: Czorski, pisze się Tchórzewski. Więc chyba Czorski byśmy powiedzieli, żeby tak brzmiało.
1: My byśmy tak zrobiły taką angielską, irlandzką wersję.
0: Irlandzką wersję, oczywiście, anglosaską, prawda?
1: Ale Mikołaj, jeśli nas słuchasz i mówimy to źle, to zadzwoń do nas. Tak. 51 875 0213, możesz nas poprawić.
0: Czekamy właśnie na telefon, jak coś, jeśli źle cię przedstawiamy. No i właśnie Mikołaj stworzył dla was utwór pod tytułem Film. Jest to rockowa, hipnotyzująca ballada. Niestety o pożegnaniu z miłością i już teraz dla was Film.

0: I przechodzimy teraz do studia mundialowego, bo to już 9:50.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
0: I Mikołaj Dilc już z nami w studio.
2: Cześć.
0: Dobra, zacznijmy od chronologicznie oczywiście jak zwykle, czyli Panama z Anglią. Tutaj mecz widzę 2-0 wygrała Anglia. Chyba taki dosyć spodziewany wynik.
2: Spodziewany wynik, może troszkę niższy niż ja się spodziewałem.
0: A, okej. Okay.
2: Bo jednak różnica klas między tymi zespołami jest spora. Mm-hmm. To było jedno ze starć grupy L. Właściwie Anglicy trochę grali o nic, bo awans mieli pewny, tylko po to, żeby wygrać i zakończyć te rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu, to w sumie jest bardzo ważne w tym, żeby uzyskać fajnego rywala. Ten mecz układał się tak długo pod dyktando 0-0, bo Anglicy mieli problem z tworzeniem takich klarownych sytuacji. Panama bardzo mocno się broniła i to wyglądało troszkę jak w meczu Anglii poprzednim z Ganą, gdzie te sytuacje były, ale piłka wpadać nie chciała, bo nie były też takie klarowne sytuacje, ale w końcu w 62 minucie Jude Bellingham wyprowadził swoją reprezentację na prowadzenie. Po 5 minutach Harry Kane strzelił bramkę na 2-0 i ta sytuacja zrobiła się spokojniejsza. Warto wspomnieć, że dzięki temu napastnik Bayernu Monachium dzięki tej drugiej bramce stał się z 11 trafieniami najskuteczniejszym reprezentantem Anglii na Mistrzostwach Świata. Wyprzedził w ten sposób Garego Linekera, który miał do tej pory 10 goli we wszystkich rozgrywkach mundialowych, jakich tam grał, nie? Kane. Więc do końca meczu dalej Anglicy mieli swoje fragmenty, ale Panama też trochę się przebudziła, bo szukała pierwszej bramki na tym mundialu, ale tej nie zdobyła, ale się rozgadałem.
0: Tak, mogę się rozgadałeś, a tu jeszcze Chorwacja Gana przed nami i nie tylko.
2: Ten mecz był troszkę gorszy, także trochę mniej powiem. Długo tak te zespoły grały bardzo defensywnie, tak troszkę w klinczu były i nie chciały popełnić błędu, ale Chorwaci w końcu dali radę w 31 minucie objąć prowadzenie. Petar Sucić bardzo ładnym strzałem z dystansu, to jest zresztą mundial strzałów z dystansu. Po przerwie Gańczycy wyszli trochę odważniej, no i po przerwie na nawodnienie troszkę sytuacja się zmieniła, bo udało się Czarnej Gwieździe wyrównać za sprawą zawodnika Derika Lukasena, ale Chorwaci błyskawicznie wzięli się do odrabiania strat już po 10 minutach po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Nikola Vlasic ponownie dał Chorwatom prowadzenie i drugie miejsce w grupie, ostatniej grupie.
0: Okej, okay, czyli 2-1 dla Chorwacji, a potem tutaj jeszcze, o której godzinie był ten mecz, powiedz mi, Kolumbia, Portugalia, o której to?
2: Ten mecz razem z meczem Demokratycznej Republiki Konga i Uzbekistanem o godzinie 1:30, więc ciężka godzina do oglądania.
0: Okej, no właśnie byłam ciekawa, o której musiałeś oglądać. Okej, o 1:30. No i jak tutaj? Widzę, że Kolumbia, Portugalia 0-0, to tak bez szału.
2: W teorii bez szału, ale jednak był szał, bo to był mecz, gdzie te strzały na bramkę, te okazje, było ich multum, szczególnie ze strony Kolumbii, bo aż 24 uderzenia na bramkę Diogo Joty, który uwijał się jak w ukropie i zdecydowanie został MVP tego meczu, bo obronił aż 6 strzałów. Kolumbijczycy pokazali swoją siłę wbrew pozorom, bo jeżeli ktoś tak może kojarzył Kolumbię z ostatnich występów, takich troszkę dawniejszych przed tym mundialem, to była taka kadra, która trochę chwiejna, ale teraz bardzo ładnie gra ofensywnie, i Portugalczycy często mieli problemy z zawodnikami z Kolumbii, ale ostatecznie ta bramka nie padła. Nie zmieniło to u składu w tabeli. Pierwsza Kolumbia w grupie K, a druga właśnie Portugalia.
0: Okej. A tutaj Demokratyczna Republika Konga i Uzbekistan 3-1. To się zawsze wydaje, że intensywny taki mecz do oglądania zawsze, jak jest tyle aż bramek.
2: I był. Taki był. Dokładnie. Tak jak
0: przynajmniej
2: mówisz,
0: nie chciałeś się spać o tej pierwszej. To
2: właśnie ja byłem tak senny, że ciężko mi się ten mecz oglądało, ale on był bardzo fajny, energetyczny, bardzo intensywny. Szczególnie przez Uzbekistan, który bardzo grał na tym mundialu. Ofensywnie grał, bo odpadł. Już wcześniej było to wiadome. Ale objął prowadzenie jako pierwszy w 10 minucie za sprawą Eldora Szomurodowa i walczyli o ten honorowe 3 punkty, o zwycięstwo. Natomiast czasem Demokratyczna Republika Republika Konga przejmowała inicjatywę i w końcu dopięła swego w 68 minucie po błędzie powiedzmy Abudu Godira Husanowa, który sfaulował jednego z Kongijczyków w polu karnym, więc ta agresja się zemściła na Uzbekach. No i Joan Wisa najpierw wyrównał, potem w 78 Fiston Majele na 2-1 i jeszcze w doliczonym czasie gry Joan Wisa skompletował dublet i ustalił wynik na 3-1. Bardzo ładnym strzałem zresztą z dystansu, tak się musiał troszkę obrócić. Nie był tak dobrze obrócony do bramki, to potęguje efektowność tej bramki.
0: Okej, okej. Algieria, Austria, tutaj 3-3 wynik, to jest w ogóle jakiś już kosmos powoli. I co tutaj to określasz? Dobry mecz, słaby mecz?
2: No, jak tyle bramek zawsze pada, to jest dobry
0: to
2: mecz.
0: To jest dobry mecz, okej.
2: Początek był słaby, do tej pierwszej przerwy na nawodnienie do 23 minuty gdzieś to wyglądało troszkę leniwie, ale potem się rozkręcało z inicjatywą Algierii, no ale Austria też te bramki strzelała. Ja się spodziewałem, że to będzie mecz taki na 0-0, no bo obie drużyny wystarczył im remis, żeby awansować dalej, no ale jednak Austriacy najpierw objęli prowadzenie za sprawą Marko Arnautowicza, potem odpowiedź Algierii golem Rafika Belgalego, potem Marcel Savicer i 2-1 dla Austriaków i Riyad Mahrez na 2-2, jeszcze raz potem Riyad Mahrez 3-2 w doliczonym czasie gry i wrzutem na taśmę Sasza Kalajdzic wyrównał Austrii ten wynik i no i w ten sposób obie drużyny zakwalifikowały się do fazy pucharowej.
0: Piękna, piękna historia. No i na koniec jeszcze nam została Jordania i Argentyna.
2: Tak, i tutaj nie ma co się rozwijać. 3-1 Argentyńczycy wygrali. Gol honorowy dla Jordanii padł po 10 minutach gry drugiej połowy. Tutaj Musa Tamari. Natomiast szybko objęli Argentyńczycy prowadzenie tak w 19 minucie Giovanni Lo Celso, potem 31 minuta rzut karny Lautaro Martineza. No i Leo Messi nie grał od początku tego spotkania, ale jeszcze dołożył swoje 3 grosze po wejściu z ławki z rzutu wolnego. Bardzo ładne uderzenie Argentyńczyka. No i tylko mnoży swoje bramki na tym mundialu.
0: Okej, okay. No i rozumiem, że dzisiaj czekamy na RPA z Kanadą o 21.
2: Tak, jedyny mecz dzisiaj, w nocy nic nie będzie grane, pierwszy mecz 1/16 finału.
0: Dobra, no to w takim razie jesteśmy już ze wszystkim na bieżąco. Dzięki wielkie za serwis sportowy.
2: Dzięki również.
0: Z nami Mikołaj Dilc i myślę, że już wszyscy wiemy, co tam w mundialu się dzieje.

0: I wybiła godzina 10:00. Z nami oczywiście Kura w takim sportowym rytmie. Myślę, ona jest tak mundialowo mocno podekscytowana.
1: Zdecydowanie.
0: Kura lubi sporty ogólnie.
1: Bardzo lubi, jest też podobno bardzo fit.
0: Tak, no Kura jest bardzo fit. Słyszysz, jak ona nadchodzi zawsze bardzo tak energicznie?
1: Zawsze bardzo i myślę, że to jest taki dobry, tak jak taki trener, co tak cię motywuje na
0: treningu. Tak, dokładnie. I taka jest właśnie Kura. I dzisiaj przypominamy 28 czerwca, godzina 10. Chcesz powiedzieć, kto obchodzi imieniny dzisiaj?
1: Zdecydowanie.
0: No to
1: Ireneusz
0: dawaj.
1: I Leon, ale ja zawsze lubię jeszcze te takie bardziej wyszukane imiona. Na przykład Wincentyna, Serena, Seren, Eckhart i Zbrosław.
0: O, bardzo ładne imiona.
1: Znasz kogoś z tych tutaj solenizantów?
0: Nie znam, ale jeszcze nie znam. Myślę, że jeszcze, mam nadzieję, że w trakcie życia jeszcze mi się przewiną. Na przykład Wincentyna jest super, mi się mega to podoba.
1: Pięknie, no.
0: To jest bardzo takie eleganckie
1: imię. Wincentego.
0: No nie, bardzo eleganckie imię, tak bardzo mi się podoba. Oczywiście przypominamy, że dzisiaj święto Marynarki Wojennej, Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego, czerwca 56 i Dzień Szwagra. Który twoje ulubione? Też czujesz ten Dzień Szwagra.
1: Dzień Szwagra jest super, ja mam super szwagra, nie wiem jak ty.
0: No ja nie posiadam szwagra. Gra jeszcze.
1: No widzisz, jeszcze. Ale...
0: Żadnego nie posiadam i nie będę posiadać chyba.
1: Nie będzie, że...
0: Nie zapowiada się na szwagra, ale...
1: Kurczę, no
0: ale
1: to...
0: Ale no może to się jakoś... Nie wiem, wmyślę coś.
1: Ale to wiesz, to... A szwagierka?
0: Nie.
1: Też nie. Kurczę. No, ale myślę, że dla poznaniaków wszystkich też czerwiec 56, dzisiaj ten dzień jest bardzo istotny, bo to, słuchajcie, jest 70. rocznica. Obchodów tego dzisiaj.
0: No, dużo się dzieje ogólnie w związku z tym i w całym mieście w ogóle jest dużo różnych obchodów. Jak nam starczy czasu, to może wam coś opowiemy, co tam dzisiaj.
1: Zdecydowanie.
0: Bo to są rzeczywiście takie wydarzenia, które są w Poznaniu bardzo tak, no, upamiętniane za każdym razem i myślę, że ciężko byłoby dzisiaj wyjść na miasto i to jakoś przeoczyć, bo dużo się dzieje ogólnie. Ale to o tym już za chwilę. My w tym składzie zostajemy do godziny 11:00 i zaraz będziemy wam też przypominać o naszym konkursie, bo jak zwykle mamy dla was do wygrania super wejściówki.
1: I to nawet chyba podwójną, prawda?
0: Oczywiście, że podwójną. Nie pozwolimy wam pójść na koncert samemu.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Aferanek.

0: Ja się jednak dowiedziałam, że to ja jestem w błędzie, jak powiedziałam, że ja nie będę nigdy mieć szwagra. Się okazuje, że w ogóle to tak nie działa. Ja myślałam, że szwagier to jest tylko po prostu, jeśli mój mąż miałby brata, to byłby mój szwagier. To jest nieprawda.
1: Słuchajcie, zdecydowanie nie.
0: My się zaczęłyśmy zagłębiać tutaj i tu w ogóle jest cała po prostu taka plejada, w ogóle tu jest pełno tych różnych określeń na, no jak to nazwać, członków rodziny, którzy są z tobą, no właśnie, albo trochę spokrewnieni, albo spowinowaceni i tutaj w zależności od tego, czy są od matki, od ojca, od męża, od żony.
1: Tak, wszystko, czy to z więzów krwi, czy z małżeństwa. No i słuchajcie, teraz tutaj na przykład mówimy głównie teść, teściowa, zięć, bratowa, szwagier, ale w staropolszczyźnie były dokładne określenia każdej z relacji. Mm-hmm. I chcemy wam teraz niektóre przykłady przytoczyć.
0: Dobra, to wybierz swoje ulubione. Jestem ciekawa,
1: moje
0: co cię
1: ulubione,
0: najbardziej urzeka.
1: Myślę, że jest na pewno znane mi wcześniej, to jest jątrew, bo to jest żona brata i ja na przykład dla mojego szwagra, czyli dla brata mojego męża, jestem jątrwią.
0: No właśnie mnie to zastanawia, jak to odmienić. Jesteś jątrwią,
1: chyba bym powiedziała.
0: Jak to ktoś wymyślił, nie? Jątrew.
1: Ciekawe. Może ktoś z was wie, to dajcie znać, możecie dzwonić.
0: Ciekawe. Mi się podoba paszenog.
1: Paszenog. I paszenog, kto to jest paszenog?
0: Ewentualnie jest wersja paszenóg i to jest mąż siostry żony lub ogólnie mąż siostry, czyli jeśli moja siostra miałaby męża, to byłby to dla mnie paszenog.
1: To jest przeurocze w ogóle. Mi się jeszcze podoba i myślę, że stąd jest słowo zięć, że słuchajcie, mąż córki, czyli właśnie zięć, to kiedyś był ziendaszek.
0: Ziendaszek jest dosyć rozkoszny. Super jest brat żony dla mnie, czyli właśnie dzisiejszy taki szwagier. Kiedyś się to nazywało szurzy albo szurak.
1: Szurzy. Trudne te nazwy, nie? Bardzo takie wiele takich polskich znaków.
0: Tych właśnie, no nawet samo to jątrew jest bardzo takie moim zdaniem, no już trudne. Albo dziewierz,
1: czyli brat męża. Czyli w sumie szwagier, teraz co byśmy też powiedzieli, tak, że to jest nasz szwagier, brat męża, tak, to kiedyś był dziewierz.
0: I siostra męża, no nie, to też byśmy teraz powiedzieli, że to jest twoja szwagierka, no nie? Twój mąż ma siostrę, to jest twoja szwagierka, a to kiedyś była zełwa albo żołwa.
1: No. W każdej nazwie, zwróćcie uwagę, są różne znaki polskie.
0: Tak, właśnie zawsze jest, no nie, albo jest z kropką, tu widzę RZ, jest dużo... takich
1: bardzo dużo.
0: To do ćwiczenia, jak ty się uczy polskiego, to możesz sobie robić takie ćwiczenie.
1: O Jezu, jakby poznali te nazwy na początku, żeby się zniechęcili. Ale myślę, że warto przytoczyć też ciekawostkę,

0: że na teścia i teściową ze strony męża i ze strony żony mówiło się zupełnie inaczej.
1: No właśnie, właśnie, bo generalnie matka męża, to wydaje mi się jest trochę znane w sumie, że to jest świekra, to jeszcze kilka osób moim zdaniem trochę kojarzy to. Tak samo, że ojciec męża to jest świekier, ewentualnie świekierz. No ale potem tutaj trochę się robi inaczej, jak przechodzimy na tą stronę żony.
0: Tak, i to zupełnie inaczej, bo słuchajcie, ojciec żony, czyli teść, i też myślę, że stąd to się wzięło, że to jest teść, bo kiedyś był to cieść.
1: To jest takie słodkie. No ale nie mamy tutaj informacji o tym, jak jest matka żony.
0: Matka żony, a może jest tak samo? Chociaż nie chcę mi się w to wierzyć.
1: Nie chcę mi się w to wierzyć. Myślę, że tu na pewno coś innego było. Chyba, że była kiedyś na tyle mało istotna, że nie miała nazwy. Ale myślę, że jednak matka żony musiała być jakoś istotna.
0: Może to sprawdzimy i
1: potrzebujemy jakichś potrzebujemy informacji, jakichś historycznych po prostu, bo tutaj nam strona nie dostarcza. W każdym razie eksplorujcie swoje więzy rodzinne. Może odkryliście właśnie, jak inaczej nazwać kogoś ze swojej rodziny w tym momencie. Życzymy wam udanej zabawy z tymi nazwami. Na pewno.
0: My tu się bardzo dobrze bawimy poza anteną również, odkrywając tutaj różne spowinowacjanie.

jak już mówiłam dzisiaj, obchody poznańskiego czerwca 56 zaczynają się już dzisiaj w sumie od samego rana, od godziny 6 już te uroczystości upamiętniające 70. rocznicę poznańskiego czerwca. Od 6 rano, nie wiem czy to o świcie, ale prawie że o świcie, potrwają tak naprawdę cały dzień. Główna część będzie się odbywać w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zaczynało się wszystko pod tak naprawdę bramą fabryki pojazdów szynowych Cegielskiego. Tam złożono kwiaty w imieniu mieszkańców, przypominając właśnie o robotnikach, którzy 28 czerwca wyszli walczyć o wolność, o chleb i o godność. Też kwiaty zostaną złożone pod tablicami poległych studentów na Politechnice Poznańskiej, przy ZNTK, przy skwerze trzech tramwajarek, przy pomniku przy ulicy Kochanowskiego oraz na Komendzie Wojewódzkiej Policji. I tutaj właśnie całe te główne uroczystości odbędą się w auli uniwersytetu. Wszystko się rozpoczyna dzisiaj o 17.30, a przed tym jeszcze odbywa się też uroczysta msza. Pamiętajcie, że w razie czego w związku z tymi obchodami dzisiaj może być trochę utrudnień w centrum miasta, jeśli chodzi o komunikację miejską, więc zwróćcie na to uwagę, jeśli się dzisiaj gdzieś wybieracie, ale możecie dzisiaj też właśnie do tych uroczystości dołączyć w taki czy inny sposób.

0: Kochani, myślę, że jeśli chodzi o obchody dzisiejszego czerwca 56, bo 70. rocznica właśnie przypada dzisiaj, to dzieją się najróżniejsze rzeczy, jeśli chodzi o obchody, też Muzeum właśnie Powstania Poznańskiego, obchody na placu Mickiewicza, które myślę, że w tym upale mogą być dość niebezpieczne, dlatego wyposażcie się w wodę. No, ale jeszcze odbywa się bardzo ważna rzecz w Teatrze Muzycznym i jest to spektakl muzyczny, czy też musical Rewolta.
1: Ja w ogóle pierwszy raz tak się zetknęłam z tym, tak żeby się serio zagłębić w to, o czym jest ten spektakl, bo on się dosyć przewijał, tak dosyć mocno mam wrażenie w Poznaniu. Ja często widziałam plakaty, jakieś tam właśnie ktoś tam słyszałam, że ktoś o tym opowiadał, ale teraz dopiero jak ty mi to pokazałaś, to tak to skleiłam w głowie, że to jest właśnie o tych wydarzeniach poznańskiego czerwca. I tutaj z tego, co wiem, tu się pojawiają piosenki Manamu?
0: Zdecydowanie, piosenki Manamu i jest to niesamowite, dlatego że piosenki Manamu były komponowane w latach 70-tych, 80-tych, a idealnie je użyto jakby w tym musicalu właśnie pod te wydarzenia czerwca 56 i myślę, że dla wielu osób, które widzą ten spektakl, jest to zadziwiające, jak twórczość Manamu jest też mocna w przesłaniu, jeśli chodzi o teksty. Bo bardzo się to zgrywa z całą fabułą, z całym też strajkiem, bo tak naprawdę w powojennej Polsce socjalistycznej był to pierwszy taki zryw ludności i obywateli, jeśli chodzi o sprzeciw przeciwko władzy komunistycznej i właśnie działo się to w Poznaniu.
1: Okej. A powiedz mi, bo ty ten spektakl trochę znasz bardziej, jestem ciekawa, o czym mniej więcej jest ta historia?
0: No to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ona jest też częściowo oparta na faktach i też skupia się na tych głównych wydarzeniach wypadków poznańskich. Jest to w ogóle oparte na historii rodzinnej dyrektora Teatru Muzycznego, czyli, bo to była koncepcja Przemysława Kieliszewskiego. I bardzo mi się podoba, że ona pokazuje takie dwie perspektywy, czyli perspektywa właśnie robotnicza. Jest postać Franka, który był wojennym rozbitkiem i przed wojną był nauczycielem gimnazjalnym, ale jako przeciwnik nowego porządku nie znalazł po wojnie miejsca w szkole i trafił po prostu do ciężkiej fizycznej pracy przy zakładowej maszynie właśnie w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Za to jego brat Mietek to wysoko postawiony aparatczyk, wierzy w zmianę, nie rozumie niezadowolenia robotników, no i wstąpił po prostu do partii komunistycznej, gdzie piął się na po prostu szczeblach kariery. I bardzo to pokazuje fajnie zestawienie obu światów, że tak naprawdę dwóch chłopaków pochodzących z tej samej rodziny mają zupełnie inne wartości, idee. No i można się domyślić bez tutaj spoilerowania, że pojawia się konflikt, dlatego że no jednak Franek wraz z robotnikami walczą o chleb, walczą o podwyżki, bo pracują w nieludzkich warunkach. No, a drugi brat Mietek w tym wszystkim jednak no, pracuje dla partii.
1: No, spektakl dosyć ogólnie poruszający, wyjątkowa historia i też myślę, że jest dla nas wyjątkowa, bo jest właśnie taka poznańska, taka nasza i lokalna. Spektakl jest grany, no dzisiaj z oczywistych powodów, ale nie tylko dzisiaj, więc jeśli nie dostaliście biletów na dzisiaj, to na spokojnie ten spektakl jakby jest grywany. Możecie na niego się wybierać.
0: W kolejnym sezonie, czyli od września w Teatrze Muzycznym w Poznaniu na pewno możecie złapać bilety i polecamy robić to jak najszybciej, bo bilety w tym teatrze lubią szybko znikać.
1: Tak, zdecydowanie. No, powiem ci, że mnie trochę zaintrygowałaś. Ja myślę, żebym się chętnie na to wybrała. Ten Manam tutaj mnie tak trochę przyciąga.
0: Polecam ci bardzo, szczególnie, że uważam, że ta historia jest przedstawiona właśnie nie w taki bardzo patetyczny sposób historyczny, tylko jest trochę w tym humoru, takiej narracji. Także koniecznie się wybierz i daj znać.
1: Dobrze, jak się wybiorę, to będę potem zdawała tutaj raport.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
7: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
8: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Do sprzedaży trafiły takie miniaturowe wersje koziołków Aquanetu. Widziałaś je już, nie wiem czy na żywo, czy na zdjęciach.
1: A ty widziałaś?
0: Widziałam na zdjęciach na razie, no bo znane są te takie duże wersje, nie? One stoją w kilku miejscach ogólnie, no w Poznaniu, nie? Są rozstawione czasami.
1: Tak, tak, randomowo
0: koziołki.
1: Czasem je widać.
0: Tak, tak. I teraz są takie miniaturki. I te miniaturki możesz sobie nabyć i postawić ją na półce.
1: One super, czyli taka pamiątka z Poznania, trochę symbol poznański.
0: Tak, tak, tak, tak, dokładnie.
1: No i one trafiły, z tego co wiem, do sprzedaży już wczoraj.
0: Tak, i wydaje mi się, że jest to dosyć taka, znaczy, w sumie to jestem ciekawa, czy to będzie takie limitowane, czy to właściwie jest tak, że jak teraz to wymyślili, to będzie, nie wiem, co roku, zobaczymy. Ale ja trochę bym nawet chciała takiego koziołka.
1: Takiego koziołka na pamiątkę.
0: Tak, nie wiem, czy to jest dlatego, że on jest dosyć słodki, bo no, jest takim słodkim małym koziołkiem, czy jednak to jest we mnie ten pierwiastek takiej poznaniary po prostu, że nie, no musi być symbol Poznania.
1: Może być, bo ja też z Poznania jestem, to czuję to. No te figurki w ogóle wykonano z polskiego włókna szklanego, a właśnie ich biało-błękitna kolorystyka nawiązuje do wody i barw Poznania.
0: Okej. No cały mamy materiał przygotowany przez Arka Augustiaka, który rozmawiał z Przemysławem Ciupką, czyli rzecznikiem prasowym Aquanetu, i on nam właśnie trochę opowiedział o tych malutkich, wyjątkowych koziołkach.
2: Dwa rodzaje przygotowane, limitowana seria, 300 sztuk małych koziołków sięgających 15 cm i 100 sztuk nieco większych, również do ustawienia na biurku czy też na półce, ale sięgających już 30 cm wysokości. Wszystkie są w kolorystyce nawiązującej do wody, od bieli po taki ciemniejszy granat.
1: Zapytaliśmy też, czy planowane są może jakieś kolejne serie, czy jest to jedyna limitowana seria?
2: Zobaczymy, jaki będzie odzew. Jeżeli okaże się, że to jest gadżet, który rzeczywiście jest pożądany przez mieszkańców, jeżeli jest zainteresowanie, no to pewnie będziemy przy kolejnej okazji związanej z jakąś celebracją w mieście myśleć o tym, żeby kolejną serię udostępnić do sprzedaży, wypuścić. Na razie zobaczymy, jak potoczą się losy tej pierwszej.
0: No, ja na pewno myślę, będę zainteresowana. Jeszcze rozmawialiśmy z Janem Mazurczakiem, czyli prezesem poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, no bo niewątpliwie, tak jak nawet same wspomniałyśmy, te większe wersje koziołków, no to myślę, że każdy poznaniak kojarzy i właśnie z tych takich lokalizacji, nawet w centrum miasta, po prostu je dobrze znamy.
3: Te duże koziołki już w zasadzie stały się takim symbolem i pretekstem do odwiedzania Poznania. Mapa internetowa z tymi koziołkami cieszy się dużą popularnością. Bardzo wiele osób nas oznacza w mediach społecznościowych, więc widzimy, że one się spodobały, że one są częstym bohaterem właśnie wpisów w mediach społecznościowych.
0: Czy jak kupisz sobie takiego koziołka, to możesz zrobić sobie z nim zdjęcie i oznaczyć Aquanet.
1: No, myślę, że się ucieszą. Wy też możecie tak zrobić. Myślę, że to jest takie urocze dość z tymi koziołkami.
0: Tak, tak. No, mi się podoba to, że wiesz, to przynajmniej jest rzeczywiście istniejący symbol Poznania. To jest koziołek, to ma dla mnie dużo sensu, że to nie jest takie sztucznie wygenerowane, że teraz nagle, nie wiem, jest jakaś nowa maskotka, nie wiem, Aquanetu.
1: Tak, tylko jest tylko to rzeczywiście...
0: Po prostu koziołek, nie?
1: Symbol Poznania. Jednak te koziołki na Starym Rynku teraz w remontowanym ratuszu, nie wiem, czy działają.
0: Oj, też nie wiem. Nie, no, bo działają.
1: Bez koziołków Poznań.
0: A jak nie działają, no to możecie mieć swoje koziołki po prostu.
1: Tak. Z Aquanetu.

0: No, tutaj tanecznie, intensywnie, heads will roll. No,
1: i tam było dance, dance, dance till you're dead. No. I my tutaj też się bojałyśmy.
0: Tak, i my też się, może nie aż tak ostatecznie, dekadencko, ale bojałyśmy się mocno. A przed nami kolejna nowość muzyczna i to Coogee z utworem Better Sorry Than Safe, czyli z takim właśnie odwróceniem takiego popularnego powiedzenia, powiedzmy.
1: Tak, bo to, to better safe than sorry, to tak znaczy, nie, że dmuchać na zimne.
0: Tak,
1: przezorny,
0: tak, tak,
1: zawsze ubezpieczony.
0: O, to moje ulubione, przezorny, zawsze ubezpieczony.
1: Więc tu trudno jest to przetłumaczyć. Ja już kiedyś próbowałam to jakoś odwrócić. To lepiej, jest ich jakiś zabieg.
0: No właśnie, lepiej... No bo nie, nawet nie żałować, tylko lepiej być jakby, lepiej później przepraszać, moim zdaniem, niż jakby zostawać w takiej strefie bezpieczeństwa, nie? Niż jakby tak się ograniczać i tak, nie wiem, może tak zaraz myślę o tym, jak to zrobić.
1: Ja myślę, że najlepiej jakbyśmy po prostu posłuchali, jak to Coogee interpretują.
0: O, może masz rację, że wtedy po prostu to przyjdzie do nas.
1: Tak mi się wydaje, bo myślę, że jest to jakiś zabieg artystyczny i poetycki, więc słuchajcie, oni sami mówią, że poradzicie sobie ze wszystkim, możecie się bać i to jest okej.

0: sobie tak przemyślałyśmy to, co możecie robić teraz w Poznaniu, skoro zaczęły się tak naprawdę wakacje, bo w końcu rok szkolny też już się skończył teraz w piątek i teraz już jest pełna wolność.
1: Pełna wolność, studenci też pełna wolność, albo już prawie, jeśli ktoś jeszcze kończy.
0: Ledwo tam.
1: Więc słuchajcie, tak naprawdę już w czerwcu zaczęły się najróżniejsze wydarzenia w Poznaniu. Na przykład cykl darmowych koncertów nad jeziorem, czyli scena nad Rusałką, aż do końca sierpnia. W każdy czwartek w godzinach wieczornych przewidziany jest koncert.
0: To jest całkiem niezła sprawa, zwłaszcza, że scena nad Rusałką jest bardzo taka przyjemna, taka właśnie do wypoczynku. No macie jeziorko, więc to jest taki, to jest fajny cykl rzeczywiście.
1: Fajny vibe. Czy coś jeszcze?
0: No, mnie to kino na wolnym całkiem tak ekscytuje. W ogóle kino plenerowe, bo jest też pałacowe kino plenerowe i generalnie tu możecie albo iść na kolegiacki i tam się wybrać na kino na wolnym. I to są seanse, które są w każdy piątek, od czerwca właśnie do końca sierpnia. A kino plenerowe pałacowe będzie trwało do 3 września i to jest w każdą środę i czwartek, czy jeszcze?
1: I jeszcze wtorek.
0: Jeszcze, ja już tu nie widzę. No. We wtorek, środę, czwartek, czyli 3 razy w tygodniu możecie jeszcze na kino pałacowe się wybrać.
1: No, a inne kina, bo dla mnie w ogóle kino plenerowe w Poznaniu to jest jedna z najfajniejszych rzeczy latem, bo w najróżniejszych miejscach jest i na przykład na tarasie w Galerii MM na dachu też można skusić się właśnie nie dość, że na kino plenerowe, to na przykład imprezy z DJ-em, mniejsze koncerty.
0: Okej. Imprezy z DJ-em, czyli dla każdego coś będzie. Możecie oczywiście wybierać się nad nasze jeziora. Mamy tutaj, i tak jak mówiłyśmy, Rusałkę, jest też na Strzeszynek. Możecie pojechać niedaleko w sumie Jezioro Kielskie, też dosyć z tych znanych. Nad Maltę oczywiście, tam możecie sobie na przykład na rowerki pójść, bo nad Maltą się fajnie jeździ na rowerach. Plaże miejskie mamy oczywiście nad Wartą, ale możecie też wybrać się na przykład do parku, do Cytadeli, czy do Ogrodu Botanicznego UAM. Ja tam dawno nie byłam, powiem ci, muszę się wybrać do Botanicznego.
1: Ja wieki tam nie byłam. No może nie tylko w taki upał.
0: No nie, dzisiaj
1: dnia.
0: Nie, dzisiaj się tam nie wybierajcie, bo tam chyba nie ma aż tyle cienia. Ale no, chyba, że macie bardzo blisko, to wtedy może okej. Ale ogólnie jest też dużo takich atrakcji, myślę, bardzo takich związanych z naturą.
1: Tak, zdecydowanie. Z naturą jeszcze jest związane widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje 2026. To też właśnie w murowanej Goślinie. Największe nocne widowisko historyczne w Polsce, słuchajcie.
0: To jest imponujące.
1: O założeniu państwa polskiego.
0: No, okej. Aż do czasu Solidarności.
1: Kiedyś byłam na tym.
0: Naprawdę?
1: Bardzo ciekawe, no.
0: Okej, no to polecamy w takim razie. Możecie się wybrać.

0: A my wam dziękujemy, że dzisiaj z nami byliście. Audycję realizowali dla nas Patryk Wojciak i Zosia Kiryluk, a przed mikrofonami
1: Julia Kazubska oraz
0: Jowita Ratajczak. No to co, w takim razie my się z wami żegnamy. Jeśli pisaliście SMS-y konkursowe, no to poczekajcie jeszcze chwilkę i będziemy się odzywać do zwycięzców.
1: Zdecydowanie i uważajcie dziś na siebie, bo chyba najbardziej upalny dzień tego roku. Także pijcie wodę, zakładajcie nakrycie głowy i jak możecie zostańcie w domach i życzymy wam pięknego, słonecznego dnia.
0: Tak, a tymczasem zostawiam was z Taco Hemingwayem i 6-0 przed nami.
2: No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
3: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tak.

tym pokoleniu, na umowie, zleceniu, nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu. Ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie ma.

0: bardzo proszę.
1: Autopromocja.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down!
5: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul Tram!
6: Nieznane utwory znanych wykonawców.
7: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
6: Znani, nieznani.
7: W każdą niedzielę o 18:00.
6: Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
8: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
9: Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 111 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Zofia Kiryluka, przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11:30 i postaram się sprzedać garść staroci. Jak to na Pchlim Targu bywa? Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będą rudzi, osoby o rudym kolorze włosów. Powstało do nich trochę nawiązań w muzyce, filmach czy książkach. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchajcie Radia Afera na 98,6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona Big Cyc, polski zespół punk rockowy założony w Łodzi w 1988 roku. Chodzi o piosenkę Rudy się żeni z 11 albumu pod tytułem Zmień z nami płeć, wydanego w 2002 roku. Nie każdy wie, że utwór jest coverem. W 1980 roku nagrał go pochodzący z Kuby piosenkarz Laurel Atkin, nazywany ojcem chrzestnym muzyki ska. W jego wykonaniu piosenka nosiła tytuł Rudy Got Married. To jedna z tych piosenek, przy których nie da się spokojnie usiedzieć. Posłuchajmy polskiej wersji grupy Big Cyc.

0: Za nami Big Cyt i Rudy się żeni. Lecimy dalej. Kalwaria w oryginale Calvary, taki tytuł nosi irlandzki dramat z 2014 roku w reżyserii Johna Michela Michaela. Jego akcja rozgrywa się w Irlandii, czyli kraju, w którym dominują ludzie o rudych włosach, i wygląda następująco. Ojciec James, zagrał go rudy irlandzki aktor, czyli Brendan Gleeson, jest poczciwym księdzem z małej wiejskiej parafii. Pewnego dnia podczas spowiedzi nieznajomy mężczyzna wyznaje mu, że planuje go zabić. Kiedy miał 7 lat, był wykorzystywany seksualnie przez innego duchownego, który już nie żyje, ale on teraz pragnie zemsty. Społeczeństwo bagatelizuje grzechy przedstawicieli Kościoła katolickiego, więc on tym czynem chce wywołać oburzenie i zwrócić uwagę na okrucieństwa Kościoła. Daje ojcu Jamesowi 7 dni, aby uporządkował swoje sprawy, nim go zabije. W tym czasie duchowny gorączkowo próbuje odnaleźć swojego potencjalnego zabójcę. Spotyka się też z parafianami, ze swoją córką Fioną, ponieważ przyjął święcenia po śmierci żony. Córkę zagrała również ruda aktorka, czyli Kelly Riley. Dzięki rozmowom z nimi odkrywa mroczną prawdę o instytucji Kościoła katolickiego, której poświęcił życie. Polecam obejrzeć. A tymczasem mam dla was kolejną piosenkę. Wykona ją angielski rudy wokalista Edward Christopher Sheeran, czyli Ed Sheeran. Wybrałam balladę Thinking Out Loud, pochodzącą z jego drugiego albumu studyjnego pod tytułem Multiply, wydanego w 2014 roku. Sheeran napisał Thinking Out Loud z Amy Watch, walijską piosenkarką i autorką tekstów. Koniecznie muszę wspomnieć, że piosenka znalazła się też na ścieżce dźwiękowej filmu Bridget Jones's Baby. Ed Sheeran wykonuje ją tam na żywo. Zaczynajmy!
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Słuchaliśmy Eda Sheerana w utworze Thinking Out Loud, a przed nami amerykański zespół rockowy założony w 1985 roku w Los Angeles. Mam na myśli Guns N' Roses. Wybrałam tę grupę dlatego, że jej wokalistą jest ognistowłosy Axl Rose. Posłuchamy piosenki You Could Be Mine, która znalazła się na jej czwartym albumie pod tytułem Use Your Illusion 2, wydanym w 1991 roku. Piosenka weszła też w skład ścieżki dźwiękowej filmu pod tytułem Terminator 2 Dzień Sądu z tego samego roku. Nie czekajmy!

To był zespół Guns N' Roses w utworze You Could Be Mine. Teraz sprzedam wam książkę Lizzie Goldstein, urodzonej jako Elizabeth Joy Goldstein, amerykańskiej pisarki fantasy i science fiction. Wybrałam jej powieść z 1982 roku pod tytułem The Red Magician, która w Polsce ukazała się pod tytułem Rudy Czarodziej. Jej fabuła pokrótce wygląda następująco. W przededniu II wojny światowej do węgierskiego miasteczka przybywa wędrowny czarodziej imieniem Boros. Przepowiada on śmierć i zniszczenie. 13-letnia Kitsi wierzy Borosowi i wraz z nim stara się ocalić rodzinne miasto. Jednak obdarzony czarodziejską mocą miejscowy rabin niweczy te wysiłki. Wkrótce przychodzą naziści. Kitsi trafia do obozu koncentracyjnego. Po powrocie z niego staje się świadkiem rozstrzygającej walki między rabinem i rudym czarodziejem. Między starym i nowym światem. Ta książka w świetny sposób przekształca świat wschodnioeuropejskich Żydów w latach 40. XX wieku w świat cudów, a następnie z magicznym optymizmem rozprawia się z problemem Holokaustu. Jeśli lubicie książki, które umiejętnie łączą prawdę z fikcją, ta na pewno przypadnie wam do gustu. A teraz wróćmy do muzyki. Za chwilę kolejna piosenka wykonywana przez rudego wokalistę Dave Mustaine wraz ze swoim heavy metalowym zespołem Megadeth wykona utwór Symphony of Destruction. Piosenka ta pochodzi z ich piątego albumu pod tytułem Countdown to Extinction, który ukazał się w 1992 roku. Lecimy!

Za nami Megadeth w utworze Symphony of Destruction. Ostatnią piosenkę zaśpiewa kobieta o rudych włosach. Wybrałam Florence Welsh, która jest wokalistką i główną autorką piosenek zespołu indie rockowego Florence and the Machine. Debiutancki album studyjny zespołu, wydany w 2009 roku, nosi tytuł Lungs. Z niego pochodzi piosenka Rabbit Heart Rise It Up, którą za chwilę odtworzymy. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizowała Zosia Kiryluk. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
6: 21 wiek, panika i afery.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
8: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
10: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza Poznań. Jak co niedzielę o godzinie 11:30, czas na historyczne pół godziny w Radio Afera. Dzisiaj realizuje mnie Zofia Kiryluk, a mówi do Was Aleksander Szwarc. No i cóż, nieubłaganie zbliżają się wakacje. Już jest lato, już pogoda za oknem jest dosyć ciepła, żeby nie powiedzieć gorąca, żeby nie powiedzieć bardzo gorąca. No i to oznacza tylko to, że cóż, że uczniowie zakończyli już rok szkolny, że studenci w większości zakończyli już sesję i rok akademicki, że ludzie dorośli pracujący będą brali pomału urlopy. No i trzeba będzie się gdzieś tutaj powybierać w niektóre miejsca. Będzie trochę czasu, żeby je poświęcić na to, żeby wyjść z domu. No i dlatego postanowiłem, że na początek wakacji opowiem trochę o tym, co będzie się działo takiego historycznego. Jakie będą historyczne wydarzenia w Wielkopolsce i w jej okolicach, które warto będzie sobie zanotować w kalendarzu na wakacje. No i zaczynamy od dnia dzisiejszego. Tutaj go zaznaczać w kalendarzu nie trzeba, bo każdy chyba poznaniak i wielkopolanin dobrze wie, że data czerwcowa, że czerwiec jest takim miesiącem wyjątkowym, no bo obchodzimy rocznicę poznańskiego czerwca roku 56, w tym roku 70. rocznica. No i właśnie dzisiaj odbywają się główne obchody. Główne obchody, które warto zaznaczyć, odbędą się trochę wyjątkowo nie w terenie, a w środku. Zostały one przeniesione do auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, no ze względu na to, że jest taka pogoda i taka temperatura, a nie inna, jest bardzo gorąco, no i ze względu na zdrowie, czy to uczestników, jeżeli chodzi o jakby komandantów wydarzeń, czy to ze względu na różnego rodzaju osobistości, które się pojawią, czy to ze względu na po prostu ludzi, którzy chcieliby przyjść, oddać hołd wydarzeniom, no to właśnie w taką pogodę, w 40 stopni, na betonowym placu się ustawiać w tłumach, no nie jest zbyt najrozsądniejszym rozwiązaniem, dlatego właśnie uroczystości zostały przeniesione do środka. Tam, no ze względu na pojemność sali, będzie jakby liczba miejsc ograniczona, pojawią się tylko zaproszeni goście. Natomiast, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście jednak wziąć udział w obchodach, no to po zakończeniu uroczystości około 19.30 będzie prawdopodobnie możliwość złożenia kwiatów pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca i samemu jakby oddania hołdu. Natomiast z tego co wiem, to też w innych miejscach Poznania też odbywają się różnego rodzaju uroczystości, także jeżeli chcecie oddać hołd, to na pewno będzie okazja. No i właśnie, Poznański Czerwiec, no to czas posłuchać sobie tego, co na temat tego wydarzenia do zaśpiewania mieli Mezo i Owal.
11: Żaden rząd nie może utrzymać się długo przy władzy, jeżeli będzie się opierał tylko na bagnetach i czołgach.

0: 5-6.
1: Krew przelana w Poznaniu obciąża wroga, obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajścia.

Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej opartym. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.

I to był Mezo i Owal z utworem Czerwiec 56. Cóż, czerwiec się niedługo kończy, zaczyna się lipiec i co takiego ciekawego, historycznego odbędzie się w lipcu? No cóż, tutaj wybrałem dwa wydarzenia. Po pierwsze, od 17 do 19 lipca Gniezno i wydarzenie Koronacji Królewskiej 2026. No cóż, odbędzie się wtedy jakby festiwal kultury słowiańskiej pod tytułem czy z hasłem przewodnim Być Królową. No i w jego ramach odbędą się różnego rodzaju pokazy historyczne, różnego rodzaju tutaj bitwy wojów, turnieje, pokazy konne, inscenizacje właśnie historyczne i to wszystko zachowane w takim średniowiecznym klimacie właśnie początków państwa polskiego. Także jeżeli ktoś ma wtedy wolny weekend, to można jak najbardziej się do Gniezna wybrać od 17 do 19 lipca. A jeżeli ktoś chciałby mimo wszystko w lipcu pozostać w Poznaniu i poczuć taki historyczny klimat, no to weekend od 25-26 lipca tego roku i druga już edycja Odysei Poznańskiej. Odysei Poznańskiej, która jest wydarzeniem łączącym różne epoki historyczne. Generalnie nie jest to impreza skupiona tylko na jednym okresie czy na jednym kawałku historii, tylko to jest taka szeroka lekcja historii właśnie od czasów starożytnych czy średniowiecznych aż po nowoczesność. Zresztą o tym wydarzeniu jeszcze trochę będę wspominał na przyszłych audycjach Twierdzę Poznań, no bo nie ma co ukrywać, sam jestem też trochę w to wydarzenie zaangażowany. A tak mówiąc krótko, co będzie się działo, no to chociażby będzie to wydarzenie skupione wokół Odysei, no jak sama nazwa mówi, Odysea Poznańska, no i trochę też o tej Odysei greckiej, o Homerze będzie. Będzie między innymi melorecytacja właśnie Odysei, będą wykłady o uzbrojeniu, grach, potworach, mitologii właśnie, między innymi greckiej, będą obozy rekonstruktorów, będzie zwiedzanie tam schronu i będą różnego rodzaju wykłady. Cały program będzie niedługo już dostępny, także warto zwrócić uwagę. Ja zresztą, tak jak mówię, w przyszłych tygodniach trochę o tym wydarzeniu będzie, no bo i też i samo Radio Afera jest patronem medialnym imprezy. No, myślę, że teraz może być dobry czas, żeby posłuchać trochę muzyki i przejść do tego, co wydarzy się takiego historycznego w sierpniu.

I to było Tudor Cinema Club z utworem Sleep Alone, a ja wracam z opowieścią o tym, co takiego historycznego wydarzy się podczas tegorocznej wakacji. Było o poznańskim czerwcu, było o tym, co się zadzieje w lipcu. To czas na sierpień. Sierpień, gdzie w jego połowie, w dniach od 13 do 16 sierpnia odbędzie się wydarzenie w Bornym Sulinowie. Tak, wychodzimy trochę poza Wielkopolskę, natomiast to wcale nie jest aż tak daleko. Borne Sulinowo, swoją drogą, miejsce z bardzo, bardzo ciekawą historią jako samego miasta. Miasta, które przez dziesięciolecia było miastem zamkniętym. W ogóle niedostępnym dla jakby ludzi cywilnych, miastem, którego nawet nie było na niektórych mapach i dopiero w latach 90. zostało ono, że tak powiem, otwarte. Ale generalnie o historii Bornego Sulinowa już chyba kiedyś na tej audycji opowiadałem, a być może będzie jeszcze okazja kiedyś również jeszcze raz opowiedzieć. No i właśnie na terenie Bornego Sulinowa od 21 lat odbywa się zlot militarny pod tytułem Gąsienice i Podkowy. Jest to największy zlot chyba w Polsce historyczny, czy jeden z największych, i jeden z największych w Europie. Jest to bardzo potężne wydarzenie z dużą ilością pojazdów. Z takim miejscem, gdzie te pojazdy wojskowe faktycznie mają okazję się wyszaleć. Jest taki duży plac z piachem, z pargórkami i tak dalej. Można się przejechać różnego rodzaju pojazdami wojskowymi. Bardzo dużo wystawców, też jakieś koncerty. Generalnie sam bywałem już kilkukrotnie, będę pewnie też w tym roku i bardzo serdecznie polecam, jeżeli ktoś ma akurat wolny weekend. Nie trzeba na cały zwrot, ale chociaż na jeden dzień wlecieć, bo warto. Tak, mogę z czystym sumieniem sam polecić. No właśnie, to była połowa sierpnia i to było wydarzenie poza Wielkopolską. No i pod koniec wakacji, pod koniec sierpnia jest jeszcze jedno wydarzenie tym razem w Poznaniu, a mianowicie Dni Twierdzy Poznań 2026, 29-30 sierpnia. No i w dużym skrócie jest to weekend, gdzie większość twierdz, schronów, muzeów w Poznaniu jest po prostu otwarta, co nie zawsze się zdarza. Niektóre miejsca są na co dzień zamknięte dla publiczności, niektóre są tylko częściowo otwarte, a właśnie podczas Dni Twierdzy, trochę tak jak podczas Nocy Muzeów, te miejsca się otwierają, otwierane są dodatkowe pomieszczenia, część na przykład twierdz czy schronów jest po prostu otwarta, kiedy na co dzień jest zamknięta. Generalnie jeszcze nie ma chyba pełnego harmonogramu wydarzenia, nie ma jeszcze chyba pełnego spisu, jakie obiekty wezmą w wydarzeniu udział. To się pewnie pojawi trochę bliżej wydarzenia, ale warto śledzić, bo jest to okazja po prostu, żeby zostać tutaj w Poznaniu na miejscu i zobaczyć obiekty, których na co dzień się nie odwiedza, o których się nie myśli, których się być może nie zna, być może część z obiektów można dzięki temu poznać, czy miejsc. Jest to fajna okazja, żeby spędzić ten ostatni weekend wakacji przynajmniej dla uczniów, bo dla studentów wiadomo, te wakacje trwają trochę dłużej, a dla dorosłych no to różnie bywa z urlopami, ale naprawdę też warto. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o wydarzenia, o których chciałem opowiedzieć. Czy to oznacza, że opowiedziałem o wszystkim, co się będzie działo?
No nie, bo tych wydarzeń różnego rodzaju, zlotów, imprez jest dużo historycznych. Historia staje się coraz bardziej modna w Polsce i tych wydarzeń przybywa jak grzybów po deszczu. No i po prostu nie było możliwości o wszystkim opowiedzieć, szczególnie, że chciałem się ograniczyć tutaj raczej do Poznania czy okolic, czy do Wielkopolski, a tych wydarzeń w całej Polsce no jest bardzo dużo. Nie mówiąc o tym, że przecież nie trzeba się wybierać na dane wydarzenie, żeby móc poznać historię, bo można się wybrać do różnego rodzaju miejsc, można się spotkać z niektórymi ludźmi, można nawet zostać w domu, odpalić internet i też się historią zainteresować. No i właśnie podczas tego okresu wakacji was do tego bardzo serdecznie zachęcam. No dzisiaj to już myślę, że koniec z audycji Twierdza Poznań, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, no bo czas biegnie nieubłaganie, czas antenowy z gumy nie jest, jak to lubię powtarzać, się nie rozciągnie. No i słyszymy się już za tydzień. Dzisiaj realizowała mnie Zofia Kryluk, a mówił do was Aleksander Szwarc. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i do usłyszenia za tydzień.

0: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Portret sprawcy.
3: Usłysz kryminalne historie. Historie.
4: W niedzielę o 12:30.
2: Tylko w Radio Afera.
5: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze. Każdą niedzielę o 12:00.
9: Hej, cześć. Dzisiaj w Zaczytanych w kulturze słyszymy się po raz ostatni w tej ramówce, ale oczywiście po wakacjach mam nadzieję, że wrócimy z nowymi pomysłami, myślami i zastanowimy się nad różnego rodzaju kulturą i sztuką. Być może pewnie jeszcze zadzieje się wiele w obszarze kulturalnym, więc nic, tylko korzystać i właściwie doświadczać tego wszystkiego. I ja też bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby w tym czasie skorzystać z różnego rodzaju festiwali czy opcji. Jeżeli tylko macie możliwość gdzieś pojechać, zobaczyć różnego rodzaju spotkania autorskie, to na pewno jest to świetny czas na to, dlatego że nagle okazuje się, że literatura, że sztuka w jakiś sposób żyje i że poza tym, że my czytamy oczywiście w swoim własnym pomieszczeniu i czytanie jest takim dosyć samotniczym procesem, to jednak możemy wyjść i zaczerpnąć różnego rodzaju opinii, możemy spotkać się z drugim człowiekiem, wymienić się różnego rodzaju refleksjami. Czasami być może się nie zgodzić, ale wydaje mi się, że to zawsze w jakiś sposób rozszerza nasz światopogląd i że możemy się zetknąć, trochę wyjść często z jakiejś takiej naszej bańki informacyjnej, więc to jest świetny czas na próbowanie, podróżowanie i spotykanie się z innymi, także w obszarze literackim, więc to nie jest tak, że literatura czy sztuka was teraz w jakiś sposób opuszcza, aczkolwiek wydaje mi się, że dzisiaj właśnie w jakiś sposób sobie zamkniemy ten cykl wiosenny i po to, abyście mogli właśnie sobie latem trochę znaleźć czas na może też przeczytanie tych wszystkich lektur, które się tutaj pojawiają. Dzisiaj właściwie zetkniemy się z tematem trudnym i z takim dosyć bolesnym, aczkolwiek też wyjdziemy poza takie ramy literatury polskiej, kultury polskiej, zetkniemy się z czymś kompletnie i zupełnie innym, dlatego że dzisiejszym tematem będzie Afryka. I możecie się zdziwić trochę, skąd nagle pomysł na Afrykę. Pomysł na Afrykę przyszedł wraz z książką Hańba. I książka Hańba jest jedną, wydaje mi się, z bardziej mimo wszystko popularnych powieści Coetzee'ego, czyli znanego pisarza, laureata Nagrody Nobla, więc także uznanego w jakimś stopniu. I oczywiście on mierzy się z bardzo trudnymi tematami. W momencie, w którym właściwie już słyszymy słowo hańba, no to też właściwie już wiemy, że to będzie jakiś temat, który dotyka czegoś niezwykle, wydaje mi się, że trudnego. I tak jak też sprawdziłam właściwie na samym początku, żeby tak się zastanowić, co w takim razie rozumiemy może pod tym pojęciem, jak właściwie się je definiuje. I tak, hańba według Wielkiego Słownika Języka Polskiego ma dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to zdarzenie lub czyn, który przynosi komuś wielki wstyd, albo drugie, to jest taka wyjątkowo zła opinia ciążąca na kimś, kto dopuścił się tego czynu niegodnego lub nieuczciwego. I te dwa zjawiska są oczywiście ze sobą splecione, dlatego że w momencie, w którym ktoś postąpi źle, no to także to jest w jakiś sposób oceniane. Wiecie, ten głos przychodzi z góry. My też bardzo często oceniamy jako ludzie. I wydaje mi się, że ta książka trochę mi się skojarzyła z zupełnie innym zjawiskiem, o którym właściwie może w tej powieści się mówi, ale kojarzy mi się to trochę z naszą współczesną kulturą kancelowania. To znaczy używamy gdzieś tego terminu i posługujemy się nim, dlatego że w mediach to jest bardzo, bardzo silnie widoczne. No i zapewne znacie i kojarzycie różnego rodzaju twórców, których być może śledziliście, którzy się pojawili gdzieś w mediach i którzy wystarczyło, że popełnili czasami jedną bardzo małą, drobną rzecz i nagle musieli się usunąć z internetu, że wylała się taka fala nienawiści, że w jakiś sposób nie dopuściliśmy już tej osoby do głosu, że często wystarczy jakieś zdarzenie i nawet nie dopuścimy jeszcze tej osoby do tego, żeby ona to wyjaśniła, żeby cokolwiek powiedziała, że to już jest spisane w jakiś sposób na straty. To też mi się znowu skojarzyło, że oczywiście jest ta cała kultura, przy której narastamy i która pewnie jest przez to też bardzo trudna, dlatego że o ile wydaje mi się, my jako dorośli ludzie też w jakimś stopniu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odpowiadamy za swoje zachowanie i że te nasze zachowania oczywiście mają swoje konsekwencje. O tyle, o ile jesteśmy dziećmi, nastolatkami, to jest trochę moment, w którym ten internet, technologia zabiera nam trochę tę możliwość popełniania tych błędów. Bo te błędy zostają zarejestrowane, te błędy zostają na długo. Często właśnie ktoś wspomina i pamięta coś nawet po 10 latach. I że to jest taki moment, w którym trochę się nie da z tego gdzieś wycofać też często. I w momencie, w którym się nad tym zastanowimy, to być może też oglądaliście film Dramat, który był taki ostatnio popularny i on opowiadał o podobnej sytuacji, to znaczy mamy tę jedną główną bohaterkę, która właściwie nie zrobiła nawet tego czynu, ale ona o tym pomyślała, ale to było haniebne w oczach innych ludzi. Z kolei teraz przechodząc już trochę do tej Afryki, do całej powieści, którą wam też trochę obiecałam, to wydaje mi się, że hańba właśnie jest trochę taką powieścią, która w dużej mierze będzie opowiadała o tym, jak my łatwo możemy ocenić drugiego człowieka i o rodzajach władzy, która się z tym wiąże. To znaczy uznanie, że coś jest haniebne i właściwie mówienie czyimś głosem, mówienie do tej drugiej osoby w ten sposób wiąże się z pewnego rodzaju stopniem właśnie władzy tutaj, że to jest jakiś taki aspekt, który jest znaczący pod tym względem, że to właśnie inni decydują o tym. I tutaj mamy styczność właściwie z takimi bardzo trudnymi tematami, dlatego że one dotyczą często kwestii seksualnych, kwestii relacji między jedną a drugą stroną i też nadużywania swojej pozycji. I mówię to w tym sensie, że też toczy się oczywiście debata współcześnie na temat tego, czy możemy pozwolić na przykład i czy są w porządku związki z dużą różnicą wieku, czy taki romans jest w porządku. Wytwarzają się różnego rodzaju pytania, które też wiążą się oczywiście z tym, że pewne normy są w jakiś sposób mimo wszystko rozszerzane, że jest ten moment, w którym od lat 60. XX wieku wraz z tą rewolucją seksualną, z całym postępem myślenia i docieraniem mimo wszystko tego spojrzenia lewicowego właściwie na rzeczywistość, nagle okazuje się, że te normy ciągle i ciągle są rozszerzane, że dochodzi do pewnego rodzaju transgresji, w którym to, co kiedyś jeszcze było nie do wyobrażenia, dzisiaj stawia się już temu pytanie. I być może za 2-3 lata, być może za 5, za 10, to już będzie na porządku dziennym. i to będzie czymś naturalnym. I tak też jest w przypadku relacji. Te relacje, które akurat tutaj wydaje mi się, że jest ciekawe, że o ile relacje kiedyś bardzo często, nawet bardzo właśnie dużą różnicą wieku były trochę na porządku dziennym, o tyle dzisiaj niekoniecznie. Dzisiaj też wydaje mi się, że współcześnie zadaje się właśnie bardzo mocno pytanie o te kwestie władzy, o kwestie wykorzystywania mimo wszystko drugiej strony. To znaczy pytamy się o różnego rodzaju względy właśnie, dlaczego ta osoba jest z kimś, czy to jest tylko uczucie do tej drugiej osoby, czy to jednak jest kwestia też jakichś nadużyć, które tutaj mogą być. I oczywiście jesteśmy też na to w jakiś sposób wyczuleni i staram się zwracać uwagę na różnego rodzaju aspekty. Tutaj mamy do czynienia z profesorem i z jego studentką. I pojawia się bardzo duży problem, bo w momencie, w którym dochodzi do takiej relacji, to z jednej strony oczywiście jest tutaj właśnie ta różnica wieku, ale także pozycji, to znaczy tutaj jest ta pozycja kogoś, kto mimo wszystko jest w tej hierarchii wyżej, jest tym, który stawia ocenę, który jakby powoduje, że możemy zdać dany przedmiot. I mamy studentkę, która jest podporządkowana i która powinna być właściwie podporządkowana w tej relacji. I w momencie, w którym ta relacja wychodzi trochę poza uniwersytet, no to rodzą się różnego rodzaju problemy. No bo nagle się okazuje, że dobrze, tutaj jesteśmy w takiej relacji, ale wystarczy, że zmienimy miejsce i przestrzeń i nagle się okazuje, że jest inaczej. To też pokazuje, wydaje mi się, że taką płynność tego i jakiś sposób takiej rodzaj dynamiki, który znacząco się różni właśnie u tej jednej i drugiej strony. Ale też, co jest ciekawe, wydaje mi się, pod tym względem, to zauważenie, że to jest taka relacja, której nie wiadomo do końca, czego chciała ta studentka. Mamy jedynie właściwie narrację czy opis z perspektywy tego profesora i poznajemy jego stronę. Za tą dziewczyną ujawnia się wiele, wiele głosów, ale tak naprawdę nie wiemy, czego ona chciała. Też ta narracja jest bardzo trudna, dlatego że w pewnym momencie, w którym dochodzi do zbliżenia między nimi, z jednej strony mamy opisane, że nie jest to gwałt, a z drugiej strony nie ma też poczucia, że do końca ona się zgadza. To trochę jest tak, jakby ktoś dysocjował i nie wiedział do końca, w jakim miejscu się znajduje. Jakby był trochę poza swoim ciałem. Ale że to jest jakiś taki rodzaj bólu, który się tutaj nawarstwia właściwie w tej

Zadyktuje kobiecie, co ona ma robić, jak ona ma wyglądać i w jaki sposób ma go zadowalać. To właściwie to ona żyje tylko z tego, że on jest tutaj, więc to jest i ona jest zdana na jego łaskę. Z drugiej strony wydarza się w pewnym momencie taka trudna wiadomość i trudna sytuacja dla tego bohatera, które jego role nagle się odwracają i zmieniają. I której się okazuje, że on traci swoją pozycję, że on traci swoją hierarchię i że on nagle nie jest tym jednym bohaterem, który właśnie jest u władzy, tylko nagle zderza się gdzieś z rzeczywistością. Z drugiej strony to też jest ciekawe, bo to jest kwestia, w której on mógł zdecydować i mógł pozostać przy swojej pozycji, ale chce bronić swoich uczuć, chce bronić swojej opinii i nie i trochę się buntuje przeciwko tak rozumianej rzeczywistości, w której zrobi coś, co nie jest w jego rozumieniu dobre. Zrobi coś, co właściwie byłoby trochę bardziej pragmatyczne i co byłoby praktyczne dla niego, ale sprawiłoby, że on nie byłby do końca właśnie szczery sam ze sobą. I to jest też bardzo ciekawe, bo ta książka opowiada właśnie trochę o tej perspektywie, o tej historii innego, ale też głosu innego. I najczęściej tego głosu, który my nie dajemy mimo wszystko innym. To znaczy, czy my realnie chcemy usłyszeć głos ofiar, czy chcemy realnie usłyszeć głos też tych przemocowców, tych wszystkich figur, które pojawiają się tutaj w utworze i też pojawia się w takim razie znaczące pytanie, co jeżeli nam ten głos się nie spodoba i co jeżeli się okaże, że tak naprawdę my nie chcemy tego słuchać i że nie rozumiemy trochę tej drugiej strony. Czy my nadal mamy to uznawać, że to jest okej i w porządku? To jest trochę tak, że często myślimy sobie, że wiemy lepiej, co chce ta druga strona i w momencie, w którym ta strona się na co nie zgadza i mówi, że nie, no to stoimy w takim dziwnym osłupieniu i zdumieniu, no ale jak to? I bardzo łatwo przychodzi nam wtedy ocenianie. I zapewne znacie takie historie, w których ktoś postąpił w zupełnie inny sposób, niż można byłoby się spodziewać. No bo także tutaj, to był moment, w którym nie pozostało temu profesorowi tak naprawdę wiele lat do tego, żeby miał emeryturę, żeby miał spokojne życie, rzeczywistość. I musiał robić nic wielkiego. Za parę lat wszystko by się pewnie uspokoiło. Ale on się na to nie zdecydował. I to jest chyba gdzieś bardzo ciekawe. Być może to jest też trochę właśnie jego z jednej strony hańba, może jego kara, może jego własne przeżywanie tego losu. Ale to, o czym mówię, ma też właśnie wielkie znaczenie w kontekście córki tego profesora, bo tutaj okazuje się, że w momencie, w którym ta córka doświadcza przemocy seksualnej, i ona nie chce tego zgłaszać. Nie chce właściwie tego, żeby ścigać przestępców, żeby cokolwiek w jakiś sposób z tym robić. Dlatego, że ona chce żyć w tym miejscu, ona nie chce, żeby gwałt definiował ją jako osobę. I to znowu jest dla nas zderzenie trochę z rzeczywistością, no bo sobie myślimy, że to jest dla nas tak oczywiste, że ktoś tego chce i że ktoś tego potrzebuje i że tak należy zrobić, no bo tak mówi prawo i tak też nakazuje w jakiś sposób nasza moralność, że złoczyńcę, że kogoś, kto robi źle, należy ukarać. I ona tego nie chce. I ojciec, którym właściwie gdzieś się widzi, nie może także tego zrozumieć. To jest ta taka perspektywa, która ukazuje bardzo silną niezgodę właściwie na to, gdzieś co się dzieje. Ale też właśnie tutaj rodzi się pytanie, że skoro mamy już jej głos i skoro wiemy, to też ona trochę jest w takiej dziwnej sferze, to znaczy z jednej strony jest w jakimś stopniu wyemancypowaną kobietą, też wiemy, że ona nie żyje właściwie z mężczyzną, żyje sama i sobie z tym gdzieś tam radzi, co też nie jest najłatwiejsze właściwie w tym terenie. To też mowa tutaj bardzo dużo o systemie oczywiście i o przemocy i o tym, że policja trochę nie działa w tym momencie i że takie gangi się zdarzają i że kradzieże i że trzeba trochę iść i żyć dalej i że to jest to miejsce, w którym tak funkcjonuje rzeczywistość. Ale z drugiej strony właśnie mamy tę kobietę, która mimo tego doświadczenia przemocy i mimo
że

0: może nawet mogłaby właśnie w jakiś sposób próbować chociaż coś działać, to ona ma swój głos. Ona ma swoje zdanie. Nawet jeżeli ono się nie podoba innym, to jest w nim. I to chyba dla mnie jest bardzo ciekawa trochę... Nie chcę powiedzieć, że lekcja, bo to źle brzmi, to nie jest książka moralizatorska, broń Boże, ale że to jest taka opowieść, która bardzo mocno nas uczy na to, żeby może faktycznie czasami słuchać bardziej, żeby w ogóle dawać ten głos i żeby przysłuchiwać się temu, czy my na pewno daliśmy ten głos drugiej stronie. No bo bardzo często zderzymy się w rzeczywistości z tym, że słyszymy jakiś wyrok, słyszymy dane przepisy, słyszymy jakąś rzecz. Ktoś coś ustala bez nas, bez naszej wiedzy i często bez naszej zgody, ale mówiąc w naszym imieniu. Bardzo często będziecie pewnie słyszeć różnego rodzaju przemówienia, różnego rodzaju też jakieś ważne notatki, sprawy, które będą trochę oznajmiały właściwie coś, z czym może wy się nie zgadzacie, co może nie jest trochę wami. I że ten głos jest wam też w jakiś sposób wtedy odbierany. I ważne, żeby chyba się temu przyglądać i żeby zwracać się na to uwagę. Też wracając już do tej hańby i do tej całej kultury odbierania komuś w ten sposób też jakiejś tożsamości, często godności do życia, bo to jest osoba, która traci trochę wszystko, bo tracąc godność, tracimy często możliwość do jakiegokolwiek funkcjonowania dalej, do życia w danej rzeczywistości i do odnalezienia się w niej, do odnalezienia siebie ponownie i do tego, żeby móc spróbować na nowo. I wydaje mi się, że to, co jest trochę też ciekawe w tej książce, to kwestia piesków. To znaczy, jeżeli znajdziecie być może hańbę gdzieś tam w księgarni, w bibliotece, to być może natkniecie się na taką okładkę z czarnym pieskiem na okładce. I z jednej strony właściwie może was to przyciągnąć, bo po prostu piesek to też oczywiście jest bardzo dobra okazję do tego, aby sięgnąć po tę książkę, ale też to, co chyba jest ciekawe i to, co będzie znaczące też wydaje mi się dla tej powieści, no to jest właśnie zwrócenie uwagi na to, że to pieski są trochę, to te czworonogi są tymi istotami, tymi zwierzątkami, które właśnie nie mają tego głosu i które mają odebrany głos. I w momencie, w którym tutaj też bardzo często zderzymy się ze śmiercią tego psa, to wtedy doznajemy dopiero takiego momentu doświadczenia granicznego. Doświadczenia, które trochę staje się nie do zniesienia. Takie cierpienie czy rozpacz, które sprawia, że patrzymy na tę stronę i zdajemy sobie sprawę, że ten pies nie może zaistnieć w jakikolwiek sposób właściwie w tej rzeczywistości czy w społeczeństwie. Jest zupełnie zdane na drugiego człowieka. Tu jest często ten opis, że nawet śmierć zależy od właściwie człowieka, od tego, czy człowiek zdecyduje się uśpić to zwierzę, czy nie. To są często bardzo trudne tematy, które oczywiście się pojawiają. No bo czy chcemy, żeby to zwierzę cierpiało, mimo że wiemy, że choruje, czy jednak chcemy mimo wszystko, żeby umarło naturalnie i chcemy też patrzeć na tę śmierć i chcemy się trochę z tym mierzyć. To jest bardzo często kwestia tego, że my też mamy w jakiś sposób władzę nad tymi zwierzętami. I że tutaj w momencie, w którym też stykamy się właściwie gdzieś z tą anegdotą, z tym aspektem właściwie rzeczywistości, w której nagle bohater jest blisko tych zwierząt, to nagle w jakiś sposób wydaje mi się, że to jest ta jedna z najciekawszych myśli w tej książce. To znaczy przeczytam wam fragment, który wydaje mi się, że najlepiej trochę odda to, co chcę przekazać. Czego pies nie zdoła rozpracować nigdy w życiu, choćby przeżył jeszcze nie wiem ile niedziel, czego własny nos mu nie powie, to tego, jak można wejść do pokoju, który na pozór wydaje się całkiem zwyczajny i więcej stamtąd nie wyjść. Coś tam się wydarza, coś, o czym nie wypada mówić. Dusza przemocą wyszarpnięta z ciała na krótką chwilę zawisa w powietrzu, wijąc się i skręcając, a potem jakiś powiew ją wysysa i już jej nie ma. Pies nie zdoła pojąć, co właściwie dzieje się w pokoju, nie będącym właściwie pokojem, lecz dziurą, przez którą wycieka się ze sfery istnienia. Potem mamy opis właściwie różnego rodzaju trudności i tego, co zrobić z danym zwierzęciem. Czy poddać się, czy mimo wszystko w jakiś sposób zapewnić temu zwierzęciu jakąś ochronę, opiekę. I to, co chyba też próbuje przez to powiedzieć ta książka, to jest właśnie o tym wymiarze tutaj władzy instytucji. To znaczy, no, to wszystko oczywiście jest uwikłane w różnego rodzaju sfery związane z prawem, z władzą, z tym, jak funkcjonuje dane państwo i z tym, czego my oczekujemy właściwie. Czy my jesteśmy gotowi właśnie wysłuchać tej drugiej strony? Czy prawo pozwala na wysłuchanie tej drugiej strony? Czy mamy różnego rodzaju przepisy, które pozwalają nam na to, żeby ktoś o sobie sam mógł zdecydować, czy jednak... trochę pojawia się chyba to pytanie, na ile to jest w jakiś sposób represja, na ile to jest chronienie kogoś. I czy to chronienie kogoś jest tym aspektem, którym zapytaliśmy się tych ludzi, czy oni potrzebują tej ochrony? Czy to nie jest jakaś taka forma, w której ktoś przychodzi i mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy funkcjonować, ale to nie do końca się z nami zgadza i nie możemy nic z tym zrobić. I oczywiście są takie aspekty, które są ważne, istotne, bo w jakiś sposób też sprawiają, że jesteśmy w stanie żyć w społeczeństwie i się wszyscy trochę nie pozabijać, ale są też takie aspekty, które dotyczą nas, indywidualnych jednostek i które są narzucane przez różnego rodzaju aspekty, czy to religijne, czy w jakiś sposób też fundamentalistyczne, wyniesione z różnego rodzaju koncepcji, które często są nieaktualne, które często gdzieś są archaiczne. Także to jest to pytanie, które wydaje mi się, że stawia Coetzee. I to, co też w tym wszystkim gdzieś jest znaczące, to dla mnie jest ciekawa ta zmiana właśnie perspektyw. To znaczy to, jak nagle też się okazuje, że ten główny bohater, który jest na początku bardzo... On jest bardzo trudny do polubienia. Wydaje mi się, że trochę nie da się go polubić, ale w tym wszystkim też ciekawe jest zaobserwowanie zmiany w nim. Ciekawe jest to zaobserwowanie zmiany, kiedy nagle się okazuje, że to, co on sam robił i to, co w jego moralności było w porządku, nie może tego znieść w momencie, w którym to się dzieje komuś z jego bliskiego grona. I tak często trochę jest z nami. Być może jest to jakiś rodzaj nie tyle hipokryzji, co w jakiś sposób nieuświadomienia sobie tego, tej przemocy, która rządzi gdzieś wewnętrznie światem i która jest zakorzeniona w jakimś takim rodzaju brutalizmu, który spoczywa na nas. To jest też trochę taka historia, która właściwie mówi o źle i o tym, że wszyscy jesteśmy trochę okryci tym złem w jakimś stopniu. A też tutaj te wątki właściwie, które mają być miłością i które mają mówić o pożądaniu, mówią jednak w jakimś sposób o przemocy. To też jest, wydaje mi się, że znaczące i trochę w takim duchu Bataille'a, czyli myśleniu o seksualności, która jednak staje się jakimś takim pożądaniem, które jednak wyrywa nas trochę gdzieś z tego życia i które w jakiś sposób ten popęd jest znacznie silniejszy. I że to jest też trochę taki popęd tego zła, nie tylko w rozumieniu seksualnym oczywiście. Tak więc hańba przynosi bardzo, bardzo wiele pytań i myślę, że sami możecie się nad tym zastanowić, możecie sięgnąć po tę książkę i sama jestem ciekawa, czy w jakiś sposób się z tym, w jaki sposób się odnajdziecie w tym. Oczywiście mówię, to jest lektura trudna, więc też w trakcie wakacji może was skłonić do wielu refleksji i myśli. Wiem, że są różni ludzie, jedni lubią czytać latem bardzo lekkie książki i wtedy trochę sięgać po przyjemności. Ja akurat chyba jestem w tym gronie, które lubi wtedy sięgać po takie trochę trudniejsze rzeczy, bo mam trochę więcej czasu na przemyślenie sobie wszystkiego i na zauważenie tego, co się tutaj właściwie wydarzyło w tej powieści. I wydaje mi się, że także hańba w jakiś sposób mówi o różnego rodzaju traumach, że jak ta hańba też wpływa właściwie na rodzaj kształtowania się traumy zarówno tej w społeczeństwie, w historii, nas samych jako indywiduum, więc to również nas kształtuje później, kształtuje to, kim jesteśmy, w jaki sposób się wyrażamy, jak mówimy o świecie, jak patrzymy na rzeczywistość, także na relacje. I wydaje mi się, że to wszystko jest trochę takim tutaj odbiciem. Oczywiście też da się tutaj znaleźć, wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo właśnie ciekawych wątków. I też, no oczywiście jest tutaj wybitna właściwie chyba narracja, jest to świetnie napisana rzecz i książka, więc serdecznie wam polecam. Może na sam koniec jeszcze tylko dodam, że ja czytam tę książkę w przykładzie Michała Kłobukowskiego i bardzo to tłumaczenie mi się też podobało, więc jeżeli będziecie mieli okazję sięgnąć po to konkretne wydanie, to bardzo mocno was zachęcam. I na samo pożegnanie już tak może też życzę wam miłych wakacji. Mam nadzieję, że sięgniecie po ogrom dobrej literatury i że będziecie się dzielnie tutaj trzymać i że usłyszymy się ponownie w październiku. I ja też cieszę się, że mogę tutaj z wami rozmawiać, mówić, słyszeć was w różnych przestrzeniach, więc trzymajcie się ciepło. I mam nadzieję, że do zobaczenia tak naprawdę już niedługo. Hej, cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
2: Portret sprawcy.
3: Usłysz kryminalne historie. Historie.
4: W niedzielę o 12:30.
2: Tylko w Radio Afera.
5: Zaczynamy kolejny odcinek Portretu sprawcy. Za przygotowanie dzisiejszego odcinka odpowiadają Szymon Dopierała i Alicja Miszczak. A dziś przeniesiemy się do jednej z najbardziej poruszających spraw w historii nie tylko polskiej kryminalistyki, ale także historii polskiego show biznesu. Są historie, o których trudno mówić, nawet po wielu latach. Historie, które na zawsze zmieniają życie rodzin i pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Tragedia, która dotknęła piosenkarkę Eleni i jej córki Afrodyty. W tej opowieści nie ma fikcji. Jak doszło do tej zbrodni? Kim był człowiek, który odebrał życie zaledwie 17-letniej dziewczynie? I jak wyglądała wieloletnia droga matki przez żałobę, przebaczenie i próbę odnalezienia sensu po stracie? Zapraszam do wysłuchania odcinka.

Dzisiejsza historia rozpoczyna się w styczniu 1994 roku. Środek zimy, jeden z tych dni, które niczym się nie wyróżniają. Poznań żyje swoim zwyczajnym rytmem. Ludzie spieszą się do pracy, dzieci wracają ze szkół, tramwaje przecinają zaszronione ulice. Styczeń przynosi chłód, rutynę i znajome poczucie, że wszystko toczy się tak, jak powinno. Kilka tygodni wcześniej, 2 stycznia, odbył się drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze skromny, pozbawiony wielkich scen i telewizyjnego rozmachu. Nikt nie przypuszczał, że ten sam miesiąc zapisze się w historii zupełnie inaczej. To, że zdarzy się tragedia, która na zawsze odmieni życie jednej rodziny i pozostanie w pamięci setek tysięcy ludzi w całej Polsce. Dla popularnej piosenkarki greckiego pochodzenia Eleni i jej męża ten dzień stanie się początkiem czasu mierzonego nie kalendarzem, lecz bólem. Od tej chwili każdy kolejny tydzień, miesiąc i rok będą wyglądały inaczej. Afrodyta Coka miała 17 lat. Była jedynaczką. Uczyła się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Piotra Potworowskiego przy ulicy Junikowskiej w Poznaniu. Fascynował ją rysunek, grafika, światło i kolor. Dorastała w domu, w którym muzyka i sztuka były czymś równie naturalnym jak codzienne rozmowy przy stole. Za kilka miesięcy miała osiągnąć pełnoletność. Do rozpoczęcia ferii zimowych pozostało zaledwie 11 dni. Nie wiedziała jednak, że nie zdąży ich doczekać.

20 stycznia 1994 roku Afrodyta nie wróciła do domu po szkole. Minęła 19, potem kolejna godzina. Były to czasy, gdy telefony komórkowe należały do rzadkości. Cisza nie oznaczała jeszcze najgorszego. Jednak tego wieczoru zadzwonił telefon. Nieznany mężczyzna przedstawił się jako porywacz. Zażądał okupu. Obiecał, że skontaktuje się ponownie. Powiadomiono policję. Rozpoczęły się pierwsze działania operacyjne. Wszystko wskazywało na porwanie. Telefon jednak już nigdy więcej nie zadzwonił. Dopiero później śledczy ustalą, że to był blef. Próba zyskania czasu i odwrócenia uwagi od prawdziwego przebiegu zdarzeń. Informacja o zaginięciu błyskawicznie obiegła całą Polskę. Radio, telewizja i gazety codziennie przekazywały nowe komunikaty. Tysiące ludzi śledziły rozwój wydarzeń z nadzieją, że dziewczynę uda się odnaleźć. Z każdą godziną tej nadziei było jednak coraz mniej. Po 3 dniach zgasła całkowicie. Ciało Afrodyty odnaleziono około 80 km od Poznania, w lesie niedaleko jeziora Powickiego, w rejonie Przybrodzina. To miejsce nie było przypadkowe. Kiedyś przyjeżdżała tam z chłopakiem. Spędzali wakacje na pobliskim polu namiotowym, pływali w jeziorze, spacerowali po lesie i siedzieli przy ognisku. Miejsce wspomnień stało się miejscem zbrodni. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatka zginęła od 2 strzałów. Jednego w skroń, drugiego w serce. Śmierć nastąpiła niemal natychmiast. Śledztwo szybko doprowadziło policję do byłego chłopaka Afrodyty, 21-letniego Piotra Gruchota. Znali się od lat. Ich relacja rozpoczęła się, gdy jeszcze Afrodyta była bardzo młoda. Z czasem przyjaźń przerodziła się w związek, który coraz bardziej opierał się na kontroli, zazdrości i ograniczaniu wolności. Jesienią 1993 roku Afrodyta postanowiła odejść. Bliscy zauważyli zmianę. Odzyskiwała spokój. Wracała do swoich pasji i zaczynała planować przyszłość. Dla Piotra rozstanie okazało się czymś, czego nie potrafię zaakceptować.

Spotkanie pod szkołą 20 stycznia miało być rozmową kończącą ich relację, a stało się planowanym uprowadzeniem i egzekucją. Nielegalnie zdobyta broń z tłumikiem, amunicja, przygotowany samochód i narzędzia świadczyły o tym, że sprawca działał świadomie. Po zabójstwie próbował upozorować porwanie i skierować podejrzenia na fikcyjnego Rosjanina. Dowody jednak nie pozostawiały żadnych wątpliwości. 31 maja 1995 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu skazał Piotra Gruchota na 25 lat pozbawienia wolności. Najwyższy wymiar kary przewidywany wówczas przez prawo. W lutym 2013 roku opuścił zakład karny przedterminowo. Zniknął z życia publicznego. Afrodyta nie zdążyła dorosnąć. Nie zdążyła zrealizować marzeń, ukończyć szkoły, ani rozpocząć życia, które dopiero się przed nią otwierało. Po jej śmierci rodzice odnaleźli w komputerze zapiski. Ciche świadectwo wrażliwości nastoletniej dziewczyny. Pozostała także muzyka. Album Nic miłości nie pokona, wydany przez Eleni w 1995 roku, stał się nie tylko artystycznym projektem, lecz również osobistym zapisem żałoby. Pomimo niewyobrażalnej straty wybrała pamięć i przebaczenie zamiast nienawiści. Do dziś spotyka się z młodzieżą, opowiada o granicach, ostrzega przed toksycznymi relacjami i przypomina, że miłość nigdy nie może oznaczać posiadania. Bo rozstanie nie jest powodem do przemocy. Nigdy. W lesie pod Przybrodzinem stoi krzyż z napisem: zgasłaś jak płomień słońca. Zniknęłaś jak sen złoty, pozostawiając w naszych sercach ogrom żalu i tęsknoty. To był ostatni odcinek Portretu Sprawcy. W tym sezonie wiosennym. Słyszymy się w październiku.

0: Portret sprawcy.
1: Usłysz kryminalne historie.
2: Historie.
1: W niedzielę o 12:30.
0: Tylko w Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
4: Szósta już jechała?
5: Tak. No, odjechała właśnie.
4: A co teraz pojedzie?
5: Teraz...
6: Soul Tram!
7: Witam was bardzo serdecznie, tu Jędrzej Wieloch. Zaczynamy audycję Soul Tram. To jest audycja wyjątkowa, bo to audycja ostatnia przed moim urlopem. Następnym razem słyszymy się dopiero w październiku. Audycja ta, mam nadzieję, rozbudzi też pewien apetyt na to, żebym w tym październiku znów wrócił do eteru. Przynajmniej spróbuję zrobić tak, żebyście byli zadowoleni i może chociaż na chwilę zaspokojeni. Zaczynamy od utworu, który niezwykle mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie ze względu na klimat. Jest to utwór Georgie Smith, brytyjskiej wokalistki, która doskonale odnajdywała się do tej pory w takich klimatach neo-soulowych, klimatach R&B. Trochę miała mariaży z muzyką elektroniczną. Tu powraca trochę do swojej pierwszej epki, do brzmień dużo bardziej akustycznych, do brzmień mocno inspirowanych jazzem. To, co się tam dzieje, jeśli chodzi o perkusję czy dęciaki, to coś absolutnie zaskakującego, więc zaczynamy od utworu, który w tym tygodniu mnie niezwykle mocno do siebie przyciągnął. Tytuł tego utworu to Rose Rouge, a jest to, jak już wspominałem, Georgia Smith.

Georgia Smith i Rose Rush. Ona jest reprezentantką Wielkiej Brytanii, tej brytyjskiej sceny i dziś tak się składa, że trochę tych Brytyjczyków będzie. Mnóstwo fajnych projektów po prostu powstaje na Wyspach Brytyjskich, mnóstwo projektów związanych z soulem i one tutaj trafiają niezwykle często. Teraz czas na płytę producencką. Jest artysta, którego pseudonim to Tavey i on w 2025 roku wydał płytę producencką. Co to znaczy? On jest odpowiedzialny za całą stronę muzyczną i zaprasza do współpracy różnych wokalistów, czy po prostu słyszymy muzykę instrumentalną. I dwa utwory z jego albumu, którego tytuł to Fly Away, dziś się w audycji pojawią. Pierwszy z nich jest z wokalistką Tio Gordon. Utwór ma tytuł Fly Away, a jest to taka piosenka o zakochaniu, o jakimś takim, no wręcz magnetyzmie. Myślę, że jak jest lato, to człowiek też taki magnetyzm zaczyna odczuwać, więc to się, myślę, doskonale teraz wpasuje. Fly Away, czyli tytułowy utwór dla albumu Tavey i Tia Gordon na wokalu.

Tawei, utwór Fly Away, Tia Gordon na wokalu. Jak już zdążyłem opowiedzieć, albumy producenckie cechują się tym, że no w sumie najciekawsze są takie dodatkowe nazwiska, które na albumach się pojawiają. Teraz nazwisko gościa, no bardzo rozpoznawalnego, jest nim Corey Henry, czyli gość, który jest znanym pianistą jazzowym, grającym w okolicach soul jazzu i fusion jazzu. Znamy go z zespołu jazzowego Snarky Puppy. Ten Corey Henry też tworzył swoje albumy takie około soulowe. On też całkiem dobrze śpiewa i jest to postać, myślę, dosyć dobrze znana wszystkim fanom takich klimatów około jazzowych. Oprócz tego Mali Music w utworze o tytule Trinity, a jest to utwór z producenckiego albumu artysty o pseudonimie Tawei, brytyjskiego artysty, dodajmy.

Trinity to był utwór artysty Tavei, gościnnie Mali Music i Corey Henry. Ten pierwszy śpiewał, ten drugi no z reguły gra na klawiszach, ale wydaje mi się, że też śpiewał. Oni, kurczę, trudno było mi ich rozróżnić. Na pewno w tych podbitkach tego Corey'ego Henry'ego słyszałem śpiewającego. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o te wokalne podbitki, te chórki i tak dalej, niezwykle mocno to mi przypomniało estetykę lat 2000. Nie wiem, coś takiego ten utwór nostalgicznego miał w sobie. A my teraz przejdziemy do następnego zespołu, również z Wielkiej Brytanii. To jest taki, no myślę, że projekt, który z gatunku tych projektów, które bardzo lubię. To jest w zasadzie mały zespół neo-soulowy. Ci goście grają dla przyjemności. Ja sam czuję się jak w tym momencie mecenas zespołów, które mają tam na różnych portalach po paręset wyświetleń. Tak jest z zespołem Mamilach. Posłuchamy sobie utworów z ich epki, która ma tytuł Old Parade. Zaczniemy od utworu Searching for the Sun. Jeśli chodzi o brzmienia, tutaj pojawia się pianino, czy nawet może fortepian, co jest interesującym wyborem, no bo w takich projektach neo-soulowych czy soulowych dużo częściej słyszymy pianino elektryczne, Wurlitzera, czy może jakieś syntezatory. Tu będzie bardzo akustycznie. I tak też określiłbym ich muzykę, że ona ma coś właśnie takiego akustycznego w sobie, coś też delikatnie dotkniętego inspiracjami jazzowymi. Tu będą takie momenty pewnych takich załamań, te wokale będą takie idące w kierunku brzmień nie aż tak oczywistych, dlatego zdecydowanie warto takich perełek szukać i ja też się cieszę, kiedy na coś takiego trafiam i mogę wam to zaprezentować. Searching for the Sun, no tak bardzo dziś tematycznie, zespół o nazwie Mamilach właśnie teraz w audycji Soul Tram.

Mamilach, czyli brytyjski projekt, o którym wspomniałem, że co prawda nie ma zbyt wiele odsłon, ale zdecydowanie warto na nich zwrócić uwagę. Żeby to trochę jakby ugruntować, czas na puszczenie drugiego utworu, który na pewno was przekona jeszcze bardziej. Utwór ten będzie miał tytuł Bow to You. Utwór też utrzymany w takiej niezwykle, jakby to powiedzieć, uporządkowanej aranżacji, to znaczy no, tak słuchając tej muzyki bardzo mi się podoba, że to wszystko jest takie bardzo oszczędne. Nic tam się jakby nie wydziera, nic tak nie wyskakuje na pierwszy plan, to znaczy nie mam nic przeciwko temu, ale słysząc te miksy, jak jest to po prostu zaaranżowane, no odnoszę wrażenie, że chodziło o wprowadzenie jakiejś formy spokoju czy uporządkowania. Te wokale też nie są takie rozwydrzone z jakiejś nadwyższej wyraz ekspresyjne, co wszystko oczywiście odczytuję jako pewne takie założenie tej całej muzyki. To kręci się cały czas wokół tych brzmień fortepianu. Następny utwór, czyli Bow to You, jest zdecydowanie bardziej żywy, tam dużo mocniej zarysowuje się perkusja, wskakują nam jakieś smyczki z syntezatorów, jednak wszystko jest jakoś tak niezwykle dobrze zbalansowane. Tak bym utwór tego zespołu określił. Może też wam to wpadnie w ucho. Bow to You, zespół Mamilach.

0: Mamila Hewitt, Bow to You. No, ja potupałem nóżką, ten rytm zdecydowanie porwał i mówiłem o tym, o tej muzyce, że jest w niej dużo organizacji, jakiegoś takiego porządku i w szczególności te wokale są takie właśnie eleganckie. I myślę, że przez to, że no, tutaj nie istnieje taka dychotomia dobrze, źle, warto to zestawić z artystą, który ze względu na te wokale takie niezwykle różnorodne, przez skakanie w różne brzmienia, przez bardzo dużą ekspresyjność, no, przejdziemy do artysty, który właśnie ze względu na te rzeczy zwraca na siebie uwagę. I to też jest reprezentant Wielkiej Brytanii, konkretnie południa Londynu. Gość nazywa się Joel Culpepper i będziemy słuchali utworów z albumu, którego tytuł to Sergeant Culpepper. To oczywiście jest nawiązanie do tytułu albumu Beatlesów, Sergeant Pepper. I coś tam, już nie pamiętam, ale na pewno Sgt. Pepper tam się pojawia. Album z 2021 roku, zaczynamy od utworu Break, w którym jest no niezwykle dużo takich załamań tego wokalu. On tym wokalem bardzo dużo pracuje, pokazuje bardzo szeroką jakby skalę emocji, jakichś dźwięków. No i jest artystą zdecydowanie pod tym względem bardzo wyróżniającym się. Joel Culpepper i utwór Break.
1: Strong and stable.

0: about to.
1: Right.

Joel Culpepper i utwór Break. Słuchamy sobie utworów z jego albumu Sergeant Culpepper i to jest nawiązanie do Beatlesów, jak opowiadałem, do ich albumu, który wchodził też w klimaty mocno psychodeliczne. I myślę, że mógłbym stworzyć takie interesujące brzmieniowe analogie pomiędzy Joelem Culpepperem, a właśnie całą tą stylistyką takiego psychodelicznego soulu. Takie pierwsze skojarzenie słuchając tego albumu to był album Childisha Gambino o tytule Awaken My Love, album, który absolutnie uwielbiam. On się pojawił w roku 2016 i on mocno oddawał hołd tym właśnie brzmieniom, trochę niepoukładanym, takim właśnie bardzo ekspresyjnym, idącym w kierunku jakichś takich właśnie onirycznych brzmień, jakichś brzmień takich zupełnie niespodziewanych. Ja uwielbiam te klimaty, więc czas na jeszcze jeden utwór, który myślę właśnie w tych brzmieniach doskonale się uplasował. Tytuł tego utworu to Return, a jest to, tak jak już opowiadałem, Joel Culpepper.

Joel Culpepper, Youthful Return. Czas na kolejną propozycję. Tym razem już opuszczamy Wielką Brytanię, przerzucamy się do Teksasu. Ta propozycja to jest ciekawy duet. Oni nazywają się Youngtones i jest ten duet złożony z producenta, multiinstrumentalisty Matthew Younga oraz Lucasa Wade'a, który odpowiada za wokale. I tych dwóch panów, no, swój pierwszy utwór podobno, tak przynajmniej o sobie piszą, nagrali czy napisali w ciągu godziny. Od razu między nimi kliknęło. Od razu ta współpraca zaczęła iść pełną parą i oni sami o sobie piszą, że inspirują się latami 60. oraz 70. Ja, jeśli miałbym opisać ten utwór, no to są zdecydowanie już lata 70. i to też jest coś, co mocno jest liźnięte psychodelą. Dlaczego? Pojawia się tutaj fenomenalna gitara. Ona w utworze, który teraz, utworze o tytule Power, gdzieś przez cały ten utwór jest w tle. Gdzieś cały czas słyszymy tą gitarę na przesterze, żeby pojawiła nam się w całej swojej okazałości pod sam koniec tego utworu. Ja jestem dużym fanem muzyki takiej właśnie około blues rockowej, również poza soulem. I takie właśnie ciekawe miksy tych zupełnie takich, no, różnych elementów bardzo, bardzo mi się podobają. Zresztą muzyka soulowa obfituje w mnóstwo świetnych gitarowych solówek czy świetnych gitarzystów. Nie inaczej będzie tym razem. Power. I to jest utwór zespołu Youngtones.

Power to był pierwszy utwór z duetu Youngtones. My słuchamy sobie utworów z ich albumu o tytule Done and Dusted. Album ten wydali w roku zeszłym. Chyba już zdążyłem wspomnieć, że są z Teksasu. To jest o tyle jakby istotne. Zresztą słowo dusted, czyli no, zakurzone, no, kojarzy się z takim piachem, który człowiek cały czas gdzieś ma na sobie, gdy wiatr wzbiera te tumany kurzu na teksańskich bezdrożach. I idę w kierunku takiego obrazu, czy właśnie takiej opowieści z tego powodu, że następny utwór, on coś w sobie ma właśnie takiego amerykańskiego. Jest w ogóle też taki podgatunek muzyczny, nazywa się Americana. Trudno jest tak naprawdę określić, co to jest. Tu można by było chyba to określenie użyć, bo będziemy mieli do czynienia z utworem takim, no, trochę popowym, bardzo delikatnie retro-soulowym, trochę takim rockowym. To wszystko jest jednak, no, myślę, takie bardzo, bardzo południowe. Dark Magic to jest zresztą chyba pierwszy utwór właśnie tego duetu. On też znajduje się na albumie, o którym przed chwilą opowiedziałem, a jest to, jak też już zdążyłem nadmienić, Youngtones. Właśnie teraz w audycji Soul Jam utwór Dark Magic.

Young Tones i utwór Dark Magic. Teraz zrobimy kolejny geograficzny skok z Teksasu, bo trochę tego takich motywów, no prawie że z westernu, tam można było wysłyszeć. Robimy skok teraz na antypody, na Nową Zelandię. Stamtąd pochodzi i tam swoją muzykę tworzy artystka o pseudonimie Lou Anna. I ona ma na koncie dwa albumy. My posłuchamy sobie utworów z jej pierwszego wydawnictwa, o tytule Moonlight Madness. 2020 rok to jest data premiery tego krążka i zaczynamy od utworu właśnie tytułowego, a nie, przepraszam, zaczynamy od Move Along. I co można o tym utworze powiedzieć? No, on niezwykle fajnie się rozwija. Tam jest budowane przez cały ten utwór pewnego rodzaju takie napięcie. To się zaczyna powolutku, są dokładane kolejne elementy. To tak nabudowuje moment, w którym już oczekujemy tego finału, tego po prostu tego, że wszystkie instrumenty naraz zaczną grać, otworzy się wszystko. Bardzo podobają mi się takie utwory, tak właśnie zaaranżowane. Moje skojarzenia z tymi partiami smyczkowymi prowadzą mnie do zespołu Jamiroquai z Wielkiej Brytanii. Oni też na albumach z przełomu lat 90. i 2000. uwielbiali łączyć takie niezwykle energetyczne utwory z elementami właśnie muzyki zagranej na starych, dobrych instrumentach smyczkowych. To odnajduję jako jeden z takich interesujących walorów. Zastanawiałem się, jak powiedzieć mały walor, to będzie waloryków. O, może tak. W utworze, który teraz, utwór ten ma tytuł Move Along i jest to Lou Anna.

Lou Anna i utwór Move Along. Jak opowiadałem, dziewczyna ta pochodzi z Nowej Zelandii i tu taka ciekawostka. Też jest maoryską, czy ma pochodzenie maoryskie. Niezwykle mocno podkreśla ten swój patriotyzm do Nowej Zelandii. Na jej stronie, zresztą w opisie jej dokonań artystycznych, w zasadzie parę razy pojawia się kiwi, czyli ten piękny, wspaniały ptak, endemit nowozelandzki, więc ta nowozelandzkość jest tu podkręcona do oporu. Jak to wpływa na muzykę? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo utwór, który teraz przypomina takie niezwykle przyjemne blendy muzyki popowej i muzyki retro, trochę disco, trochę soulu, utwór Field Days, Lou Anna, czyli kiwi z Nowej Zelandii.

Luana i utwór Feel This. To jest koniec, jeśli chodzi o piosenki tej nowozelandzkiej artystki, tego Kiwi. Zostawiam was w zasadzie, kończąc już audycję, z utworem, o którym opowiedziałbym dużo więcej, ale muszę się chyba powstrzymać. GJ to jest wspaniały duet producenta oraz wokalistki. Utwór ma tytuł Have a Little Faith. Miej odrobinę nadziei. To tak odnośnie tego, że kończę audycję Soul Tram przed wakacjami, wracam dopiero w październiku, ale już teraz muszę wam powiedzieć, że na wakacje Radio Afera zmienia ramówkę, jest mnóstwo nowych audycji, ja sam muszę koniecznie sobie też sprawdzić, jakie ciekawe pomysły moi radiowi koledzy mają na audycję i was do tego też zachęcam. Żegnam się, ja nazywam się Jędrzej Wieloch, słyszymy się no dopiero w październiku, wy zostańcie z nami, bo jeszcze Kanada pachnąca muzyką, a teraz GJ i może trochę nostalgiczny na sam koniec utwór o tytule Have a Little Faith. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: był za tramwaj, co odjechał?
1: A to był...
2: Soul Tram!
3: Autopromocja.
4: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
5: Niedzielę o 19.00.
6: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
7: Połączcie zaproszenie na miejscu pana służb i wasze zagadki.
8: Audycja Alternatywne Rambory.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
10: Kanada pachnąca muzyką. Ostatnia odsłona tego programu w naszej regularnej ramówce, zanim nadejdzie ramówka letnia, w której już Kanady pachnącej muzyką na urlopowy czas nie przewidujemy. Wrócimy po wakacjach, kiedy nowy rok akademicki się zacznie i kiedy regularna ramówka Radia Afera wróci. Dzisiaj żegnamy się z wami na te parę miesięcy. Żegnamy się, jak to już zapowiadałem i jak to mam zresztą w zwyczaju, muzyką na żywo. Wakacje to taki moment, kiedy myślę, że wielu z was ma szansę złapać jakieś koncertowe wrażenia, jakieś koncerty zobaczyć, może udaje się na jakieś festiwale i w tym duchu właśnie już lekko wakacyjnym, festiwalowo-koncertowym przygotowuję te ostatnie audycje. W zeszłym tygodniu mieliście pierwszą próbkę tego, jak kanadyjscy muzycy mogą brzmieć na żywo. Dzisiaj w ostatniej audycji przed lipcem, przed wakacjami w ogóle, do tego wątku wracamy. A rozpoczniemy od muzyki dosyć energetycznej, ponieważ przed nami zespół Chromeo z dwoma swoimi hitami sprzed lat, które mam nadzieję, że was troszkę ożywią.

Za nami dwukrotnie zespół Chromio z płyty Live, płyty, która kompiluje występy z różnych miejsc. W tym wypadku mieliśmy do czynienia najpierw z wykonaniem piosenki Don't Turn the Lights On, która była wykonana w czasie koncertu w Vancouver, a później Over Your Shoulder, to z kolei piosenka pochodząca z koncertu nagranego w San Francisco. A my teraz przeniesiemy się do innych muzyków i na jedną tylko salę, ponieważ no, mini album, z którego teraz będziemy grali, to album, który prezentuje jeden konkretny koncert, czy utwory z jednego konkretnego koncertu.

Thank you.

Zespół Tops z piosenkami Pirouette i Dayglow Bimbo swoim, no, przebojem można powiedzieć. Tops, którzy wystąpili w Roxy Theater i nagranie z tego właśnie występu przed chwilą w pewnej części usłyszeliśmy. Przed nami teraz zespół, który myślę, że jest relatywnie mniej znanym zespołem. Zespołem oczywiście kanadyjskim, jakże mogłoby być inaczej. Zespół, który nazywa się Dear Criminals i który wywodzi się z Montrealu i który, z tego co zauważyłem, lubi wydawać muzykę na żywo, więc jest też z czego czerpać, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję i o to, co mogę wam w tej audycji dzisiaj zaprezentować. Ten właśnie zespół teraz przed nami z dwoma utworami wykonanymi właśnie na żywo.

Dear Criminals, tak nazywa się zespół, który przed chwilą usłyszeliście. Zespół, który co prawda posługuje się językiem francuskim, zapewne w swoim życiu. Ich poświęcone im strony są sformułowane w języku francuskim przede wszystkim, ale wykonuje, jak słyszeliście, muzykę po angielsku. Jeszcze jedna próbka tego, co ten zespół ma do zaproponowania. Przypominam, że gramy z płyty na żywo. To jest płyta, która ukazała się w 2020 roku i dokumentuje występ zespół Dear Criminals razem z orkiestrą kameralną, z muzykami, którzy grają na poważnych instrumentach, nie muzykach, nie są to muzycy działający na co dzień w muzyce rozrywkowej, ale takie połączenia muzyki, powiedzmy, popowej, nawet alternatywno-popowej z orkiestrą, to przecież nic nowego. Myślę, że warto się w ten zespół wsłuchać. Oni nie ukazywali się, z tego co pamiętam, nie prezentowałem ich muzyki jeszcze w programie Kanada Pachnąca Muzyką, więc taki dosyć zaskakujący debiut w tej audycji na żywo dzisiaj w ich wykonaniu. Yet Not The End i Handful Of Dust to kolejne ich propozycje.

Za nami Dear Criminals, a przed nami frankofoni. Powiedziałem, że zespół Dear Criminals na co dzień chyba językiem francuskim się posługuje, że pochodzą z Montrealu i są frankofonami zapewne. Natomiast no, nie wykonywali nam muzyki w języku francuskim, a my musimy to w audycji Kanada Pachnąca Muzyką nadrobić. I co najmniej jeden taki utwór wam zaproponować. Dzisiaj padło na Marco M z towarzyszeniem Lei Jarry, bo to jest właśnie ten duet, który wykona nam piosenkę, która za chwilę się pojawi. Mówię o tym często, przypominam, zastrzegam, że w tej audycji, która prezentuje muzykę na żywo, niekoniecznie prezentujemy wam stricte koncertowe utwory. Zdarza się, że są to utwory wykonane na żywo, ale w studiu, to znaczy nagrywane nie w ten sposób, że muzycy, każdy z osobna gdzieś tam ślady nagrywa, a później jest to kompilowane, ale są to nagrania muzyków, którzy w jednym miejscu, w jednym czasie tworzą tak, jakby tworzyliby, gdyby mieli przed sobą publiczność, ale w tym wypadku akurat jej nie mamy. Często są to sesje nagrywane dla jakiejś radiostacji albo z jakichś tam innych okazji w studiu, ale na żywo rejestrowane. A więc Marco Emma i Lea Jarry z piosenką Reflet teraz przed nami.

Mieliśmy Marco E. Meillet Jarvis, piosenka Conversation. Było frankofońsko i było spokojnie, a żeby ten nieco spokojniejszy wątek jeszcze podtrzymać, to pojawiła się Sam Lynch z piosenką Dog Song. Wspominałem o tym, że dla różnych radiostacji takie nagrania na żywo są tworzone i w tym wypadku z takim właśnie przykładem również mieliśmy do czynienia, ponieważ Sam Lynch piosenkę Dog Song w wersji, którą właśnie usłyszeliście, nagrała na żywo w studiu radia CBC, czyli państwowej rozgłośni radiowej w Kanadzie. My teraz przechodzimy do zespołu, który w Kanadzie ma status, jak to się ładnie mówi, kultowego. Prezentowałem wam w zeszłym tygodniu taką trójcę, Broken Social, Sin Metric i Stars, trójcę, która koncertuje w takim gwiazdorskim zestawie po świecie tego lata i jeszcze wczesną jesienią. Teraz uzupełniamy tę stawkę o taki, można powiedzieć, no, dodatkowy do tego układu, jeszcze jeden ważny w tamtym czasie zespół kanadyjski, ważny też do teraz, jako taki właśnie zespół o statusie legendy, czy ważnych po prostu muzyków dla alternatywnej muzyki kanadyjskiej. Mowa o zespole The Deers. Rozpoczniemy od utworu, który no, będzie takim, można powiedzieć, żywszym, bardziej rockowym, później trochę spokojniej, a przy okazji będzie też taka ciekawa wypowiedź lidera tego zespołu, który wspomni o pewnym takim specyficznym uczuciu, które może też macie, kiedy chodzicie na koncerty. Jeśli wychwycicie, to wszystko będzie dla was jasne. Jeśli nie, to powrócimy do tego wątku już za chwilę.

0: Mexico.
1: To, do czego nawiązywałem, to oczywiście wypowiedź lidera zespołu The Dears, który stwierdził na początku tej drugiej piosenki, że dziękuję wszystkim tym, którzy byli skłonni wysłuchać jego nowych piosenek, ponieważ no, wie chyba, zdaje sobie sprawę z tego, że często bywalcy koncertów mają takie wrażenie, kiedy idą na swój ukochany zespół, który ma tyle świetnych hitów, które chcieliby na żywo usłyszeć, ale ten zespół przez pierwszą godzinę koncertu gra wyłącznie swoją najnowszą płytę, która wcale taka dobra nie jest. I dopiero po tej godzinie przychodzi czas na to, żeby wreszcie usłyszeć te hity, na które się tak naprawdę przyszło. Rozumiem, jak widać, to uczucie muzyk zespołu The Dears, Ray Lightburn, i komunikuje to dosyć wyraźnie. Ja zaś komunikuję wam w tym miejscu, że audycja Kanada Pachnąca Muzyką na ten rok akademicki, na ten sezon, na tę ramówkę Radia Afera się kończy. Zaczyna się teraz czas wakacyjny dla nas. Mam nadzieję, że i dla was. Dobrych wakacji wam życzę. Słyszymy się w październiku. Marcin Bzdawka, to była Kanada Pachnąca Muzyką. Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
2: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.00.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18.00. Niedzielę, 17.00. Sabotaż i wiesz...
6: Wieczornik w Radiu Afera.
7: W niedzielę po godzinie 20.00.
6: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
7: Szymon Siwierski
6: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
10: Hello, hello, dzień dobry. Witam was zawsze bardzo gorąco, ale dzisiaj to chyba powinnam was przywitać bardzo chłodno. Najgorętszy dzień tego roku jak do tej pory. U nas w domu jest około 36 stopni, mieszkamy na poddaszu. Bardzo, bardzo gorąco, więc witam was chłodno. Słuchajcie, to jest ostatnia czarna niedziela w tym sezonie. Za chwilę 3-miesięczne wakacje. I zaczynamy utworem bardzo nieoczywistym, ale zanim Olek wam go puści, no tak, no właśnie, bo ja się nazywam Ewa Chylak, a za konsoletą jak zawsze Aleksander Znaniecki, więc zanim Olek puści nam ten utwór, który dla dzisiaj na otwarcie dla was i dla siebie wybrałam, chcę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, najukochańszą osobę na świecie, jaką mam, najwspanialszego człowieka ever. Jest to mój syn, jest to Kajtek. Powiedz, Kajtek, cześć.
0: Cześć wszystkim. Powiem szczerze, że jestem bardzo zestresowany. Do tego jeszcze mózg mi wyparował w 39 stopniach w poznańskim upale. No ale cieszę się, dziękuję bardzo, że mnie tutaj zaprosiłaś na tą ostatnią czarną niedzielę.
10: Tak, więc Aleksander włącza nam Mieczysława Foga w wykonaniu Dread Squad.

0: jakże nieoczywiste i polskie. Polskie nagranie Dread Squad. Kłaniamy się poprzedniemu naszemu gościowi, Łukaszowi, który przyszedł z jamajskimi winylami i między innymi, choć nie jamański, to zupełnie oczywiście Dread Squad, ale zapoznał nas z wykonaniem tego zespołu. Jak już mówiłam, Kajtek jest z nami. Kajtek, dorosłe dziecko wychowane w Afryce. Kajtek, dziecko, które słuchało od zawsze czarnej muzyki w domu. I Kajtek, który przyszedł nam pomóc zamknąć ten sezon. To jest chyba taka audycja też o naszych wzajemnych wpływach, bo ja od ciebie, ty ode mnie dużo się poprzenikało się oczywiście. Kajtek wybrał dla nas, prawda?
1: Dokładnie.
0: Secik. Co to za secik? Co tobą kierowało? Jak to w ogóle wyglądało? Aha, Kajtek jest ciągle trochę zestresowany, czy nie, Kajtek?
1: Nie, jest okej. Po prostu czekam na swój moment.
0: Aha, no właśnie, przepraszam, proszę bardzo, mów.
1: Nie, jak najbardziej. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że jestem też bardzo dumny z ciebie i z twojej pasji. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i studio wygląda niesamowicie.
0: O, wow, studio, Radio Afera, jesteśmy w Radio Afera, studio wygląda niesamowicie, brawo, wow, yes.
1: Dokładnie tak. No tak, nasze utwory dzisiaj, postanowiłem, że zrobię no taki trip down memory lane. Pójdziemy sobie przez całą moją historię z rapem, hip-hopem, od czego ja zacząłem słuchać, czego teraz słucham, no i wszystko pomiędzy. Następny utwór jest utworem, w którym się zakochałem, jak miałem chyba ile? 9 lat. Podróżowaliśmy wtedy przez RPA. Jeździliśmy sobie samochodem z mamą i z tatą i słuchaliśmy płyty Kanye Westa, 808s and Heartbreak, która wyszła w 2008 roku.
0: Tak, 24 listopada 2008.
1: Tak, i tutaj zaczęła się moja miłość do hip-hopu, do muzyki właśnie Kanye. I no, i potem przejdziemy z Kanye do innych piosenek.
0: Dobrze, ale właśnie, mały suspens, mały suspens.
1: Przejdziemy potem do kolejnych piosenek, niektórych z których jakby już nie słuchałem ich od kilku lat tak naprawdę, więc też to będzie dla mnie takie fajne odświeżenie. I posłuchamy sobie tego wszystkiego razem. Mam nadzieję, że się wam też spodoba.
0: Tak, no Kanye jest stałym gościem Czarnej Niedzieli i ten album Heartbreaks, oczywiście też Heartbreak był już u nas. I dopiero niedawno odkryłam, skąd się bierze właśnie, jak to pięknie powiedziałeś, 808, czyli powiedz co jeszcze raz, jak?
1: 808 and Heartbreak.
0: No właśnie. Jest to bęben Roland TR właśnie 808. Drum Machine, która właśnie organizuje cały ten album. Dobra, słuchamy Heartless.

0: Kanye West, stały bywalec Czarnej Niedzieli i wyjątkowy gość Kajtek Winiński z nami, ze swoimi utworami muzycznymi, znaczy nie swoimi, tylko swoimi propozycjami, rzecz jasna.
1: No dokładnie tak i właśnie też chciałem po prostu dodać, że pamiętam pewnie tak samo dobrze jak ty, właśnie jeżdżąc po całym RPA w naszym samochodzie.
0: Rzeką Limpopo, pamiętasz? To była rzeka Limpopo. Boże, tam było tak gorąco. Prawdzie nie, nigdy, chciałam to powiedzieć, że nigdy w Afryce właściwie nie było tak gorąco jak dzisiaj
1: tu?
0: W Poznaniu.
1: Naprawdę, nigdy.
0: Ani razu przez 10 lat, jak tam i potem kolejne lata, nigdy w życiu nie było 39 stopni, bo na Zanzibarze tylko właśnie...
1: 25, 26,
0: no dobrze,
1: fajna
0: bez przesady. To, no jasne, jasne też, ale 30 max, tylko wilgoć była duża i to jest okropne. Natomiast Ruszy, mieszkaliśmy na 1400 czy 1600 metrów nad poziomem morza i jasne, było gorąco, ale no nigdy nie tak. Więc, ale pamiętam, że jak jeździliśmy, bo jechaliśmy do naszego znajomego Bru, wtedy, pamiętasz, odwiedzić go nad rzeką Limpopo i było też bardzo gorąco i tak, i ach, no tak, pamiętam. A to chciałeś coś więcej powiedzieć? Boże, przerwałam ci, jak zwykle.
1: Nie, spoko. Chciałem po prostu dodać, że to była pierwsza piosenka, do której zapamiętałem chyba cały tekst. Właśnie w wieku 9 lat. Jeszcze uczyłem się w sumie angielskiego, jakby chyba...
0: No nie, no już
1: chyba
0: byłeś
1: już
0: 4
1: wtedy,
0: pełne lata no,
1: chyba już
0: w szkole,
1: wtedy
0: nie.
1: Mówiłem lepiej po angielsku niż po polsku.
0: No, tak.
1: Stąd też pochodzi ten lekki stres, bo trudno mi się wyrażać...
0: Po polsku. No, bo,
1: no po
0: tak,
1: polsku w tym naszym pięknym języku.
0: No tak, no ale my rozmawiamy zawsze ze sobą po polsku, więc...
1: No, tak.
0: No ale ja też rozumiem.
1: Ale żeby określić właśnie różne piosenki i inne formy właśnie sztuki... No, ciężko mi jest czasami wyrazić, ale po prostu ta piosenka, nie wiem dlaczego dokładnie teraz jest ona najbardziej słuchaną piosenka.
0: Tak?
1: No tak, to jest najbardziej chyba na Spotify upuszczona piosenka Kanye Westa, więc myślę, że wiele słuchaczy mogło już ją znać. Ale pamiętam właśnie, że nauczyłem się całego tekstu i zakochałem się w tej piosence, jak miałem to 9 lat, bez wiedzy o tym, kim jest Kanye, i bez wiedzy o tym, co to jest hip-hop, po prostu ta melodia i no po prostu wpadła mi
0: rozumiem.
1: W ucho.
0: Rozumiem, rozumiem i bardzo dobrze to pamiętam i też pamiętam właśnie, że byłam przeszczęśliwa, bo ja kupiłam na lotnisku te dwie płyty, bo kupiłam od razu właśnie Heartbreak i kupiłam Watch It Throne i w samochodzie był odtwarzacz CD, no obviously. I bardzo się denerwowałam, bo wiecie, nie ma czegoś gorszego niż nieporozumienia rodzinne, jeżeli chodzi o muzykę. I bardzo się denerwowałam właśnie i martwiłam, co będzie, jeżeli Kajtkowi się nie spodobają te płyty, no bo no, ja je włączyłam i byłam przeszczęśliwa, jak się okazało, że jest bingo, to jest muza, która właśnie...

0: wyrywa serce Kajtkowi. I no, to było naprawdę dla mnie, dobrze wychowałam to dziecko. Yes. Więc
1: bardzo ci dziękuję za zapoznanie mnie z Kanye Westem.
0: Okay.
1: Ostatnim był koncert w Amsterdamie, na którego niestety nie udało mi się pójść, ale no cóż, może będzie jakiś kolejny.
0: No, będzie J. Cole, który też dzisiaj wystąpi, bo Kajtek studiuje w Holandii teraz. Już jest naprawdę dorosłym dzieciakiem Afryki. Zresztą on studiuje też ze swoimi kumplami też z Afryki tam, którzy mieszkają w Leiden. No tak.
1: I a propos jednego z tych właśnie moich
0: przyjaciół. Właśnie jakieś świetne przejście, no proszę.
1: Kolejna piosenka jest piosenką artysty...
0: który zawsze jest w czarnej.
1: No
0: zawsze.
1: Tak, i to jest chyba nasz ulubiony artysta w tym momencie. Byliśmy na koncercie w zeszłym roku
0: tak, w Barcelonie.
1: Jest to piosenka, którą ja pokazałem mamie w wieku chyba 10 lub 11 lat.
0: 10,
1: tak. Byłem z moim przyjacielem Tonym. Byliśmy na Zanzibarze i Tony...
0: Bo Tony studiuje właśnie w Holandii, znaczy pracuje właściwie, dlatego jest to takie świetne połączenie.
1: I Tony pokazał mi piosenkę Kendricka Lamara. To była pierwsza moja piosenka Kendricka Lamara. I przez najbliższe 2 lub 3 tygodnie słuchałem tej piosenki 8 lub 9 razy dziennie. Tony cały czas narzekał, że zaraz będę tą piosenką za przeproszeniem żygał. Ale na szczęście to się nie stało. Do tej pory uwielbiam i tą piosenkę. Na pewno też ją znacie. Jest to bardzo sławna piosenka. Wielki przebój Kendricka Lamara, Swimming Pools.

0: Headshot.
1: Drinking.
0: Sit down.
1: Drinking.
0: Stand up.
1: Drinking.
0: Pass out.
1: Drinking.
0: Wake up.
1: Drinking.
0: Faded.
1: Drinking.
0: Faded.
1: Drinking.
2: Kendrick Lamar, stały, obecny gość każdej czarnej niedzieli, wybrzmiał właśnie przed chwilą i opowiadał Kaj, tak jak to w wieku 10 lat właśnie katował ten utwór od rana do wieczora. I ja pamiętam właśnie też, że to był pierwszy raz, kiedy słuchałam Kendricka i sprawdziłam, o czym jest ta piosenka, i rzeczywiście no Swimming Pools and Drunk, i byłam przerażona właśnie tak, czego te dzieci słuchają.
3: Swimming pools full of liquor.
2: No właśnie, ale to było ostrzeżenie.
3: Ja nie miałem pojęcia, o czym była ta piosenka wtedy. Aha. Jeszcze. Dopiero potem, jak byłem trochę starszy, zrozumiałem, o czym jest ta piosenka. Znowu, tak samo jak i z Heartless, po prostu bardzo mi się spodobał dźwięk.
2: Beat, muzyka,
3: beat,
2: melodia.
3: The feel tej piosenki, po prostu.
2: Tak, emocje. No,
3: dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. Kendrick jeszcze się pojawi dzisiaj, prawda? Tak mi się wydaje. A my przychodzimy, właśnie już do tego utworu, o którym myślę. Myślę o tym utworze, który jest strasznie, strasznie ważny w naszym życiu, bo pochodzi z top 3. Nie wiem, co jest na pierwszym i na drugim, a może właśnie ona będzie. Album naszego życia, prawda? Znaczy mojego, naszego?
3: Dla mnie też. Powiedziałbym, że
2: chyba
3: jest na pewno na pierwszym lub drugim miejscu ten album Watch the Throne, znowu Kanye West, tym razem też z JMZ.
2: Też 2000, wtedy byliśmy, tak, tylko my w 2012 słuchaliśmy właśnie podczas tej samej podróży po South Africa właśnie. No, a utwór, nie było tego utworu jeszcze w czarnej, jest to też, no...
3: Jest to utwór, którego możemy... Jest to utwór, którego możemy bardzo rzadko słuchać.
2: Bo na głos.
3: Nasz pies, nasza kochana Pili Pili, owczarek niemiecki, zaczyna wyć jak wilk, jak ta piosenka jest włączona.
2: Głośno. To jest jedyny utwór, my słuchamy bardzo dużo muzyki, to jest jedyny utwór ever, do którego ten pies wyje głośnym, przeciągłym wyciem. Au, au, au. Nie ma w ogóle opcji i sprawia to w ogóle chórek. I ja dzisiaj odrobiłam pracę domową i bardzo jestem szczęśliwa, że się spotykamy, ponieważ poczytałam sobie o Murder to Excellence, o tym utworze, i okazuje się, że te chórki właśnie, do których wyje nasz pies, la la la la la, to są chórki dziewczyn, które się nazywają Indigo, i to są dziewczyny, które, to są Rumunki, które mieszkają w Nowym Jorku, nagrywają płyty, i Jay i Kanye właśnie wzięli od nich ten chórek. Za chwilę usłyszycie to sami.
3: Miejmy nadzieję, że wasze przystanie będą były.
2: No właśnie, i też miejmy nadzieję, bo u nas w domu jest Gaba teraz i słucha audycji. Musi wyłączyć Gaba. Wyłącz teraz radio.
3: Albo może zostawić włączone i zobaczyć, jak Pili Pili.
2: Jak wyje w tym upale.
3: Dokładnie.
2: Bardzo ważny utwór jeszcze z innych względów. Dlatego, że znaczy chodzi o to, o czym śpiewają ci panowie, prawda? Czy ty opowiesz historię o Picie, o Nilu, czarnej panterze Waruszy, która żyje na wygnaniu?
3: Jak najbardziej, ale myślę, że na razie możemy puścić piosenkę i potem wrócimy.
2: Dobra.
3: Też do opowieści.
2: Okej, okay, dobrze. Zwróćcie tylko uwagę na wers, w którym Jay-Z śpiewa I arrived on the day that Fred Hampton died. I to jest, śpiewa Jay-Z. Fred Hampton to jest wielka postać Czarnych Panter, zamordowany oczywiście przez władze Stanów. I arrived on the day oznacza po prostu urodziny Jay-Z. 4 grudnia 1969 to jest właśnie dzień, w którym
3: Jay-Z się narodził i
2: tak.
3: Fred Hampton
2: died.
3: Dokładnie.
2: Słuchamy.
3: Bloody murder.

0: Murder to Excellence, Watch the Throne, Kanye West i Jay-Z w jednej właśnie z najbardziej ważnych, trudnych piosenek ever, jakie powstały, moim zdaniem. Prawda? Zgodzisz się? Pamiętasz? Powiesz coś więcej? Zanim historia o Czarnej Panterze, picie o Nilu spod Aruszy, chcę powiedzieć, że ta piosenka powstała, żeby uhonorować chłopca Denroya Henry'ego. Zresztą on pojawia się jego imię w tym utworze. 20-letni chłopak, w 2010 roku zamordowany na ulicy przez policję. Kolejny poza George'em Floydem niedawno. Ale właśnie, Pete O'Neill. Jesteśmy w Aruszy, jesteś dokładnie w szkole.
1: Tak. Od czego zacząć? Zacznijmy od tego, że miałem swój exhibition. Exhibition to jest największy projekt, który trzeba zrobić w wieku właśnie 9 czy tam 10 lat.
0: W międzynarodowej szkole, w szkole z IB, systemem IB.
1: Dokładnie.
0: International Baccalaureate.
1: I ja postanowiłem wraz z mamą, która bardzo mi wtedy też pomagała z tym wszystkim i robiła ze mną research i robiła.
0: Dużo się uczyłam, tak.
1: Dokładnie. Postanowiłem zrobić prezentację i swój projekt o rasizmie w Stanach Zjednoczonych. Szukałem wywiadów, też w Aruszu wtedy bardzo dużo mieszkało osób z USA. I postanowiłem, że dobra, popytajmy się w takim razie te osoby, osoby i czarnoskóre, i osoby też Caucasian, białoskóre. Popytajmy się ich, co sądzą na temat rasizmu, jak to wygląda. Znowu przypominam, że miałem wtedy 9 lub 10 lat, więc...
0: Właściwie może 10-11, wiesz, bo to było na koniec 6 klasy, więc nie pamiętam teraz.
1: Też do końca po prostu nie wiedziałem, czym jest dokładnie ten rasizm. Ostatnio przeglądałem różne pytania, które na przykład wysłałem do Candice, do Candice,
0: naszej przyjaciółki
1: z Nowego Jorku.
0: Znaczy mieszkającej w Afryce, w Tanzanii.
1: Tak, i te pytania były bardzo takie dziecinne i banalne. I,
0: tak?
1: No tak, ale tak czy inaczej.
0: No ale tak, no ale byłeś dzieckiem.
1: No oczywiście, i, ale jeden z tych wywiadów nastąpił z... Pete'em O'Neillem. Pete O'Neill był właśnie czarną panterą, który został wygnany.
0: Tak,
1: tak to się
0: on
1: mówi?
0: Został, tak, on musiał, tak, on in exile, musiał być, musiał uciekać ze Stanów i razem ze swoją żoną, bardzo popularną w sieci, możecie sprawdzić, to jest Charlotte O'Neill, Mama C, to jest pieśniarka, poetka, aktywistka, cały czas działa. Zamieszkali, przewędowali przez Szwecję, przez Algierię, wylądowali w Tanzanii, tam pod Aruszą właśnie mają swój dom, mają swoją fundację. Pete nie może wrócić do Stanów. Mówimy już o ludziach po 80 w ogóle. Mama C jeździ, bywa w Stanach na zlotach w ogóle, na zjazdach czarnych panter też.
1: Może opowiedz szybko w ogóle, czym są czarne pantery.
0: Myślę, że wszyscy mogą teraz w dobie internetu sobie wygooglać, ale rzeczywiście czarne pantery to jest po prostu, to są przedstawiciele trochę czarnej siły, black power. To są ludzie, którzy absolutnie występowali w czasie segregacji, w czasie... w czasie segregacji przeciwko niej. To są też ludzie, którzy
1: walczyli z rasizmem w Stanach Zjednoczonych. Często
0: czarne
1: też
0: pantery.
1: Używając
0: Ku Klux
1: jednak...
0: Man, możecie sobie genialny film Spike Lee obejrzeć o też między innymi
1: The Black Klansman się nazywa
0: właśnie,
1: ten film.
0: Tak.
1: I tam też pojawiają się właśnie czarne pantery. Ale w każdym razie to jest w miarę kontrowersyjna grupa, dlatego, że używali też przemocy, żeby walczyć o rasizm.
0: Znaczy tak
1: samo jak Martin Luther King na przykład używał tylko słów i dobroci, co oczywiście zadziałało w końcu po bardzo długim czasie.
0: W jego życiu nie
1: zadziałało. Czarne pantery
0: Nie nadstawiały policzka. Absolutnie nie nadstawiały policzka i...
1: I wywiad z Pittem O'Neillem, pamiętam, jedyne co pamiętam z tego wywiadu, bo był on już ile? 12-13 lat temu.
0: Boże,
1: i mało tak już z niego pamiętam, niestety.
0: Ale mam wszystko zanotowane.
1: Tak,
0: mamy
1: ale pamiętam, że jednak było to dla mnie też stresujące. Była to dla mnie bardzo duża postać. Pokazywał mi, gdzie został postrzelony kilka razy, pozwalał mi dotknąć jego ramię tam, gdzie był postrzelony. Do tej pory pamiętam, jakie to było odczucie tego bullet wound, gdzie normalnie jest po prostu twarda jakaś kość lub nie wiem, jakiś mięsień, to tam po prostu była miękka skóra. No i to jest właśnie Pete O'Neill.
0: Tak, to było wielkie przeżycie i pamiętam, tak, pamiętam w ogóle, że to w mojej urodziny jechaliśmy 16 marca go z nim rozmawiać. No dobrze.
1: Zostało nam 20 minut, może trochę tutaj też przyspieszymy.
0: Tak, przyspieszymy, ale trzeba było koniecznie powiedzieć
1: dokładnie
0: o tym utworze. Ja,
1: w każdym razie tak samo jak tutaj przyspieszamy w audycji, to tak samo możemy trochę przeskoczyć w czasie naszych piosenek. Kolejna piosenka J. Cole'a jest piosenką, którą poznałem dopiero jak miałem chyba 17 lat. Zakochałem się w niej od razu. I tak samo.
0: Harfa, to jest chyba harfa, ten instrument, który zaczyna. Co to jest za instrument? Ciekawe. Nie sprawdziłam tego.
1: Nie, to jest...
0: Cytra? Może ktoś będzie
1: wiedział.
0: Ja
1: zawsze kojarzyłem to po prostu jako... To zawsze dla mnie brzmiało jak deszcz. Wiem, że to nie jest deszcz, ale po prostu dla mnie jakoś zawsze uważałem, że to jest deszcz. Dobra, w każdym razie...
0: Ale też bardzo ważny utwór, mam otwarty przed sobą właśnie lyrics, tekst tej piosenki, bardzo, bardzo, bardzo ważny też. No, ważny artysta. Dobra, lecimy.

0: Tak żałuję, że nie mamy więcej czasu, bo z początkowego może takiego trochę nieśmiałej gadki mamy z synem. Też my dużo gadamy. Tyle rzeczy bym chciała jeszcze opowiedzieć i tak bardzo bym chciała, bo Kajtek śpiewa wszystkie piosenki od początku do końca po angielsku. To jest jego taki no, główny język i byłoby super kiedyś móc pogadać właśnie o tych tekstach, po prostu o samych tekstach, nawet już nie o naszych skojarzeniach czy historiach. Dobra, to był drugi album Born Sinner, drugi album J. Cole'a 2013. Przecudowny też tekst, prawda? Mm-hmm. Chcesz coś dodać więcej o tym utworze i o tekście?
1: Ogólnie, jak dla mnie J. Cole, który przez ostatnie kilka lat zostaje w miarę krytykowany przez wiele osób w internecie, za to, że no była ta cała akcja z Kendrickiem i Drake'iem, tam J. Cole też się w to trochę włączył, potem przeprosił szybko Kendricka. Dla internetu takie przeproszenie jest czymś niewybaczalnym i pokazuje słabość, co dla mnie jest zupełnie absurdalne. Uważam, że J. Cole do tej pory jest jednym z najlepszych artystów rapowych na świecie. Sposób, w który on komunikuje swoje emocje, tak samo jak Kendrick dotyka duszy, to J. Cole może nie sięga aż do duszy, ale na pewno dotyka twoje serce. I przepięknie rapuje wyraźnie, niesamowite teksty. Ta piosenka akurat jest o sprzedaniu swojej duszy. How much for your soul, Anna, sprzedaniu swojej duszy dla korporacji, dla sławy, dla zostania jednym z największych raperów na świecie.
0: Crabs in a barrel, to też a propos też in Murder to Excellence było to określenie o tym właśnie, jak jest postrzegane, prawda? Crabs in a barrel, jak to mi wyjaśniłeś, że jak to jest
1: nie,
0: z tymi krabami w beczce?
1: No, tak, kraby w beczce po prostu, myślę, że słuchacze też znają tą, nie wiem, czy to jest metafora, czy po prostu... Tak się dzieje w naturze, że kraby, jak widzą, jak kolejny krab wychodzi z beczki, jeżeli jest...
0: Zamknięte
1: 10,
0: w tej beczce kraby najpierw muszą być.
1: Nie chcą, żeby ten krab wyszedł i go ściągają do siebie z powrotem.
0: No właśnie.
1: Jest to właśnie wyrażenie.
0: Dobrze. J. Cole, pochodzący z biednej rodziny, wychowany przez samodzielną matkę, nigdy o tym nie zapomniał. I wszystko, co miał, jak też zaśpiewał na The Come Up mixtape z 2007 roku, Dollar and a Dream. Dolar i marzenie. Okej, czy idziemy dalej?
1: Przechodzimy chyba do kolejnej piosenki. To jest... coś bardziej lightowego i też coś, co... Bo te piosenki, które do tej pory puszczałem, są, powiedziałbym, że w miarę... No, są cięższe. Są cięższe. Nie posłucha się tych piosenek najczęściej na jakichś imprezach. Są bardziej smutne, bardziej introspekcyjne. Kolejna piosenka wyszła w 2018 roku. Ja miałem przywilej pojechać z moimi najlepszymi przyjaciółmi i ze swoją już teraz byłą dziewczyną na Openera w 2019 roku i zobaczyć koncert Travisa Scotta. To był mój pierwszy prawdziwy koncert, na którym byłem. I do tej pory szukam jeszcze tej samej formy adrenaliny, które dostałem wtedy na tym koncercie.
0: No ale Travis Scott, wiadomo, jaki
1: po prostu
0: jest.
1: Było to niewiarygodne. Leci teraz kolejna piosenka Travis Scott, Yosemite.

0: Travis Scott, Kajtek w studio i kończymy, bo jest 15:52. Mam dla was jeden ostatni, właściwie no zgodziliśmy się do tego, żeby to był też i mój ostatni utwór przed 3-miesięczną przerwą wakacyjną. Zanim się pożegnam, zanim Kajtek powie jakieś ostatnie swoje słówka, chcę wam powiedzieć, że Czarna Niedziela nie będzie obecna na antenie w wakacje, ale nie śpi i też będzie w Barcelonie. Zapraszam wszystkich w aferanki, wtorki i czwartki o 8:30 na króciutkie pięciominutowe historyjki właśnie z Barcelony i o Barcelonie. Potem, i to będzie w lipcu, w sierpniu z kolei będzie Maneno i to będą słówka z Swahili. A we wrześniu też coś jeszcze malutkiego. Pięciominutówki, szybkie gadki, moja totalna pasja. Więc zapraszam, to będzie Rumba de Barcelona. Jest już w mediach społecznościowych, jest na Instagramie, jest na Facebooku, rzecz jasna. No i będziemy się słuchać. Bardzo dziękuję Kajtkowi za całe życie i za całe życie, które nadejdzie i nadchodzi. Jestem przeszczęśliwa, że mogliśmy się podzielić czarną muzyką. A na koniec jeden z największych utworów ever, którego fragment możecie słuchać w mojej zajawce Czarnej Niedzieli. No tak, to będzie Future, którego widzieliśmy w zeszłym roku na koncercie. To będzie Future Mask Off, jedna z najpiękniejszych piosenek świata. Kajtek, powiesz do widzenia?
1: Do widzenia. Dziękuję, że mnie tutaj zaprosiłaś ponownie. Bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć tą twoją pasję i że mogłem się trochę do niej też przyłożyć.
0: Dzięki. I mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Dobrze. Mask of Future. Dobrych wakacji.
2: I promise, I swear, I'm there, bitch.

0: niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
3: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18:00.
4: Tylko w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16:00 w polskim eterze na 98.6.
7: Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się nisko, z tej strony Mikołaj Olejnicki. Jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj po godzinie 16:00 rozpoczynamy Polski Punkt Słyszenia. Po raz ostatni w sezonie 2025-2026. Ponieważ rok akademicki o tych samych numerach powoli dobiega końca i zapewne spora część studentów już zakończyła sesję, pewnie część z pełnym sukcesem, część pewnie z pewnymi brakami i te braki będzie musiała jeszcze nadrobić we wrześniu, ale serdecznie trzymamy za was kciuki, żeby czy to teraz, czy to właśnie we wrześniu po wakacjach, żeby wszystko zakończyło się dla was sporym i pełnym sukcesem. Zapewne też część z was robi sobie przerwę na okres wakacyjny, tak więc i ja nie będę pojawił się na falach Radia Afera w lipcu, w sierpniu i we wrześniu, ale mam głęboką nadzieję, że od października 2026 spotkamy się po raz kolejny. Jak już wspominałem, dziś po raz ostatni przed wakacjami Polski Punkt Słyszenia. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o zbliżającej się kolejnej edycji Edison Festival. Porozmawiamy też na temat kilku nowości, które ostatnio pojawiły się na polskim rynku muzycznym, ale zaczniemy od utworu, który w tym roku święci swoje dziesięciolecie. Piotr Zioła 10 lat temu nagrał piosenkę Safari, która stała się jego pierwszym wielkim hitem. I dlatego z okazji tego jubileuszu postanowił ten utwór nieco odświeżyć, a także do wersji z roku 2026. Z tego zaprosić specjalnego gościa. I tak Safari X, czy też Safari 10, to jest utwór, który wykonują wspólnie Piotr Zioła i Vito Bambino.

Tak właśnie we wspólnym utworze brzmią Piotr Zioła i Vito Bambino. Gdyby ktoś chciał usłyszeć Vito Bambino na żywo, to będzie miał ku temu okazję już w najbliższym czasie i bardzo blisko Poznania. Wspominałem o tym, że porozmawiamy na temat kolejnej edycji Edison Festival, która to kolejna edycja odbędzie się 3 i 4 lipca na terenie hotelu Edison w Baranowie nad Jeziorem Kierskim, czyli około 12 km od centrum Poznania. Wyjątkowo ładna przestrzeń i do tego bardzo ciekawy line-up i bardzo przyjemna aura do tego, żeby spędzić piątek i sobotę właśnie na świeżym powietrzu, słuchając dobrej polskiej muzyki. W sobotę, 4 lipca, pojawi się właśnie wspomniany Vito Bambino jako największa gwiazda wieczoru, ale tego wieczoru również pojawi się Margaret, Ewelina Flinta, Bibobit, Rivka, Daniel Godson i Blauka. Część z tych artystów będziecie mogli za chwilę usłyszeć, ponieważ nie omieszkam oczywiście się ich zaprezentować. Na pierwszy ogień niech pójdzie Ewelina Flinta. Kobieta, która jest znana na polskiej scenie muzycznej już od ponad 20 lat. Z tego co pamiętam, ona nawet miała okazję wystąpić chociażby na tak wielkich scenach jak przystanek Woodstock. Swoją karierę bardzo mocno oparła o pierwszą edycję programu Idol, który był takim pierwszym polskim talent show, czy też pierwszym międzynarodowym talent show, który miał swoją polską edycję. Tam Ewelina doszła do finału i potem zrobiła bardzo dużą karierę, ale na przestrzeni ostatnich lat było o niej dość cicho. W tym roku wróciła. Z tego, co dobrze pamiętam, pojawiła się również na festiwalu Next Fest Festival, ale w ostatnim czasie nagrała również świeży singiel, który za chwilę będziecie mieli okazję usłyszeć. Piosenka zatytułowana jest Mariposa.

Dość popularna stała się tendencja powrotu do słuchania muzyki artystów, którzy największe triumfy święcili 15-20 lat temu. Pewnego rodzaju nostalgia zachęca do tego, żeby wracać właśnie do piosenek, które pojawiły się na początku lat 2000. No i oczywiście, żeby tych artystów zapraszać do line-upu dobrych festiwali. A niewątpliwie takim festiwalem jest Edison Festival, który, jak już wspominałem, 3 i 4 lipca w Baranowie nad Jeziorem Kierskim, tylko 12 km od Poznania. Ewelina Flinta nie będzie jedyną gwiazdą, która na pewno zaczaruje nas repertuarem sprzed kilkunastu lat, bo chociażby w piątek pojawi się również zespół Mysłowic, piątek 3 lipca, czyli za tydzień, pojawi się zespół Mysłowic, pojawi się również Various Monks, którzy wracają z wokalistką, ze swoją starą wokalistką, czyli z Kasią Stankiewicz, ale my w dzisiejszym programie zdecydowanie bardziej skoncentrujemy się na tych świeżych artystach, którzy również pojawią się podczas kolejnej edycji Edison Festival. Zaczęliśmy od soboty, więc na tej sobocie się skoncentrujmy. Bibo Beat, czyli reprezentanci Poznania, również zaprezentują się na tej scenie w sobotę i to jest zespół, który myślę, że specjalnie przedstawiać nie trzeba. Bardzo fajne połączenie muzyki funkowej, jazzu, ale też muzyki popowej. Świetne instrumentarium, do tego rewelacyjny głos wokalisty. No i to wszystko będzie można usłyszeć w sobotę. Panowie z zespołu Bibo Beat wydali płytę dokładnie w zeszłym roku. Płyta nazywała się Wdech. No i trzeba przyznać, że to jest rewelacyjny krążek, z którego będziemy mieli okazję teraz zaprezentować jeden

A drugi utwór, jaki mogliście usłyszeć, to piosenka Fason, duetu Blauka. To jest zespół, który wraca do Poznania. Nie chcę powiedzieć, że ze świeżym materiałem, ani też nie chcę powiedzieć, że z materiałem starym, ponieważ ich ostatnia płyta pojawiła się w roku 2025. Zatytułowana była Volta i właśnie na niej znalazła się piosenka Fason. Także materiał można powiedzieć, że już osłuchany, dobrze znany, ale myślę, że od premiery płyty minęło naprawdę niedużo czasu, więc można powiedzieć, że jeszcze świeży. Nie jestem bardzo ciekawy, w jakiej formie przyjedzie Georgina Tarasiuk oraz Piotr Lewańczyk, bo właśnie ten duet tworzy projekt Blauka. Ciekawe granie na pograniczu gitarowego, indie rockowych melodii oraz popowego stylu. Ja bardzo lubię i serdecznie polecam, żeby wybrać się chociażby właśnie na Blaukę, Bibobit i Ewelinę Flintę. Ale pamiętajcie, że w sobotę także będziecie mogli usłyszeć Vito Bambino, Livkę i Daniela Godsona. A gdybyście wybrali się w piątek na Edison Festival, który to już odbędzie się po raz kolejny w Baranowie nad Jeziorem Kierskim, to pamiętajcie, że w piątek 3 lipca będziecie mieli okazję usłyszeć wspomnianych już Myslowic, Warius Manx z Kasią Stankiewicz na wokalu, Natalię Schreorder, Leona Krześniaka, Przebi Śniegi oraz Be My i Natalię Mujangę. Żeby zachęcić Was do wybrania się na ten festiwal, najpierw posłuchajmy najnowszego singla z najnowszej płyty zespołu Przebi Śniegi, a potem posłuchamy jeszcze najnowszego singla Natalii Mujangi. Jeśli bym miał powiedzieć oczywiście, jak nazywają się utwory, które za chwilę usłyszycie, to oczywiście Przebi Śniegi wykonają dla Was utwór Z cukru piach, natomiast Natalia Mujanga wykona dla Was piosenkę Ile snów nam zostało.

A teraz zaprezentujemy kolejną dwójkę artystów, tylko po to, żeby zachęcić was do tego, żebyście w przyszły weekend wybrali się nad Jezioro Kierskie na festiwal Edison Festival. Tutaj mówimy o dwójce, która to jest zespołem, są do tego braćmi, są Francuzami, ale z polskimi korzeniami i to właśnie w Polsce robią największą karierę. Zapewne domyślacie się, że chodzi o projekt muzyczny Be My, który to 8 maja wydał swoją ostatnią epkę. Ta epka zatytułowana jest Petite Pologne i na tej epce znalazł się repertuar Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu właśnie chłopaków z projektu Be My. Znalazło się tam 5 utworów, z czego jeden utwór jest po francusku. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To wersja akustyczna z samą gitarą, gdzie właśnie panowie śpiewają swoje o czystym języku. Ale na tej płycie można znaleźć chociażby takie piosenki jak Smutek lubi mnie, Dusze kobiet, Słownikowa samba, czy też Chałupy Welcome to. Do tego, żebyście zachęcili się właśnie, żeby wybrać się na ten festiwal, który już, jak wspominałem, w najbliższy weekend w Baranowie, posłuchajmy dwóch utworów. Słownikowa samba i Chałupy Welcome to jako jedne z największych hitów pana Zbigniewa Wodeckiego.

A teraz zgodnie z obietnicą przechodzimy do nowości muzycznych na polskim rynku. Do wydania nowej płyty szykują się dwa zespoły, dobrze znane słuchaczom polskiego punktu słyszenia. Młody, rockowy, zdolny zespół z Wielkopolski, który debiut ma już za sobą, nazywają się Set Smiles. No i w kwietniu, kiedy gościli w naszym studiu podczas Next Fest Festival, opowiadali właśnie, że myśleli, że zrobią sobie dłuższą przerwę, ale kiedy weszli do studia, mieli tyle ciekawych pomysłów, że nagrali nowy materiał i właśnie w tym roku będą wydawać nową płytę. Zapowiedzią tej płyty jest singiel zatytułowany Jak Chcesz i za chwilę oczywiście go usłyszycie. Natomiast po tej piosence usłyszycie również nieco bardziej zimnofalowy czy też nowofalowy zes, gdzie bardziej można usłyszeć muzykę gitarową, ale również dużo elektroniki, takiej rodem z lat 80. Drugi singiel z ich nadchodzącego krążka zaprezentuje zespół Mlecze, który nagrał piosenkę Nie muszę mieć nic i to jest właśnie drugi singiel z ich nadchodzącego nowego materiału.

Do wydania nowego materiału szykują się również artyści zdecydowanie bardziej doświadczeni, między innymi Krzysztof Zalewski, który właśnie wypuścił nowy singiel zatytułowany Tak, Tak. Ale oprócz niego na polskiej scenie muzycznej warto też zauważać kobiety, zwłaszcza w momencie, kiedy one nagrywają wspólnie. I Misia Furtak szykuje się do wydania nowego krążka, a wydała już pierwszy singiel, który mieliście okazję usłyszeć w tym sezonie w Polskim Punkcie Słyszenia, ale właśnie nagrała drugi singiel z gościnnym udziałem Kasi Nosowskiej. Piosenka zatytułowana jest Nie bój się.

I tym sposobem dobiegliśmy do końca nie tylko dzisiejszego polskiego punktu słyszenia, ale całego sezonu 2025-2026, o czym wspominałem na samym początku. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie i najbliższe miesiące to będzie czas, kiedy odpoczniecie i lipiec, sierpień oraz wrzesień będzie was rozpieszczał, jeśli chodzi o sprzyjającą aurę, jeśli chodzi o sprzyjającą pogodę, ale także czas, który pozwoli wam się zrelaksować i naładować akumulatory. Mam nadzieję, że również w tym czasie nie zapomnicie o dobrej polskiej muzyce i będziecie mieli okazję ją słuchać, czy to na polskich festiwalach, czy na pojedynczych koncertach, bo warto wybierać się na takie wydarzenia, jak chociażby proponuje dzisiaj prezentowany Edison Festival, czy chociażby scena nad Rusałką, ale także inne sceny rozsiane po całej Polsce. Mam nadzieję również, że będziemy mieli okazję spotkać się w październiku, kiedy zacznie się jesień i wtedy mam nadzieję również, że w niedzielę po godzinie 16 wróci po raz kolejny polski punkt słyszenia. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Cześć. Mówił do was Mikołaj Olejnicki, a na samo zakończenie dam wam jeszcze ostatni utwór, czyli najnowszy utwór zespołu, który pochodzi z Gdańska. Nazywani są polskimi metronomi, nazywają się Babyheads i nagrali właśnie utwór, który zatytułowany jest The Moment. To by było na tyle ode mnie. Powtarzam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło przez te kilka miesięcy. Cześć.

0: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
1: Autopromocja.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Niedzielę o 19.
4: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się zaproszy na miejscu pana służb.
4: Audycja Alternatywne Rambory.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
7: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
6: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Kultura, słucham.
9: Sabotaż kulturalny.
10: Cześć, witam was wszystkich w kolejnej audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego, podczas której opowiadam wam o świecie muzyki klasycznej i jazzowej, o tym, co muzykowi w duszy gra, o sprawach społecznych, no i również historycznych. Ja nazywam się Maria Pińska, a realizuje mnie Filip Skuza. Dzisiaj audycja wyjątkowa, a jako że kobiety w dziedzinie muzyki są wybitne, to dzisiaj sobie o nich troszkę opowiemy, ale najpierw chwila na oddech i dobrą muzykę.

przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Patricka Watsona i Hani Rani, czyli kompozytorki młodego pokolenia, która ma na koncie wiele sukcesów i zapowiada się, o ile można tak powiedzieć, bo osiągnęła już w świecie muzyki, no ale zapowiada się bardzo dobrze. Ale my teraz cofniemy się trochę dalej, bo do roku 1914, kiedy dziewczynka pisze w swoim tomiku wspomnień: mam już 5 lat, doganiam chłopców, zwłaszcza w grze na skrzypcach. Mowa o nikim innym jak o Grażynie Bacewicz, czyli najpopularniejszej kompozytorce polskiej. Pierwsze próby komponowania rozpoczęła ona w wieku 12 lat, kiedy uczyła się u Kazimierza Sikorskiego. No i tak na marginesie, jako ciekawostka powiem, że imię i nazwisko Kazimierza Sikorskiego kojarzy się nam głównie z podręcznikami do harmonii, przynajmniej mi. No właśnie, uczyła się ona u Kazimierza Sikorskiego. No i ona była taką uczennicą z jednej strony idealną, a z drugiej strony troszkę niedoskonałą. Idealną ze względu na to, że ona była perfekcjonistką i wielokrotnie zaczynała pisać swoje utwory od nowa, wyrzucała szkice, poprawiała je, po prostu tego była masa. A z drugiej strony była studentką, której nie można było przekonać w żaden sposób do racji bytu zasad harmonii i kontrapunktu, ponieważ nigdy nie rozumiała, dlaczego nie może być inaczej i dlaczego nie może komponować czegoś wbrew tym zasadom. No i być może to przyczyniło się do tego, że Grażyna Bacewicz ukończyła konserwatorium muzyczne zaledwie z 4, co jest oceną dość niską, jeżeli chodzi o tak wybitną kompozytorkę. No ale po ukończeniu konserwatorium zaczęły się podróże, tournée po Francji, czyli kariera artystyczna Grażyny rozkwitała. Wydaje się to być piękne, ale Bacewicz nie potrafiła sobie w ogóle pozwolić na odpoczynek, nawet kiedy wyjeżdżała na wakacje do Koszelówki. Pisała wtedy: gdyby mi ktoś powiedział, że mam

Jednym z nich miał być balet Pożądanie. Jednakże niestety Grażyna Bacewicz nie zdążyła go dokończyć. Grażyna Bacewicz zmarła w wieku niespełna 60 lat, a na chwilę przed śmiercią, kiedy ją reanimowano, powiedziała: po coście mnie budzili, było mi tak przyjemnie. No i ja przyznam szczerze, że zawsze kiedy czytam książki o Grażynie Bacewicz czy najróżniejsze artykuły, a także kiedy słucham jej utworów, to zawsze mnie bardzo wzruszają. Podczas w sumie odkrywania jej osoby, tak bardzo jej osoba bardzo mnie zachęciła do tego, żeby studiować kompozytorki kobiety. I wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z tym, jak faktycznie było ciężko komponować w tamtych czasach, chociaż już nie było aż tak źle jak wcześniej, o czym też powiem podczas tej audycji. No ale Grażyna Bacewicz była ciągle dyskryminowana na uczelni, nawet na uczelni, ponieważ czasami, kiedy wchodziła do sali, profesorowie rzucali zdaniem: pomyliłaś salę, ponieważ zawsze panowało takie przekonanie, że kobieta nigdy nie dorówna mężczyźnie w kompozycji i nie tylko, jak dobrze wszyscy wiemy. Ale niezmiernie się cieszę, że Grażyna Bacewicz jednak nie przestała tworzyć, bo dzięki swoim właśnie poczynaniom dała nadzieję przyszłym pokoleniom kompozytorek, no i nadal jest dla wielu z nich niezwykle wielką inspiracją. A teraz posłuchamy sobie pięknego utworu, mojego ulubionego z repertuaru kompozytorki. I ciekawostka, można tutaj wysłyszeć słynny motyw losu z piątej symfonii Ludwika van Beethovena, a dokładniej chyba wszystkim znany rytm z jej początku. Podpowiem, żeby słuchać troszkę kotłów. A więc do słuchania. Uwertura Grażyna Bacewicz.

Wracamy po przerwie do audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego, podczas której rozmawiamy o świecie muzyki klasycznej i jazzowej. Przed chwilą usłyszeliśmy uwerturę Grażyny Bacewicz i była też mowa o tej polskiej kompozytorce. Teraz czas na kolejny polski akcent, czyli na Marię Szymanowską. Można by powiedzieć, że jest to moja imienniczka, ale jednak nie do końca, bo z domu nazywała się Marianna Agata Wołowska, a najbliżsi nazywali ją zawsze zdrobnieniem Marynia. Marynia urodziła się w roku 1789 i już od najmłodszych lat grała koncerty w salonie swoich rodziców. Grała wtedy na takim instrumencie, który nazywa się szpinet i szpinet jest odmianą klawesynu. Był taki dość mały, składał się z prostokątnego, płaskiego pudła rezonansowego, jednej klawiatury i jednego systemu strun. Ponieważ był takim instrumentem, można powiedzieć, gabinetowym, domowym, służył on właśnie do grania głównie w domu. Ojciec Marii, Franciszek, już od najmłodszych lat skupiał się na tym, aby nauczać swoje córki podstaw etykiety, języków, nauki gry na fortepianie i śpiewu, ponieważ w tamtych czasach były to umiejętności, które pomagały w przyszłym poszukiwaniu męża. No i nasza Marynia odnalazła tego męża w wieku 21 lat. Był to Józef Teofil Franciszek Szymanowski. I w tym momencie, kiedy kariera Szymanowskiej mogłaby się dopiero rozkręcać, jak nam się wydaje, i nabierać tempa, no to zaczął się okres macierzyństwa. Wśród dzieci Marii Szymanowskiej warto wyróżnić chociażby Celinę, która później została żoną Adama Mickiewicza. Ale jeżeli chodzi o karierę muzyczną Marii Szymanowskiej i o to, jak wyglądał jej repertuar i jej kompozycje, no to Maria tworzyła utwory proste, ponieważ nie znała sztuki kontrapunktu, ani nie miała doświadczenia w pisaniu na inne instrumenty, ponieważ w tamtym momencie uznawano, że takim prawidłowym instrumentem dla kobiet był właśnie fortepian. A więc repertuar Marii obejmował głównie miniatury, czasami pieśni. Punktem szczytowym kariery Marii Szymanowskiej był moment, w którym poproszono ją o skomponowanie muzyki do śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. A skoro mowa dzisiaj o kobietach, to tutaj ciekawostka. Karol Kurpiński i Franciszek Lesel, którzy odpowiadali za to przedsięwzięcie i byli inicjatorami do powstania muzyki, zaprosili do niego 9 kobiet kompozytorek, co jak na tamten czas jest naprawdę dość wysokim wynikiem. Maria Szymanowska była również kobietą bardzo odważną jak na swoje czasy i to zdecydowanie ją wyróżnia. Od zawsze wiedziała, czego chce, a więc była jedną z niewielu kobiet w tamtych czasach, które zdecydowały się na wzięcie rozwodu, ponieważ w pewnym momencie Józefowi i Marii przestało się układać ze względu na to, że mąż oczekiwał od żony, że będzie ona przykładną gospodynią. Wiedział o jej pasji i zamiarach artystycznych, ale traktował je jako taką ciekawostkę. Mogła grać utwory i komponować, ale jedynie dla najbliższych, dla rodziny. No i w pewnym momencie ta relacja wyglądała tak bardzo źle, że kochankowie korespondowali jedynie przez listy. No i właśnie ta korespondencja w sumie nie wynikała z jakiejkolwiek potrzeby, tylko z przymusu, ponieważ Maria w tamtych czasach jako kobieta nie mogła tak naprawdę zrobić niczego bez zgody męża. Nie mogła ona zarządzać swoim majątkiem, nie mogła podpisać żadnego dokumentu, ani samodzielnie nawet podjąć pracy. Przed 1819 rokiem Maria Szymanowska była już w separacji z mężem. Udzielała wtedy lekcji i ze względu właśnie na to, między innymi, jesienią tego samego roku opublikowała prawie 70 miniatur fortepianowych. Były to głównie właśnie utwory pedagogiczne, ponieważ nauczała ona młode damy. Utwory powstawały z myślą o nich, czyli musiały być dość krótkie i proste. Maria Szymanowska była polecana też przez wielkich kompozytorów, na przykład w Petersburgu polecał ją John Field, a w Lipsku Józef Elsner, co według mnie jest bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ Józef Elsner jest ojcem, tak właściwie dla mnie jest ojcem polskiej edukacji muzycznej, a także głównym inicjatorem życia muzycznego pierwszej połowy XIX wieku. Po rozwodzie Maria już całkowicie oddała się karierze. Podróżowała, spotykała różne osobistości na swojej drodze, które wpisywały się do jej sztambucha. To jest właśnie ciekawe, nie wspomniałam o tym na początku,
ale jest to coś, co mnie niezwykle zaintrygowało, ponieważ Maria Szymanowska prowadziła sztambuch, w którym pojawił się na przykład autograf samego Ludwika van Beethovena. Nie zdobyła go co prawda bezpośrednio, ale za pomocą przyjaciela, ale wciąż pojawił się tam. A także w sztambuchu Marii Szymanowskiej już bezpośrednio znalazł się wiersz samego Goethego, z którym Maria w pewnym momencie była dość blisko. Życie Marii Szymanowskiej było bardzo barwne i ciekawe. Myślę, że gdybym miała opowiedzieć o nim całym, to na pewno nie starczyłoby nam tutaj czasu na jednej audycji. Ale wysłuchamy sobie teraz utworu, który został wydany ponad 20 lat po jej śmierci ze względu na wybuch Powstania Listopadowego. Nocturne B-dur Maria Szymanowska.

Ta piękna muzyka to był Nocturne Bedur Marii Szymanowskiej, którego wysłuchaliśmy sobie dzisiaj w ramach Sabotażu Kulturalnego, a dokładniej audycji Ad Libitum, podczas której mówimy o świecie muzyki klasycznej i jazzowej. Mówiliśmy już o Grażynie Bacewicz i o Marii Szymanowskiej, ale na tych dwóch kompozytorkach nasz akcent polski dzisiaj się kończy. Teraz czas na Feni Mendelssohn. Tak, nie przysłyszeliście się, Mendelssohn, czyli siostry słynnego Feliksa. Wiele osób nie wie, że także ona komponowała i to świetnie. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego tak było. Komponujące rodzeństwo przecież brzmi świetnie. Ja w tej grupie się zaliczam. Uwielbiają właśnie takie połączenia rodzinne i to jest coś, co nas zawsze bardzo intryguje jako ludzi, mam wrażenie. No ale wszystko było z tego powodu, że Feni i Felix pochodzili z bogatego, dobrego domu. Wiemy już, że w tamtych czasach, bo żyli oni w XIX wieku, takim dobrym zwyczajem towarzyskim była umiejętność tańca, śpiewu, języka francuskiego i gry na fortepianie. No i Feni posiadała te umiejętności. Mogła ona grać i komponować, ale ze względu na to, że pochodziła z takiego dobrego i bogatego domu, to nie mogła robić tego zawodowo. No i tutaj zaczyna się problem, tym bardziej kiedy weźmiemy chociażby pod uwagę fakt, że Feni i Felix uczyli się u tego samego nauczyciela fortepianu i zarówno Felix, jak i nauczyciel przyznawali, że Feni gra zdecydowanie lepiej od swojego brata. Felix był takim z jednej strony ogromnym wsparciem, ale z drugiej strony zachowywał się jak ich ojciec, ponieważ oni w dwójkę tutaj cenili talent Feni, chociaż powiedzmy, że szczerze, że Felix bardziej, ale z drugiej strony to oni kategorycznie zabraniali jej tego, by publikowała swoje kompozycje i rozwijała karierę. Jej talent artystyczny mógł być raczej tylko ozdobą, ciekawostką, a nie sposobem na życie. Ale całe szczęście Feni Mendelssohn w pewnym momencie swojego życia odnalazła mężczyznę, który ją wspierał. Był to jej mąż, Wilhelm Hensel, który zachęcał ją do rozwijania się w kierunku muzycznym i do wydawania swoich utworów pod swoim nazwiskiem. No i właśnie tutaj podkreśliłam to specjalnie, ponieważ przejdziemy sobie do dość ciekawej części, ponieważ część utworów Feni była wydawana, ale nie pod jej nazwiskiem, tylko pod nazwiskiem jej brata. Skąd o tym wiemy? No jest taka dość już legendarna historia o tym, ponieważ przyznał to sam kompozytor i jest to właśnie opowieść, która jest dość często wspominana w kontekście Feni. Więc Felix został zaproszony przez królową Wiktorię do pałacu Buckingham, aby zagrać dla niej swoją muzykę. Królowa Wiktoria poprosiła, aby zagrał jej ulubiony utwór, a dokładniej pieśń, Italien. Felix, nieco zawstydzony sytuacją, odpowiedział, że tak właściwie to nie jest jego kompozycja, tylko Feni. No i kompozytorka Feni Mendelssohn odważyła się na podjęcie kroków związanych z wydawaniem kompozycji pod własnym nazwiskiem, ale zrobiła to bardzo późno, bo dopiero w roku 1846, a zmarła rok później. Dokładniej dostała udaru mózgu. Co ciekawe, Felix Mendelssohn zmarł w tym samym roku, kilka miesięcy po siostrze, dokładnie z tej samej przyczyny. Mnie osobiście bardzo ciekawi Feni i chciałabym bardziej przestudiować jej życie, to z pewnością, aczkolwiek tak naprawdę nie ma wielu lektur i artykułów na jej temat. Uważam, że jest to wybitna kompozytorka, chociaż tak naprawdę no, nie znamy większości jej utworów. Bardzo, bardzo mnie cieszy fakt, że ta jej historia chociaż troszkę miała taki happy end w związku z tym, że trafiła na tak dobrego i wyrozumiałego męża w tamtych czasach, który pozwalał jej robić po prostu to, co kochała. Chociaż też tutaj podkreślę, że do tego związku mogło nie dojść, ponieważ rodzice byli z początku im przeciwni ze względu na konflikty religijne. Jako utwór Feni Mendelssohn, a tak właściwie Feni Hensel, nie wybrałam pieśni, którą tak bardzo uwielbiała królowa Wiktoria, tylko Nocturne Gemol. Był on napisany przed rodzinnym wyjazdem do Włoch. Posłuchajmy.

No powiedzcie sami, czy to nie był piękny utwór? Powracamy z Sabotażem Kulturalnej, a dokładniej audycją Ad Libitum, podczas której opowiadam wam o świecie muzyki klasycznej i jazzowej. Teraz tak właściwie nie będziemy zbytnio się przenosić w czasie, ponieważ zostaniemy w XIX wieku. Opowiem wam teraz o osobie, która często jest nazywana najważniejszą kobiecą postacią w historii muzyki i również nosi wielkie nazwisko, ale przedstawię wam ją najpierw z nazwiskiem panieńskim. Mowa tutaj o Clarze Wieck. Niezwykle zdolna pianistka, która i tak niemalże po każdym występie słyszała od ojca: potrafisz lepiej, jesteś rozkojarzona. Ale zacznijmy od samego początku. Clara już jako dziecko, kiedy miała około 5 lat, została w pewien sposób pozbawiona matki. Jej rodzice się rozeszli. Tutaj czytałam, że głównie mogło być to ze względu właśnie na temperament jej ojca, z którym została. Friedrich Wieck, bo tak się nazywał, był nauczycielem śpiewu i gry na fortepianie i mogłoby się wydawać, że tak właściwie od początku miał zaplanowaną całą karierę Klary. Zajmował się organizacją jej koncertów, które oprócz zarobku, co prawda często marnego, zapewniały także świetną reklamę dla niego, bo to on był jej nauczycielem. Być może dlatego tak wiele razy krytykował Klarę, która reprezentowała nie tylko siebie, ale i jego. Klara była bardzo długo zauroczona Robertem Schumannem. Mimo sprzeciwów ojca, który postrzegał go poniekąd jako nieudacznika, no i było dość wiele powodów. Po pierwsze, Schumann porzucił studia prawnicze na rzecz komponowania, a Friedrich wtedy również zaczął dostrzegać, że mężczyzna zaczyna mieć problemy z uzależnieniem. Klara była świetną pianistką, która miała wielkie uznanie w Europie i świadczy o tym chociażby fakt, że w wieku 18 lat otrzymała tytuł królewskiej i cesarskiej wirtuozki kameralnej w Wiedniu. No i musimy tutaj znowu wrócić do wątku Klary i Roberta. Zostali oni finalnie małżeństwem, a jako że w ich mieszkaniu był tylko jeden fortepian, kobieta często ustępowała kompozytorowi, wierząc, że jego misja i kompozycje były ważniejsze od jej działań. Bardzo ceniła utwory swojego męża i w tamtym czasie, głównie ze względu na to, jej kariera nieco ucichła. Priorytetem była właśnie dla niej praca męża, a poza tym musiała wychowywać ich wspólne dzieci. W międzyczasie wydarzyło się bardzo dużo, zarówno pod względem historycznym, jak i pod kątem zdrowia Roberta Schumanna, który czuł się coraz gorzej psychicznie i fizycznie. Robert Schumann zmarł w 1856 roku. To był naprawdę bardzo trudny czas dla Klary, która oprócz żałoby po mężu musiała się nauczyć tak naprawdę na nowo funkcjonować. Powróciła do koncertów publicznych i podróżowała z nimi po Europie. Grała między innymi kompozycje swojego zmarłego męża, czyli Roberta Schumanna. Grała utwory Jana Sebastiana Bacha, Ludwika van Beethovena, czy też Fryderyka Chopina. Starała się jak najlepiej zachowywać pamięć o mężu, promując jego muzykę, no i działalność. Ale oprócz tego, w momencie, kiedy jeszcze żył Robert Schumann, to w życiu Klary pojawił się jeszcze jeden mężczyzna. O kilkanaście lat młodszy, zupełnie w nią zapatrzony. Pojawił się na jej drodze w najtrudniejszym momencie, kiedy to stan Roberta Schumanna zaczął się diametralnie pogarszać. Był to Johannes Brahms, z którym przyjaźniła się wiele lat, a ich relacja była bardzo specyficzna, wręcz platoniczna. Darzyli siebie naprawdę wielkim wsparciem i troską, ale prawdopodobnie nigdy między nimi do niczego nie doszło. Klara była tak zrozpaczona po śmierci ukochanego, że już nigdy ponownie nie wyszła za mąż. Klara Schumann zmarła w 1896 roku. Można więc powiedzieć, że jej kariera trwała ponad 60 lat, licząc momenty, w których była ona na pełnych obrotach. To niesamowita opowieść o niezwykle silnej kobiecie, walczącej z przeciwnościami losu niemalże nieustannie, bo ciągle zmagała się z jakimiś trudnościami. A więc przyznam, że kiedy szykowałam się do tej audycji i chciałam jakoś opowiedzieć o tej postaci Klary Schumann, to chciałam ją tak troszkę, jej biografię obedrzeć z tych nazwisk mężczyzn, ponieważ ona zawsze była postrzegana troszkę jako kobieta, która żyła w cieniu Roberta Schumanna, a tego bardzo nie chciałam.
Ale tak naprawdę trudno uniknąć tego, aby nie wymieniać chociażby tych trzech nazwisk, jak Friedrich Wieck, Robert Schumann, no i oczywiście Johannes Brahms. Ale miłość Roberta Schumanna i Klary Schumann jest teraz tematem wielu świetnych książek, więc myślę, że Klara by się na mnie nie obraziła za to opowiadanie. Teraz posłuchamy utworu Klary Schumann, czyli Scherzo C-moll.

0: słychać, że Klara Schumann wkładała w komponowanie całe swoje serce, prawda? No słuchajcie, nie spodziewałam się, że ta audycja, jak i sam proces przygotowywania się do niej, zbierania tych wszystkich myśli, dostarczy mi tylu najróżniejszych emocji, przede wszystkim wzruszeń. Było to niezwykłe doświadczenie. Cieszę się, że teraz możemy sobie pozwolić na grę na wszelakich instrumentach, naukę, chociażby teorii, czy też komponowania, ponieważ dostrzegam taką swoją własną statystykę, że na akademiach muzycznych i na uniwersytetach muzycznych jest coraz więcej kobiet i często przeważają nad mężczyznami, więc zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że już zawsze będziemy mieć tą swobodę twórczą. A ja zostawiam Was z tą pozytywną myślą i już się z Wami żegnam. Ja nazywam się Maria Pińska, a realizował mnie Filip Skuza. Życzę Wam dobrego dnia, do usłyszenia.
1: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wieczornik w Radiu Afera.
3: W niedzielę po godzinie 20.
2: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
3: Szymon Świerski
2: i zespół Wieczornik.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Jeden. Dwa.
5: We've all been blessed with wings of our own.
3: Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Nieznane utwory znanych wykonawców.
7: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
6: Znani, nieznani.
7: Każdą niedzielę o 18:00.
6: Tylko w Radio Afera.
8: Well, it's one for them.

Witamy was bardzo serdecznie. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak. Dzisiaj ostatnie wydanie audycji Znani Nieznani w tym sezonie, ale będzie to audycja specjalna, na którą nie będę ukrywał, czekałem właściwie przez parę miesięcy, ponieważ akurat dzisiaj mija dokładnie 70 lat od poznańskiej rewolty czerwca 28. Akurat tak się złożyło, że dzisiaj w niedzielę bardzo słoneczną i bardzo upalną obchodzimy tę zacną rocznicę, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie uczcić pamięci tym wszystkim bohaterom właśnie tych zajść w Poznaniu, które no na pewno na cały wiek późniejszy 20, no i myślę też 21 odcisnęły piętno walki o wolność. Ale zaczęliśmy w zasadzie chyba jedynym dzisiaj zagranicznym utworem, który jest w naszej audycji, czyli Blue Suede Shoes Elvis Presley. Marzec 1956 roku, jeden z najważniejszych debiutów, jeśli chodzi o światową fonografię. To właśnie był debiut Elvisa Presleya. Czy wtedy już utwory Elvisa Presleya doszły jakimiś kanałami do obywateli państwa polskiego? Nie wiem, ale no, my mieliśmy, że tak powiem, zupełnie inne problemy. No i myślę, że za chwilę o tym porozmawiamy, ale na początek mały wstęp muzyczny. Będzie to zespół Sandals, bo będą nam towarzyszyć utwory, w których artyści punkowi, rockowi i jazzowi upamiętniają właśnie wydarzenia poznańskiego czerwca.

każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.

0: To utwór zespołu Sandals, poznański Czerwiec 56. A teraz taki łyk historii takiej klasycznej, ponieważ zaprezentuję wam fragment rozmowy redaktora Edgara Heina z profesorem UAM Konradem Białeckim, wielkim znawcą bez wątpienia tej właśnie epoki, jak i całej epoki PRL-u. I tutaj będzie taki, będą takie dwa fragmenty, czy poznański Czerwiec to zryw robotniczy i jakie były reakcje właśnie robotników poznańskich na te wydarzenia. Posłuchajmy Edgar Hein i profesor Konrad Białecki.
1: Witamy w studiu pana doktora habilitowanego Konrada Białeckiego, profesora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Mówi się zawsze zryw robotniczy, ale czy to rzeczywiście tak było, że w poznańskim Czerwcu tylko i wyłącznie robotnicy z wielkich zakładów przemysłowych wyszli, czy to w całości jakby poznaniacy wzięli udział i czy możemy mówić również o obecności podczas protestów, podczas całych wydarzeń, również innych grup społecznych?
2: Powiem w ten sposób. No, tutaj nie jesteśmy w stanie bez dokładnego rozeznania, ani nie jesteśmy, no nie możemy takiego rozeznania przeprowadzić z oczywistych względów. Nie możemy powiedzieć, że to byli tylko robotnicy, bądź nie tylko robotnicy. No, możemy ewentualnie wziąć jako taką grupę kontrolną, nazwijmy to tak, tych, którzy zostali zabici. To jest oczywiście niewielka grupa w stosunku, mówię niewielka w stosunku do wszystkich uczestników manifestacji, ale gdybyśmy tą grupę wzięli pod uwagę, czyli 57 osób, wśród których mamy 49 cywilów, 4 żołnierzy, 3 funkcjonariuszy UB i 1 milicjanta, no to mamy, jeśli chodzi o robotników, bodajże 31 osób, to jest 31 robotników, 14 uczniów, bo tutaj musimy pamiętać, że 15 zabitych to ludzie, to osoby poniżej 18 roku życia, to też taka istotna grupa. Wśród zabitych było też 2 rzemieślników, milicjant, bodajże 1 rolnik. Tak więc no jednak zdecydowanie dominują robotnicy. Mhm. Jak to wyglądało wśród ogółu manifestantów? Tak jak powiedziałem, no nie sposób powiedzieć, ale odnoszę wrażenie, że ta dominanta robotnicza występowała i to w sposób zdecydowany.

0: bo w końcu u nas musi być porządek.
1: Rok 56, tamten czas, to nie jest tylko okres, w którym poznaniacy myślą o daniu jakiegoś sygnału władzy, że nie są zadowoleni z istniejącego stanu rzeczy. W tamtym czasie władze w Warszawie spodziewały się buntu raczej, jeżeli już w ogóle, to w takich ośrodkach jak Okręg Łódzki, jak Górny Śląsk, czy nawet sama Warszawa. Natomiast no, jeśli chodzi o Poznań, to tu mamy dosyć ciekawą sytuację. Z tego względu, że jeden z ważniejszych, no jedna z ważniejszych postaci wtedy w Poznaniu, major Felix Dwojak, tak, szef miejscowego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. On kilkakrotnie informował swoich przełożonych, że tutaj narasta niezadowolenie i jest ryzyko robotniczych wystąpień. Bo pamiętajmy, że robotnicy, jak pan redaktor słusznie powiedział, już wcześniej między sobą rozmawiali na temat tego, co się dzieje. Nie tylko w samym Poznaniu, ale w całym kraju. I no, ta dyskusja, ona była prowadzona w takim przekonaniu, że wyczerpano wszystkie inne środki nacisku na władzę. Pamiętajmy, że to nie było tak, że robotnicy Cegielskiego, wtedy były zakłady oczywiście imienia Józefa Stalina, a nie Cegielskiego, do tej nazwy zakłady powróciły dopiero w październiku 56 roku. Musimy pamiętać, że robotnicy Cegielskiego już wiele miesięcy, a nawet można powiedzieć wiele lat wcześniej, na różne sposoby sygnalizowali zarówno tutaj władzom lokalnym, jak i władzom centralnym swoje niezadowolenie, wynikające zarówno z naruszania bezpieczeństwa i higieny pracy. No my dzisiaj mówimy BHP, to takie tam tak, żeby ręcznik był w łazience, żeby, że tak powiem, była jakaś mata antypoślizgowa, oznaczone progi i tak dalej. No to są drobiazgi mimo wszystko, natomiast te zaniedbania dotyczące BHP w tych dużych zakładach pracy, one często skutkowały bardzo poważnymi wypadkami, czasami wręcz śmiertelnymi, więc domaganie się poprawy tych warunków pracy to było coś więcej niż tylko, powiedziałbym, taka fanaberia osób, które mają już wszystko w tej pracy i jeszcze coś tam sobie wyszukują. Więc poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot niesłusznie zabranych dodatków, to była też kwestia podwyżek płac, które jak najbardziej robotnikom się należały. I cały szereg innych postulatów. Oczywiście zgłaszano praktycznie tylko te postulaty o charakterze ekonomicznym, no bo to był taki czas, że za zgłoszenie postulatu pod tytułem, żeby Rosjanie wyszli z Polski, można było bez kontynuowania narracji pożegnać się nie tylko z pracą, krótko mówiąc, ale i z wolnością. Więc oczywiście na początku pojawiają się te rozliczne postulaty o charakterze ekonomicznym na wiele miesięcy przed poznańskim czerwcem. Jaka jest, ja już tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły kolejnych wizyt delegacji zakładów Cegielskiego w ZISPO, czyli zakładu imienia Stalina w Warszawie i kolejnych rozmów, a to z przedstawicielami związków zawodowych, a to z przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu. Powiem tylko tyle. Za każdym razem mamy do czynienia z bardzo podobnym schematem. To znaczy wysłuchanie, powiedzenie, no widzicie towarzysze, no słusznie zgłaszacie tutaj postulaty, no wiecie, no coś z tym zrobimy, wróćcie do siebie, będzie dobrze. No, robotnicy wracają, no i nic się nie poprawia, tak? Więc mamy znowu kolejny obrót negocjacyjny i znowu nic. W czerwcu już pojawia się taka myśl, trzeba zastosować troszkę dalej idący środek nacisku, bo same rozmowy nic nie dają, ale wtedy następuje, wydaje się, zaskakujący przełom. Ówczesny minister przemysłu, Roman Fidelski, kiedy w drugiej połowie czerwca dociera do niego taka delegacja robotnicza z Poznania, on już tak bardzo konkretnie się zgadza na konkretne postulaty. Robotnicy są nieco zaskoczeni, bo no, nie spodziewali się. Wracają do Poznania, mówiąc krótko, ogłaszają sukces. Przyjeżdża kolejnego dnia Fidelski do Poznania i zaczyna robotnikom tłumaczyć, że on ma jeszcze

lepszy pomysł. No i tak jak im tłumaczy, na czym polegają te jego jeszcze lepsze pomysły, to robotnicy powoli orientują się, że po raz kolejny mają zostać oszukani de facto. No i w tym momencie, jak to się mówi, to była ta kropla, która przelała czarę goryczy, stwierdzono, no nie, no wychodzimy.

0: To teraz był przed chwilą Depres, czyli Andrzej Dziubek, czyli góral śpiewający o poznańskim czerwcu. Bardzo ciekawe połączenie. Oczywiście tekst inspirowany twórczością, znaczy wierszem Kazimiery Iłakowiczówny o tytule Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Moi drodzy, teraz czas na takie, powiedzmy, danie główne, ponieważ udało się nam tutaj dla was, drodzy słuchacze, dla słuchaczy audycji Znani Nieznani, nagrać wczoraj relacje świadków sprzed 70 lat, wydarzeń sprzed 70 lat i teraz właśnie przez moment dosyć długi będzie relacja właśnie dwóch świadków wydarzeń czerwcowych, jednej kobiety i jednego mężczyzny. Zaczniemy tutaj od kobiety. Ale o tym już, kto to jest i co ta osoba robiła właśnie 28 czerwca 1956, opowie nasza nadworna realizatorka Alicja Miszczak.
1: Przypadkowym świadkiem wypadków czerwcowych była 14-letnia Gabriela Kraska. Tego dnia wybrała się ze swoją siostrą Salomeą, późniejszą żoną Tadeusza Jachnika, do Poznania, aby dowiedzieć się, czy dostała się do Technikum Odzieżowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Posłuchajmy jej wspomnień z tamtego dnia.
2: 28 czerwca 1956 roku znalazłam się w samym centrum wypadków poznańskich. Miałam wtedy 14 lat, skończyłam szkołę podstawową w Kostrzynie i zdawałam do Technikum Odzieżowego w Poznaniu na ulicy Kazimierza Wielkiego. Wtedy jeszcze obowiązywały egzaminy wstępne. Na egzaminy wstępne kilka dni wcześniej jeździliśmy z Kostrzyna pociągiem na Garbary, a z Garbar potem do szkoły na Kazimierza Wielkiego. Wtedy jeszcze przy zakładach mięsnych była pętla tramwajowa i tramwaj jechał do Placu Bernardyńskiego i po prostu do Placu Bernardyńskiego dojeżdżało się tramwajem, a stamtąd do szkoły. 28 czerwca wywieszono listę przyjęć po egzaminach wstępnych, kto dostał się do szkoły. Pojechałam wtedy rano z siostrą starszą, która była w klasie maturalnej, kończyła właśnie też technikum odzieżowe. Siostra poszła z koleżankami na stary rynek, a ja poszłam zobaczyć, czy znajduje się na liście przyjęć. Byłam przyjęta. Bardzo się z tego ucieszyłam i umówiłyśmy się z siostrą, że przyjdzie po mnie do szkoły i pokaże mi, jak wygląda dworzec główny, jak się idzie na główny dworzec ze szkoły, gdybym kiedyś chciała nie jechać z Garbar, tylko z dworca głównego. Przy okazji miała mi pokazać, jak wygląda korąglak w Poznaniu, ponieważ go nigdy nie widziałam. Siostra przyszła do mnie i szłyśmy przez Plac Bernardyński pod Górną do Placu Wolności. Ulice były takie w miarę puste, ale ja po prostu ulicznego gwaru poznańskiego wtedy nie znałam. Przy Placu Wolności zauważyłyśmy, że od strony prawej jakiś pochód, trochę tłum ludzi i podszedł do nas jakiś mężczyzna, wtedy wydawało mi się, że starszy, bo pewnie miał ponad 30 lat i mówił: dzieci, co wy tu robicie? Uciekajcie stąd, tu są takie zamieszki, ale uciekajcie do domu. Co wy tu robicie? Ja się jakoś nie wystraszyłam, ale moja siostra bardzo. I poszłyśmy szybko w stronę okrąglaka, rzeczywiście tylko okrąglak zobaczyłam, rzuciłam tylko na niego okiem. Potem przyszłyśmy gwarną w stronę jeszcze wtedy ulicy Czerwonej Armii, teraz Świętego Marcina. I tam gdzieś, nie wiem, czy to Składowa, czy jeszcze inaczej się nazywała ta ulica, tam były schody, tak mnie siostra prowadziła. Były schody na most dworcowy, przeszło się na drugą stronę przez jezdnię i były schody, które prowadziły na peron drugi. I zeszłyśmy na peron drugi i siostra już miała orientację i po prostu chciała zobaczyć, z którego peronu pociąg do Kostrzyna. Jak zeszłyśmy na peron drugi, zrobiło się ogromne zamieszanie. Jakiś tłum ludzi i uciekający mężczyzna przez tory kolejowe biegł w stronę peronu pierwszego i grupa ludzi za nim. To był wtedy jeszcze policjant. Troszkę się później o tym dowiedziałam i tylko były tam jakieś krzyki. I ludzie gonili tego policjanta, nie wiem kto to był. I wtedy przez mikrofony zapowiedzieli, że pociąg z Berlina do Brześcia wjedzie na peron drugi i będzie zatrzymywał się na wszystkich stacjach. Wszyscy podróżni jadący w stronę Wrześni Konina mają wsiadać do tego międzynarodowego pociągu, dlatego że on będzie na każdej stacji wstawał. My z moją siostrą, ona była troszeczkę bardziej, że tak powiem, orientowała się we wszystkim. Wsiadłyśmy do tego pociągu, wysiadłyśmy w Kostrzynie i poszłyśmy do domu. Mieszkaliśmy wtedy na wsi w pobliżu Kostrzyna. Jak wróciłyśmy do domu, to już się denerwowali. Dlatego, że nie wiem, czy ta moja wiedza jest faktycznie dobra, ale wydawało mi się, że moje siostry w tym czasie pracowały na polu, chyba to był okres, kiedy pieliło się buraki cukrowe i że leciał samolot i zrzucał kartki. I z tych kartek dowiedzieli się, że jakieś wypadki są w Poznaniu, a wiedziały, że dwie młodsze siostry siedzą w samym centrum tych wypadków i po prostu nie miały jeszcze orientacji, co się dzieje, ale się troszeczkę martwili. No i jak przyszłyśmy, no to opowiedziałyśmy wszystko, co się przydarzyło, żeby nie ten mężczyzna, który nas bardzo wystraszył i pognał do domu, to nie wiadomo, co by było, dlatego że to był ostatni pociąg, który przyjechał z Poznania do Kostrzyna. Następni pasażerowie, że tak powiem, przyszli pieszo albo czekali do jakichś późnych godzin nocnych. No co by zrobiły takie 14 i 16 czy 17-letnie dzieci? No to rzeczywiście trudno w tej chwili pomyśleć. I taki był, że tak powiem, zupełnie przypadkowy w samym centrum tych wypadków poznańskich, dlatego że to, co widziałyśmy, ten tłum ludzi, to był szturm na więzienie na ulicy Młyńskiej. No i wtedy tam rzeczywiście sporo się działo.

0: Był hołd złożony poznańskim robotnikom przez górala rockowego, czyli Andrzeja Dziubka. A teraz chyba najważniejszy hołd, jeśli chodzi o geografię i kulturę polską, no bo warszawiak z krwi i kości, Kuba Sienkiewicz, pan doktor neurolog, też złożył hołd poznaniakom, poległym właśnie w wydarzeniach poznańskiego czerwca. Moi drodzy, teraz od razu przejdziemy do drugiej osoby, która dała nam swoje świadectwo sprzed 70 lat. I tutaj po raz drugi poproszę Alicję. Więc jedziemy.
1: Jednym z pracowników zakładów kolejowych Hipolita Cegielskiego, ówcześnie nazywanych zakładami imienia Józefa Stalina, był Tadeusz Jachnik, mający obecnie 88 lat. Pracował na wydziale W3 w fabryce lokomotyw i wagonów podczas strajku 28 czerwca 1956 roku. Miał 18 lat. Posłuchajmy, jak wspomina tamten czas.
2: No chciałem pracować. Chciałem pracować u Cegielskiego, bo to był mój wybór, nie? Pamiętam, że było zapotrzebowanie na pracowników i zgłosiłem się do kadr. No i po prostu w kadrach mnie przyjęli, nie? Formalność trzeba było, jak już zostałem przyjęty, no to trzeba było zgłosić się tam do działu gospodarczego i tam wydali potrzebne rzeczy do zaczęcia pracy. Zacząłem pracę i wpierw byłem na próbie, czy się nadaje, i po jakichś instrukcjach BHP, żeby przestrzegać BHP, no to wpierw się przyuczałem z pracownikiem starszym, no i tak po półtora miesiąca zacząłem pracować na tej wiertarce karalusowej, nie? Karuzelowa. Karuzelowa, taka promieniowa, o promieniu. To ona miała tam około 3-4 metrów, nie? No i zacząłem pracować tam. No to tak było, że który to był dzień, to ja nie wiem, ale to prawdopodobnie był dzień przed wybuchem tego strajku, nie? Bo 28 to już były te wypadki, nie? Nazwane wypadkami poznańskimi, ale to generalnie to był bunt społeczności i to się zaczęło w czerwcu, a potem się rozlało na Polskę, nie? I dzień przed to majster mi powiedział: Jasiu, jutro nie przyjeżdżaj, bo jutro będzie niebezpiecznie, bo on już wiedział. Mój majster to był majster, to prawdziwy człowiek, taka dusza, nie? No. Nazywał się Kuźniewski, majster Kuźniewski. Pochodził, on mnie polubił, bo on był też z Iwna, a tam pracował u ceglarza. On był szefem tam pewnego działu, nie? On mnie tak lubił i powiedział, że nie przyjeżdżaj, zostań w domu. Bo były takie podczas tygodnia, albo i może i dłużej, ale często były takie masówki, były organizowane jako ludzie buntu. Pamiętam, dyrektorem był na tym W3, jak dobrze pamiętam, to się nazywał dyrektor Kocik. I wyrażali my tam sprzeciw, nie, że chleba i wolności, no. Osobiście to, bo trzeba powiedzieć, że na terenie W3 majster mi powiedział: Jasiu, za dużo nie gadaj z obcymi, bo tu te same szpicle ruskie, szpiegi, podsłuchy. Jak będą cię pytać, to lepiej nie rozmawiać. A że my dobrze, mocno krzyczeli na masówkach, no to było też nagrywane, nie? I były zdjęcia, nie? I ja też byłem wzywany na Kochanowskiego, bo tam urząd UB, nie? No ale nie rozpoznali mnie. No i po dwóch dniach zostałem zwolniony, nie? No działo się. Jak Cegielski wyszedł, z Łuczy. Ta procesja szła, rozumiesz, pod zakłady ZNTK, potem na miasto, na Gajową i tak dalej, tam teraz w tej chwili pod krzyże. Teraz to są, te miejsca są upamiętniane tablicami, nie? Na pamiątkę, nie? Ale to był reżim, to nie było, można było jeden do drugiego nic powiedzieć, bo służby bezpieczeństwa dbały o to, żeby jak najlepiej o nich mówić. Później został zmieniony nazwa zakładu Hacegielski na Józefa Stalina. Była przeinaczona. Do pracy to wróciłem po wojsku. Jeszcze kilka miesięcy pracowałem, ale zrezygnowałem. Wróciłem do zawodu swojego, nie? Jako mechanik samochodowy. Nie?

0: Moi drodzy, jeszcze prawie na samo zakończenie kolejny kawałek wywiadu redaktora Edgara Heina z profesorem Konradem Białeckim, tym razem o targach poznańskich, bo Poznań to miasto targowe.
1: Witamy w studiu pana doktora habilitowanego Konrada Białeckiego, profesora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Panie profesorze, bo mówimy z jednej strony właśnie, jak to wyglądało w Poznaniu, że Poznań nie padł ofiarą tej jakby swojej opinii, ale z drugiej strony sądzę, że ciekawym wątkiem jest to, że jednak Poznań był miastem targowym i w jakim stopniu właśnie międzynarodowe targi poznańskie wpłynęły na to, że to właśnie w Poznaniu wybuchł bunt społeczny.
2: Tak, na Poznań spoglądano też z pewnego rodzaju podejrzliwością ideologiczną, tak bym to ujął.
1: Stare endeckie miasto.
2: Tak, dokładnie, a poza tym, to dotyczyło nie tylko Poznania, bo w dokumentach opisujących wielkopolską wieść pojawiały się na przykład takie określenia jak zaczadzona jadem kapitalizmu. No, także generalnie patrzono na całą Wielkopolskę jako na taki obszar wrogi ideologicznie. To miało też i takie znaczenie, że wśród aparatu, zarówno tego administracyjnego, jak i partyjnego, dominowali, to jest mało powiedziane, zdecydowanie przeważali ludzie z innych stron Polski, co oczywiście przekładało się na jakby gorsze czucie terenu, tych rzeczywistych problemów mieszkańców Wielkopolski. A co do targów, oczywiście, że targi były takim swego rodzaju oknem na świat, ale też wizytówką nawet tego ustroju, który wtedy po wojnie był, który starał się też zaprezentować jako ustrój, który wreszcie służy robotnikom, a nie tylko kapitalistom i tak dalej, i tak dalej. Więc te targi miały wielkie znaczenie w trakcie protestu w 1956 roku. Przede wszystkim z tego względu, że pamiętajmy, że to już jest jednak czas pewnej odwilży. To nie jest tak, że to są te najgorsze lata stalinowskie, kiedy w ogóle obcokrajowcowi bardzo trudno było do Polski się dostać. Tych gości targowych wtedy w 1956 roku jest bodaj ponad 2000. Tak więc ci goście targowi widzą, co się dzieje w mieście. Niektórzy z nich robią zdjęcia i czym prędzej starają się opuścić Poznań. A to oznacza dla władzy, że nie sposób będzie zupełnie ukryć fakt tego, co się w Poznaniu wydarzyło. I zresztą trzeba dodać, że bardzo szybko na Zachodzie pojawia się informacja o tym, co się w Poznaniu dzieje. Znaczy, że coś się dzieje. Oczywiście początkowo chociażby liczba ofiar jest zdecydowanie zawyżana, ale tak dzieje się zazwyczaj w tych pierwszych momentach, kiedy dochodzą jakieś informacje dotyczące tego typu wydarzeń. Bo trzeba też powiedzieć, że bodajże o 22 z minutami w audycji Radia Wolna Europa już mamy pierwsze informacje o tym zrywie poznaniaków. A później poznański czerwiec, tutaj dodajmy, staje się przedmiotem zainteresowania tak zacnych gremiów, jak Zgromadzenie Narodowe we Francji, jak Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, jak Parlament Brytyjski. No i moglibyśmy długo jeszcze wymieniać różnego rodzaju agendy, nie tylko zresztą rządowe, ale czy parlamentarne, ale również różnego rodzaju przedstawicielstwa związków zawodowych itd., itd. Zresztą, co ciekawe, Amerykanie nawet oferują darmowe zboże, aby formalnie to ujęto w ten sposób, dla głodujących Polaków. Władze Polski odmawiają, ponieważ ta pomoc miała nadchodzić w oznakowanych kontenerach, żeby było wiadomo od kogo. Władze Polski odmawiają, ale co ciekawe, występują z prośbą do Amerykanów o zgodę na sprzedaż przez nich pewnej partii zboża, na co już Amerykanie się nie zgadzają.
0: Moi drodzy, to właśnie był fragment wywiadu Edgara Heina z profesorem Konradem Białeckim, a my się już powoli będziemy żegnać. Alicja Miszczak, Szymon Dopierała. To było ostatnie wydanie przed wakacjami audycji Znani Nieznani. Za tydzień pojawia się jedyna taka audycja w polskim eterze, czyli Kasyciak Radia Afera, ale o tym za tydzień. Ja oczywiście bardzo serdecznie również dziękuję Paulinie Kurek za duchowe wsparcie. I na sam koniec trochę jazzu, Free Corporation i utwór instrumentalny, ale jak najbardziej odnoszący się do Poznania, ponieważ nosi nazwę 56. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień w Kaseciaku.

0: Nieznane utwory znanych wykonawców.
1: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
0: Znani, nieznani.
1: W każdą niedzielę o 18:00.
0: Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: Czy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
7: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama.
8: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: W niedzielę o 19:00.
10: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
11: Ukłon się za groszy i na miejscu pana wzdłuż. Zresztę za wyraźnie.
12: Audycja alternatywne.

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze. Alternatywne Brambory, wydanie 1168. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz przed mikrofonami i przed nami godzina muzycznej podróży.
1: Witamy Was serdecznie. To, co przed nami, oprócz muzycznej podróży, to na pewno mamy przynajmniej taką nadzieję, zestaw ciekawych dźwięków i nowe propozycje dla Was. Ostatnio skończyliśmy, z tego co pamiętam, Krzysztofie, w Rumunii, do której tak często nie zaglądamy, ale twórczość Oigan skojarzyła nam się z muzyczną grupą Paris Saint-Germain, którą wspominaliśmy, jak sprawdziłem, poza naszym czasem antenowym. Zgadnij, kiedy graliśmy ostatni raz Saint-Germain?
0: O, jeśli się nie mylę, to obstawiałbym co najmniej kilka lat wstecz, 5, 7.
1: To był 2020 rok i rzeczywiście być może dlatego, że wiele w tej materii się nie zmieniło. Projekt być może już tak został uśpiony lub umarł śmiercią naturalną, chociaż pojawiają się pewnego rodzaju remiksy, jakieś drobne współprace i coś, co nazwałbym, Krzysztofie, nie wiem, popraw mnie, jeśli źle mówię, ale takim trochę muzycznym odgrzewaniem kotleta.
0: Być może to jest taki moment, gdzie no, jednak muzycy nabierają jeszcze pewnego impetu przed przygotowaniem kolejnego krążka, aby świat zaskoczyć i trochę też się światu przypomnieć jednak, że są i że mogą jeszcze coś powiedzieć. To nie zostało wypowiedziane wszystko.
1: Tak, że to nie jest jeszcze ostatnie zdanie. Ja też mam taką nadzieję, bo pamiętam tamte czasy i ten moment, kiedy prezentowaliśmy muzykę Saint-Germain spod tego szyldu. Wtedy się tym zachwycałem, wtedy mi się to podobało. Oczywiście, słuchając przez 5 lat tej samej płyty w kółko, może się to znudzić.
0: Może się znudzić. Ja nie zaglądałem od tych kilku lat do krążków Paris Saint-Germain. Powiem szczerze, że zostały one gdzieś tak odłożone na dobre. Chyba już ta warstewka kurzu tam solidna się zebrała, więc chyba dobrze, że sobie odpamiętaliśmy tych artystów przy okazji naszej rumuńskiej wizyty.
1: Zgadza się, tym bardziej, że zdarzają się współprace. Zdarza się współpraca, która skierowana jest w stronę południa, w stronę Afryki. I mamy tutaj dwie postaci, Claude Nougaro i ktoś, kto działa pod pseudonimem Siraba. I dzisiaj te właśnie muzyczne połączenia chcielibyśmy Wam zademonstrować.

Wysłuchaliśmy dwóch utworów i były to współprace wspomnianego dzisiaj i ostatnio kolektywu Saint-Germain z artystami pochodzącymi z Afryki, chociaż niekoniecznie i do końca. Jeden z nich to Claude Nougaro, a drugi powiedzieliśmy, że to Siraba i to tak brzmi bardzo tajemniczo, ale teraz chcemy to rozszerzyć. Jest to bardzo ciekawy duet, który polega na współpracy Francuza i

0: solu. I ja myślę, że moglibyśmy jeszcze poszukać w tych klimatach, bo to jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli miałbym jakiś skojarzeń, pierwsze co mi znowu przychodzi do głowy, bo cały czas odwołuję się do naszych tutaj muzycznych wspólnych przygód, które mamy za sprawą audycji Alternatywne Brambory, to będzie Fatoumata Diawara, którą prezentowaliśmy i zobacz, i ona niedługo będzie w Polsce, bo już o tym mówiliśmy na jednym z festiwali. Może warto by było także jeszcze o tym przypomnieć. No a dzisiaj takie jeszcze inne brzmienia. Tutaj te nazwiska są dość trudne. Boubacar Samake, prawdopodobnie tak, i Damien Van de Sand z Francji, właśnie to jest ta druga osoba, druga postać, i ten człowiek wyruszył kiedyś w 2003 roku właśnie do Mali, do Afryki, aby poszukać, aby nawiązać współpracę z lokalnymi artystami, i tak właśnie poznał ojca Boubacara, czyli legendarnego Sibiriego Samake. No i ta koneksja, to zapoznanie się zaowocowało po wielu, wielu latach właśnie wydaniem wspólnego projektu muzycznego. I ja myślę, Krzysztofie, że bardzo dobrze, że tak właśnie się stało.
1: Stało się bardzo dobrze, idealnie to pasuje do audycji Alternatywne Brambory, i to jeszcze takiej, no już można powiedzieć, powoli przygotowującej naszych słuchaczy, słuchaczki do sezonu wakacyjnego, bo pogoda coraz ciekawsza, nastroje w głowach, pewnie wiele osób już myśli, kiedy wreszcie trochę urlopu, a ta muzyka, to połączenie właśnie takiej tradycji z nowoczesnością, bo jest z jednej strony instrumentarium analogowe, instrumentarium, które pasuje i czerpie z tych źródeł folkowych, a okraszone też elementami z instrumentów cyfrowych, elektroniki. To wszystko tworzy ciekawą, wyjątkową, można powiedzieć, jakość.
0: To jest bardzo ciekawe połączenie, bo z jednej strony tego się nie da ukryć. To jest od razu rozpoznawalne, że to jest muzyka pochodząca z Afryki, a z drugiej strony jest ten, jakby to powiedzieć, to muśnięcie nowoczesności, tej elektroniki, którą za chwilę usłyszycie. Ciekawe zdanie przeczytałem na temat tego projektu, na temat tego albumu. Projekt reprezentuje duchowy opór i muzyczne braterstwo między tradycyjnymi brzmieniami Mali a światem muzyki elektronicznej. I myślę, że to jest takie zdanie, które świetnie klamrą zamyka to, o czym powiedzieliśmy.
1: Piękna konstatacja, redaktorze. Chyba nic już nie wypada dodawać, a jednocześnie ten nasz przycisk start, play, uruchomić, i niech gra, niech wybrzmiewa.
0: Jest to grupa, zespół, duet, najbardziej pasuje to określenie, jeszcze raz powiem, Siraba, a album nosi taki sam tytuł. Słuchamy Siraba.

0: nasza muzyczna podróż do Mali, choć z komponentem francuskim, można powiedzieć, że wybrzmiały, znaczy to stwierdzam fakt, wybrzmiały dwa utwory, ale to nie koniec naszego spotkania z artystami.
1: Nie koniec naszego spotkania z duetem muzycznym Siraba, tak jak Krzysztof wspomniał, francusko-malijskim, chyba tak po prostu najprościej będzie powiedzieć. No ja za każdym razem naprawdę z taką ciekawością, rozrzewnieniem i uwagą słucham tej muzyki, bo to jest muzyka, nie boję się tego słowa użyć, która tak troszeczkę zaczarowuje. Nie wiem, czy na ciebie też to tak działa, ale naprawdę z przyjemnością zamykam oczy i wyobrażam sobie te afrykańskie krajobrazy, chociaż w Afryce nigdy nie byłem. Znam je ze zdjęć, z ilustracji, z filmów. Natomiast Mali, Kongo, albo tutaj wyżej, bliżej nas, ale chyba najbardziej tamte okolice przychodzą mi do głowy.
0: Powiedziałeś o tym zaczarowywaniu. Ja sobie teraz tak pomyślałem, że to prawdziwe zaczarowanie nastąpi za chwilę, bo utwór, który wam zaprezentujemy, jest utworem, który idealnie wpisuje się w ideę transowości w muzyce. I Radio Afera ma to do siebie, że możemy zaprezentować utwory, które wykraczają poza standardowe 3 minuty i 30 sekund przyjmowane jako jednak górna granica w mainstreamowych mediach. Audycje autorskie też dają nam tę przestrzeń. To jest właśnie ten moment, gdy utwór za chwilę zaprezentowany, to będzie przygoda 18-minutowa, ale chcę trochę uprzedzić jeden fakt, że to, co usłyszycie, wprowadzi was w trans, bo tutaj muzycy dokładnie ten schemat twórczy przyjęli. Ten utwór będzie bardzo transowy.
1: Tak, a jak to powiedziałeś, to przychodzi mi jeszcze jedna rzecz do głowy, tak sobie przynajmniej to wyobrażam, że ludzie żyjący w Mali, gdzieś tam na prerii, gdzieś na, powiedzmy, afrykańskiej pustyni, tak jakby więcej mają czasu i chyba to ma też zupełnie inny wymiar. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, a jak sobie patrzę na mapę, jeszcze tylko to chciałem powiedzieć, bo ostatnio popularnym kierunkiem nawet wśród naszych rodaków stało się Maroko. No i tak patrząc na mapę, to z tego Maroka już do Mali byłoby niedaleko. Tam jest jeszcze po drodze Algieria, którą też warto byłoby pewnie odwiedzić.
0: My odwiedzimy ją na pewno muzycznie. Ja jeszcze ad vocem tego, co powiedziałeś, wyobrażam sobie, że ta transowość i to tempo, które jest tutaj takie jednostajne, ono w tych odległościach pokonywanych nie samochodem, ale właśnie wędrując tymi przestrzeniami może pozwalać utrzymać tempo. To jest taki muzyczny tempomat, tak sobie to wyobrażam.
1: Tak, czyli jednocześnie sprawia to, że dotrzemy ewentualnie tam, gdzie dotrzeć mamy zamiar i chyba rzeczywiście ten rytm był bardzo ważny właśnie w kontekście przemieszczania się i komunikacji również. I fajnie, że zwróciłeś na to uwagę. Słuchamy zatem, zostawiamy was z tymi czarującymi afrykańskimi dźwiękami.

0: Ależ to było pulsujące, transowe i wprawiło nas w pozytywny nastrój, albo powiem inaczej, nie wprawiło, ale utrzymało nas w tym pozytywnym, malisko-francuskim nastroju. Dzisiejsze wydanie Alternatywnych Bramborów, można powiedzieć, jest i będzie w całości z ciekawym, pulsującym bitem.
1: Tak, tak będzie, tak zostanie, bo jak już jesteśmy w Afryce, jak już jesteśmy w Mali, to pozostaniemy tutaj. Pamiętam, że ostatnio, jak wspominaliśmy o artystce, która działa i pochodzi właśnie stamtąd, a działa w Europie już od wielu lat, Fatoumata Diawara, to mówiliśmy, że już niebawem, już niedługo w Polsce odbędzie się koncert African Beats Festival, w którym ona będzie obecna i weźmie udział, dokładnie w piątek 7 sierpnia, więc już niedługo coraz bliżej i ja myślę, że wiele będzie osób, które będzie miało tą ochotę i okazję usłyszeć, zobaczyć tą właśnie artystkę i inne osoby zaproszone na to wydarzenie na żywo, ale my wracamy do niej, bo ostatnio mówiliśmy, Krzysztofie, że ma się pojawić na dniach nowy album i tak domyślaliśmy się, że ona się uwinie z tym albumem do czasu tego polskiego występu i rzeczywiście tak jest. I my ten album mamy już dzisiaj i myślę, że to będzie taka super fajna zachęta do tego, aby się tam wybrać, aby przynajmniej zwrócić uwagę na twórczość Fatoumaty.
0: Uśmiecham się tak, redaktorze, bo przypominam sobie, że wtedy, gdy rozmawialiśmy o tym festiwalu, to taka myśl w twojej głowie kołatała, żeby się tam wybrać. Nie tylko zachęcić
1: to
0: słuchaczy.
1: Ty to zacząłeś, to był twój pomysł.
0: Ale tak jakoś mi się to tutaj zapamiętało, że jako redakcja bramborowa chcieliśmy się tam udać.
1: Myślę, że tak, że to pomysł niezły i jak utrzymają się takie upały, no jeszcze nie afrykańskie, ale powyżej 30, około 35 stopni, no to wtedy faktycznie, nawet będąc na festiwalu African Beats Festival, nie podal chyba Warszawy, czy gdzieś tam bardziej w warszawskich, mazowieckich okolicach będziemy się czuli, jakbyśmy byli na kontynencie afrykańskim.
0: Idealnie, idealnie, widzisz, ta pogoda po prostu się ma tym wszystkim festiwalom a dobro przynieść.
1: No chyba, że będzie lało.
0: Też może tak być. W Polsce jest jak nieprzewidywalnie. Albo jest upał, albo deszcz, a czasami jest jedno i drugie. Czasem słońce, czasem deszcz. Pamiętam, że taki film też był całkiem dobry. A płyta, tak wracając, bo przecież ta audycja muzyczna, to jest, no, ona jest cieplutka jak te 35 w plusie, bo 2026 premiera, więc... świeżynka,
1: tak,
0: absolutnie.
1: Tak, płyta nosi tytuł Massa i wybraliśmy 4 utwory. Nie wiem, czy wszystkie 4 się zmieszczą. Jeżeli nie, no to zostawimy je sobie na otwarcie audycji w przyszłym tygodniu, ale na pewno utwór tytułowy Massa i być może jeszcze jeden. To będą te już nie tak długie jak ostatni wysłuchany, ale chcę jedną rzecz powiedzieć, bo ja już posłuchałem, oczywiście wytrzymać nie mogłem i jest tutaj znowu jakaś pewna zmiana, to znaczy to jest ta charakterystyczna artystka, jej głos niepowtarzalny i muzyka, którą robi, tworzy, ma taki swój niepowtarzalny klimat, ale ja widzę w tym coś nowoczesnego, widzę ten wpływ teraźniejszej, nowoczesnej, europejskiej czy w ogóle światowej muzyki. I ja myślę, że też uda wam się to dostrzec.
0: Redaktor Adam zawsze z optymizmem spogląda na ten czas naszej audycji, myśląc, że się zmieszczą 4 utwory. Ja wam powiem, że nie zmieszczą się. Na pewno nie w dzisiejszych Alternatywnych Bramborach. Proponuję i tak będziemy musieli zrobić, redaktorze, nie żebym zarządzał, że taki wariant, ale po prostu no nie przeskoczymy tych maksymalnych 60 minut na naszą audycję, a i tak w praktyce wypada trochę mniej. Dziś 2 utwory, a kolejne 2 za tydzień. Bo...
1: ja po prostu najchętniej to bym stąd w ogóle nie wychodził. Zatem nie gadamy już więcej. Słuchamy muzyki, jesteśmy w Afryce, jesteśmy w Mali. Fatoumata Diawara. Dziękujemy wam serdecznie, że byliście z nami i zapraszamy tradycyjnie w przyszłym tygodniu w kolejną niedzielę.
0: Do usłyszenia.

0: niedzielę o 19.
1: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się za grosze i nazwisko pana wzdłuż i nasze pojazdy radni.
3: Audycja Alternatywne Rambory.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
8: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
4: Autopromocja.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
10: Wieczornik w Radiu Afera.
11: W niedzielę po godzinie 20.
10: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
11: Szymon Świerski
10: i zespół Wieczornik.

0: Dobry wieczór. Cześć, minęła godzina 20, jest niedziela, a więc rozpoczynamy audycję Wieczornik w Radio Afera. Audycję ostatnią w tym sezonie, gdyż zbliża się lato, wyjazdy, odjazdy, przejazdy i tego typu sprawy, więc no, dzisiaj tak troszeczkę pożegnalnie, nie wiadomo co będzie w przyszłości. No, dzisiaj właśnie o przyszłości będziemy sobie rozmawiać, jaka ta przyszłość, jaki miała wpływ na muzykę, jakie kawałki powstały właśnie pod wpływem tego motywu. Po mojej lewicy Paulina Frąckowiak.
1: A po mojej prawicy w takim razie Szymon Siwierski, a przed nami za starami Alicja Miszczek.
0: Tak, bardzo serdecznie was witamy. Na początek posłuchaliśmy utworu Jutro możemy być szczęśliwi i oczywiście z repertuaru Raz, Dwa, Trzy. To utwór pochodzący z płyty Trudno nie wierzyć w nic, czyli takiej chyba...
1: Sztandarowy.
0: Tak, dokładnie, dzięki za słowo. No i utwór, który też gdzieś tam my z Pauliną mamy w swoim repertuarze teatralnym, gdyż parę razy przyszło nam go grać i zapewne jeszcze przyjdzie nam go grać. Paulina, właśnie jak kiedyś rozmawialiśmy o tym w audycji przy okazji jakiegoś tematu przeszłościowego, o tym, że czy bardziej żyć przeszłością, teraźniejszością, czy przyszłością. Ja wtedy miałem takie podejście, że totalnie jestem nostalgiczny i przeszłościowy. Teraz troszeczkę staram się to zmienić. I wydaje
1: no
0: mi się,
1: właśnie, że... upłynęło trochę czasu i mogła się już ta perspektywa już mogła się zmienić.
0: Tak, a u ciebie jak to przechodzi w kontekście gdzieś tam no, takiego wyśrodkowania przyszłość, teraźniejszość i przeszłość?
1: No właśnie to wyśrodkowanie chyba jest dobrym słowem. Wydaje mi się, że wtedy rozmawialiśmy właśnie o tym, że ty bardziej patrzysz wstecz i dużo wspominasz. Jesteś sentymentalny, z rozrzewnieniem wspominasz czasy chociażby szkolne. Ja raczej rzadko to robię. Żyję bardziej teraźniejszością i dążeniem do tego, co chciałabym, żeby wydarzyło się w przyszłości. Natomiast też mam taką coraz bardziej perspektywę, którą chyba też zyskuje się z wiekiem, że rzeczy są bardzo nietrwałe, nieustająco się zmieniają i że też te trzy czasy przeszły, teraźniejsze i przyszły, nieustająco się w pewien sposób ze sobą splatają i przeplatają.
0: No tak, nie byłoby jednego bez drugiego i bez trzeciego. No może przeszłość byłaby bez przyszłości, no, a na odwrót na pewno nie. Ta przyszłość często towarzyszy artystom różnym jako taki motyw, w jakiś sposób przewodni, też artystom i także twórcom. Oczywiście literatury, teatru, filmu. Ja chciałem przy tej okazji powiedzieć o moim ostatnim odkryciu, które nie jest moim nowym odkryciem, ale jakimś odkryciem ponownym. Tak, to jest zespół Daft Punk i ich płyta ostatnia, Random Access Memories z 2013 roku. Zespół Daft Punk, który bardzo kojarzył się z tym robotycznym przesłaniem.
1: Futurystycznym właśnie, dlatego też tutaj w dzisiejszej audycji.
0: Tak, dokładnie.
1: Dobry wybór.
0: Ale ostatnia płyta, jej przesłaniem całości w tej płyty było to, aby ukazać, że to nie jest takie fajne, że ta robotyczność, ta sztuczność gdzieś tam jednak nie powinna być motywem przewodnim życia i najważniejsze w tym życiu jest to, żeby właśnie być człowiekiem. To było przesłanie. To i wydaje mi się, nigdy chyba nie rozmawialiśmy nawet o zespole Daft Punk. Chyba nie było okazji.
1: Nie, chociaż wydaje mi się, że pojawił się już ten zespół u nas przynajmniej raz w którejś z audycji.
0: Tak.
1: Ale no właśnie, bo to, co na początku opiewali niejako, czego byli prekursorami, stawało się z biegiem lat coraz bardziej realne i zaczęło przechodzić też w realne zagrożenie. Stąd też przesłanie tej płyty, o której mówisz.
0: Tak, że w gruncie rzeczy, no pewnie w latach 90. nie spodziewali się, jak to będzie, jak zaczynali, że rzeczywiście te wszystkie sprawy właśnie robotyzacji przede wszystkim będą tak widoczne. No ale nagrali płytę z żywymi muzykami, z żywą orkiestrą, z żywym chórem, która totalnie była przeciwna temu, co grali wcześniej. No ta płyta zaskoczyła wszystkich, zresztą 5 nagród Grammy. Można równie patrzeć na różnego rodzaju plebiscyty i nagrody, no ale to jednak troszeczkę świadczy o tym, że ta płyta na pewno była jakaś. Tej posłuchajmy bardzo długiego utworu, utwór Touch z Paulem Williamsem, czyli wokalistą i kompozytorem, który no już w latach 70-tych, 80-tych święcił sukcesy. Zresztą oni tutaj do tej płyty doprosili naprawdę świetnych, fantastycznych muzyków, fantastycznych wokalistów. No i zrobili taką płytę, która kompletnie Daft Punkowa nie jest. Więc teraz kompozycja Touch z płyty Random Access Memory.

0: need something more in my mind.
1: Touch.

To był utwór Touch i Daft Punk, tutaj razem z Paulem Williamsem. Co ciekawe, ten utwór także posłużył wiele lat później za podkład muzyczny do wideo, które ten duet francuski opublikował. Takie wieńczący karierę, ogłaszający światu, że już to jest definitywny koniec. No, Daft Punk potrafił to zrobić, czyli ogłosić, że ta przyszłość już nie nastąpi, bo niektórzy mają z tym duży problem, że kończą, później jednak jest pierwszy powrót, drugi, trzeci, czwarty powrót, więc nawiązując do tematu przyszłości, no niektórzy nie mogą się troszeczkę z tym pogodzić, żeby jedną decyzję

0: Podjęli zejść ze sceny niepokonanym. No to był właśnie Daft Punk, zespół, który dużo o przeszłości mówi. A teraz między innymi twój wybór w ogóle.
1: Tak, który... to jest para mieszana, tak. A dobrałam ją do pary, ponieważ oba są to utwory, można by powiedzieć, rockowe. Twój wybór to Pearl Jam, którego jeszcze w audycji naszej tutaj nigdy nie było. I utwór Future Days, który wprawdzie o przyszłości mówi, ale w rozumieniu przyszłości związku, międzyludzkiej relacji, czyli taka, można powiedzieć, rockowa ballada miłosna po prostu.
0: Tak.
1: A do pary piosenka artysty Budynia, czyli Jacka Szymkiewicza z płyty UDW, Ukryte do wiadomości, czyli takiego projektu wspólnego z szczecińskim zespołem Chango. Już tutaj kiedyś była jedna piosenka, która też właśnie czasu się tyczyła z tej samej płyty, która nazywała się Kiedyś, w której mowa była o tym, że to, co było kiedyś, to było, co będzie kiedyś, że słowo kiedyś jest właśnie dwoiste, oznacza zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Ale na tym albumie jest też druga piosenka z czasem mocno związana. Tytuł Czas, chociaż czasami dopisuje się czas niewiadomy, ponieważ tak jest w tekście. Ta piosenka wyszła w czasie pandemii, więc wtedy szczególnie wybrzmiewała. Mówi po prostu o przemijalności. Z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli oczywiście przemijalność ma zarówno, no jest czymś, czego ludzie się obawiają, boją, przed czym uciekają, tak jak też przed chwilą mówiłeś w kontekście artystów, którzy boją się tego odejścia i opóźniają je czasami maksymalnie, ale też przemijalność jest, może być łaską, prawda? To, że coś się kończy, oznacza, że kończy się zarówno dobre, jak i złe, więc jest też nadzieja.
0: Dokładnie, zresztą jak mawiał Andrzej Sawkowski, coś się kończy, coś się zaczyna. Ja pamiętałem tak sprzed tych dwóch lat, że tą piosenkę, to był taki wybór do ostatniego momentu, którą piosenkę z tej płyty umieścić
1: tak,
0: w audycji.
1: Tak. I sprawdziłam właśnie w playlistach dawnych naszych, że wtedy była to piosenka Kiedyś, którą zresztą Jacek Szymkiewicz proponował Renacie Przemyk i ona odrzuciła tę piosenkę. I potem wydał ją właśnie na płycie z zespołem Chango i był to ostatni utwór, który zagrał na żywo na koncercie w Poznaniu.
0: A ja jeszcze chciałem dodać a propos tego Pearl Jamu, że to był utwór, który dzisiaj się kojarzy z The Last of Us i serialem i grą, bo tam była scena, gdzie córka chyba głównego bohatera jest, właśnie uczy ją ojciec grać tego utworu, więc też troszkę nawiązujące do przyszłości, bo chyba Last of Us nigdy nie oglądałem ani nie grałem, ale chyba jest też takim gdzieś tam post-apokaliptycznym.
1: Tak. Pierwszy sezon widziałam.
0: Wizją,
1: tak.
0: Więc,
1: dystopia, do dystopii jeszcze właśnie dzisiaj wrócimy.
0: No więc później. Posłuchajmy Pearl Jam, a później Budyń.
1: Artystę Budyń.

0: czas niewiadomy. Nie wiem, czy słuchałeś uważnie, pojawił się tutaj pod koniec cytat z Grzegorza Turnała. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
1: Nie, a mam wrażenie, że słucham tę piosenkę jednak po raz kolejny w audycji Wieczornik. Wydaje mi się, że gdzieś w jakiejś audycji sprzed laty zaistniała jednak.
0: Być może, ale to w takim razie nie miałam tego zapisanego w archiwum i zupełnie nie pamiętam, w jakim kontekście.
1: Bo mieliśmy audycję chyba też o czasie, wiesz, bo teraz mi się przypomniało, że Time Tom Waits też kiedyś poleciał i wydaje mi się,
0: No to właśnie
1: że...
0: na playliście z audycji Czas tego nie było, więc może właśnie przy jakimś innym temacie, którego nie mogę sobie przypomnieć. Ale nie zaszkodzi posłuchać.
1: Tak, to jest bardzo dobry utwór,
0: świetny
1: tak.
0: tekst, ważne przesłanie, a cytat z Turnała z piosenki Naprawdę nie dzieje się nic.
1: Okej.
0: Okay. A przed nami para.
1: A przed nami teraz para David Bowie i Pixies. I tutaj David Bowie w rzadkiej sytuacji, kiedy ma taką kolaborację, że remix jego piosenki jest oficjalnie wydany na Bowiego płycie. Remix z duetem francuskim, ale nie Daft Punkiem, tylko z R albo R. Nie wiem, czy to się czyta francusko, czy nie francusko, ale w każdym razie dzisiaj w ogóle w audycji drugi raz francuski duet muzyki elektronicznej, to na pewno też się pierwszy raz zdarza. I utwór Better Future, w którym Bowie mówi takie fajne zdanie, że żąda lepszej przyszłości, bo inaczej przestanie kochać. Chodzi tu o Boga, domyślnie.
0: Tak, pogróżki.
1: Pogróżki do Boga. I do tutaj po urodzeniu córki napisał tekst tej piosenki. To i też ciekawe spojrzenie na tą przyszłość, takie też żądające, żeby ona była dobra. No i obok twoje Pixies.
0: Tak, no właśnie też oczywiście w temacie przeszłości tak się tutaj zadumałam, bo to myślę o tych rodzących się teraz dzieciach, o tych, którzy przychodzą teraz, a ta przyszłość coraz gorzej się rysuje, chociażby w kontekście tych straszliwych upałów, przez które teraz przechodzimy i które wprawdzie, tak jak śpiewał Budyń, też przeminą, ale niestety zapewne powrócą. A Pixies też przeróbka, utwór Que Sera Sera, stary klasyk, który lata temu śpiewała Doris Day w filmie Człowiek, który wiedział za dużo. A tutaj w wersji Pixies, takiej chyba przerobionej z dur na mol. Także wersja posmutniała.
1: Ogólnie zespół Pixies mi się kojarzy z bardzo przerobionymi rzeczami na mol. Tak trochę zespół, który mocno...
0: którego mocną stroną jest przerabianie utworów z wesołych na smutne. Tak jest.
1: Tak.
0: Ja kiedyś chciałam zacytować ten refren z Que Sera Sera przy takiej piosence, w której właśnie napisałam takie zaklęcie, życzenie na przyszłość. Mogę je teraz odczytać, bo w końcu nie pamiętam, czy to dodałam do tego swojego własnego remiksu. Jeśli nie, to ten pomysł jeszcze przede mną. A zaklęcie brzmi, a propos też tego, że coś się kończy, a coś się zaczyna, brzmi tak. Niechaj śpi, co ma spać, niech się stanie, co ma się stać, niech odejdzie, co ma odejść, zrobi miejsce, by przyszło nowe. I do tego właśnie Que Sera Sera możemy sobie wyobrazić. No to posłuchajmy, przed nami znów nieco rockowy duet remiksowo-coverowy David Bowie oraz Pixies.

0: Que sera, sera, czyli co ma być, to będzie. W wersji Pixies wybrzmiało szczególnie minorowo i pesymistycznie. W wersji oryginalnej brzmi to zdecydowanie pogodniej. A przed nami właśnie ta obiecana utopia. Nie, wcześniej była dystopia i tutaj ta dystopia też podobnie się pojawi, ale właśnie, żeby ją zrównoważyć, tak jak przed chwilą ten optymizm i pesymizm w Que sera, sera, będzie też mowa o utopii. No więc tak, w tej parze najpierw, bo to dwie piosenki mojego wyboru, właściwie twoje już się na dzisiaj skończyły.
1: Do widzenia, dziękuję za uwagę.
0: Szymon może już wyjść, bo też ten jeden z swoich wyborów, właśnie Daft Punk, trwał tyle, co normalnie dwie piosenki.
1: Nie? Znaczy ja się nie czepiam, że to koniec moich wyborów.
0: Nie, nie, tak tutaj po prostu skonstatowałam, że już tutaj się skończyły twoje i że teraz właśnie poczułam ciężar odpowiedzialności. Tak, ale ja może też, chcesz coś jeszcze dodać?
1: Tak, chciałem dodać, że właśnie mamy audycję o przeszłości i kurczę, tak strasznie minorowo właśnie każda no tak, de facto tak, piosenka tak. jest.
0: No też może trudno wykrzesać właśnie jakiś optymizm większy z siebie w tych warunkach atmosferycznych. To znaczy tutaj akurat w radiu zaznajemy właśnie luksusu klimatyzacji, więc mamy chwilę ulgi, można by powiedzieć. Natomiast no, na zewnątrz jest jak jest i zawsze wzmaga to stres klimatyczny, z którym chyba większość z nas, chociaż no nie, niektórzy żyją w wyparciu, w zaprzeczeniu, ale wielu z nas się boryka, na przykład ja.
1: Mm-hmm. To tak, a teraz twoja para i najpierw Bjerk, tak?
0: Tak. I Utopia w wersji live z albumu Kornukopia Live. Też artystka, która od lat, od początku właśnie w tej takiej forpoczcie była, która jest artystką wizjonerską i futurystyczną właśnie często, a ta Kornukopia to już w ogóle widowisko. Nie byłam na żywo, ale no, takie kompleksowe i właśnie bardzo przyszłościowe. A do pary, jeśli chodzi o dystopię, to z kolei Vangelis, no i fragment, finał ścieżki dźwiękowej do filmu Blade Runner. Bardzo lubię ten film. I wczoraj, wybrawszy ten kawałek do dzisiejszej audycji, odpaliłam sobie wersję z 2017 roku, czyli Blade Runner 2049. Film trwa ponad 2 godziny, więc jak to ja, dzielę go sobie na odcinki, także widziałam dopiero pierwszy fragment. Na razie jest nieźle.
1: Tam jest chyba utwór 21 Pilots do tego 2017 roku. Bardzo fajny utwór, tak mi się gdzieś kojarzy.
0: Chyba tak. Jeszcze nie dotarłam do tego momentu.
1: No, Ewangelii to w ogóle też artysta, który gdzieś tam w moim życiu się przewijał dzięki rodzicom, którzy Ewangelisa w różnych kolaboracjach, także między innymi chyba z Johnem Lordem, czy tak, chyba tak. W każdym razie pojawiały się w moim domu artysta grecki i chyba można powiedzieć najbardziej znany Grek. Tak współcześnie, nie?
0: No, jeden z, pewnie tak. Myślę, że jakiś tam top 5 by
1: top 5 Greków
0: może może nawet top 3, kto wie.
1: To jest po Achillesie i Zeusie. No dobrze, to posłuchajmy w takim razie Bjerka, później Vangelis.
0: Tak, i ta ikoniczna właśnie będzie tam fragment tego tekstu wypowiadanego Like Tears in the Rain, jak się to wszystko rozpływa, scena no, kultowa, ikoniczna. Uwielbiam ten film i ten noirowy klimat. To posłuchajmy. Najpierw utopia, dystopia, później może powinno być odwrotnie, żebyśmy znów nie zostali z tym nastrojem minorowym, ale na razie tak. I jeśli zdążymy, to mamy jeszcze w odwodzie na koniec jedną piosenkę. Zobaczymy, jak się wyrobimy. Posłuchajmy.

0: I tak oto wszystko rozpłynęło się jak łzy w deszczu. Już się cieszę na dalszy ciąg oglądania Blade Runnera 2049. I wygląda na to, że już ostatniej piosenki nie zdążymy posłuchać, ale to tylko przytoczę, może chciałam rozpocząć i zakończyć tę audycję mimo wszystko właśnie pozytywnie. Więc rozpoczęliśmy od piosenki Jutro możemy być szczęśliwi. Warto to powtórzyć w tej chwili. Mam nadzieję, że tak będzie nieustająco. A ten ostatni utwór miał tytuł Future is Bright. No więc też tego się, myślę, trzymajmy.
1: Tak, a my wam życzymy pięknego lata.
0: Jeszcze mamy chwilę, Szymon, więc
1: wiem, ale
0: się pospieszysz.
1: Nie, ja chciałem
0: tutaj
1: coś powiedzieć
0: zatrzymać.
1: Jeszcze.
0: No właśnie, bo tutaj...
1: O koncertach.
0: Ja chciałem o przyszłości. Super, a ja jeszcze tutaj poproszę, zarezerwuję chwileczkę na z kolei przeszłość, czyli właśnie podsumowanie sezonu, można by powiedzieć. No dobrze, no to najpierw
1: to
0: tak,
1: ja o tej najkrótszej przyszłości. Kto z was będzie 2 lipca w Łodzi, to zapraszamy na nasz koncert w Domu Literatury jako wieczornika, a 4 koncert w Starej Gorzelni, to już tutaj bliżej okolice Poznania, koncert charytatywny dla Fundacji Orchidea. Generalnie chodzi o wsparcie osób z problemami neurologicznymi, czyli bardzo, bardzo ważny temat, więc zapraszamy na te oba wydarzenia, to tak gwoli wyjaśnienia tej naszej najbliższej przyszłości, co będziemy robić. No, a ty chciałaś o przeszłości, tak? Jeszcze?
0: Tak, króciutko, ponieważ dobiega końca nasz chyba 3 sezon, tak?
1: 2.
0: Ale 1 sezon taki...
1: Pełny, ale były 2 letnie
0: tak,
1: i teraz...
0: Tak. No właśnie, prowadziliśmy audycję przez 2 sezony letnie, wakacyjne. Ten był naszym 1 takim standardowym, pełnym, także serdecznie dziękujemy. Audycję prowadził, właściwie dawno się nie spotkaliśmy w duecie. Rozpoczęliśmy tę audycję w 2, potem te składy się tutaj mieszały. W tym mijającym sezonie audycję prowadził też wielokrotnie Łukasz Świętek. Pojawiła się też Agnieszka Kowa-Kowalczyk, nasza wiolonczelistka.
1: I Ola także się w grudniu pojawiła.
0: Tak, bardziej jako tutaj gość niż, chociaż tak, rola mieszana. Dziękujemy też Szymonowi Dopierale, który nas najczęściej statystycznie realizował.
1: Oraz Alicji.
0: Alicji też, która jest dzisiaj z nami i też towarzyszyła nam tutaj wielokrotnie. No to cóż.
1: Pięknych wakacji
0: tak
1: mamy życzymy.
0: Jest, no właśnie.
1: I zobaczymy, mam nadzieję, że przyszłość będzie piękna. I myślę, że kiedyś się usłyszymy jeszcze. Trzymajcie się ciepło.
0: O, to chyba w obecnych warunkach to chyba nie najlepsze życzenia. Trzymajcie się w znośnej temperaturze. Dziękujemy. Dobrego lata.
2: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20:00.
2: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
1: Szymon Siwierski
2: i zespół Wieczornik.
3: Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
5: Chcę powiedzieć je.
4: Notowanie w piątek o 20:00.
6: Sporting Klub Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
7: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
6: W poniedziałki i piątki od 18:00.
8: We're all living in America, America, America.
9: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne 1 stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
3: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
12: One, two, three, four.
10: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.

Oj, będzie głośno, będzie głośno, będzie głośno. Dobrze, muszę sobie tutaj wszystko, proszę państwa, ustawić i najlepiej zrobimy to, jak właśnie te ustawienia przejdą do fazy początkowej. O, wtedy okazuje się, że jest wszystko dobrze i teraz mogę powiedzieć oficjalny dobry wieczór. W niedzielę 28 czerwca 2026, kiedy mamy blisko 10 minut po 21, a rozpoczęliśmy grupą Ten Years After Love Like Man. No jednym, można powiedzieć, z dwóch takich najbardziej znanych niegdyś w naszym kraju utworów. Od tego rozpoczęło się, przynajmniej w naszej fonografii, tłoczenie ich muzyki. Na tym się rozpoczęło i zakończyło, tak prawdę powiedziawszy, bo to był tylko ten singiel I'm Going Home, wersja skrócona na stronie A i na stronie B, Love Like Man, 7,5 minuty, płyta Cricklewood Green z 1970. Dlaczego taki początek w zastępczym Blues Ranusie? Bo państwo się już zorientowaliście, że prowadzący inny, chciałem powiedzieć, że pan bluesowy Krzysiek Ranus za tydzień już będzie i będzie z najlepszą muzyką i w ogóle prosiłby w jego imieniu pozdrowić, choć zakładam, że pewnie w mediach społecznościowych już dawno to uczynił, ale ja też pozwolę sobie. No więc Ten Years After zapowiadają na 28 sierpnia reedycję płyty Cricklewood Green. Wydają wytwórnia Chrysalis, a więc ta wytwórnia, która tak naprawdę nabyła prawa do tego tytułu 5 lat po jej wydaniu przez Deram, bo album z 70. No i teraz na dwóch kompaktach będzie też podstawowa płyta i trochę tych dodatków na drugim CD, do tego opakowanie digipakowe, więc będzie też odpowiednia książka, dużo informacji, nowych zdjęć, sporo różnej jakości i zachęty. A jeśli chodzi o winyl, tutaj dodatków ponoć nie ma być, ale będzie to wydane na dwóch long playach, czyli tutaj zmiana względem pierwowzoru, po prostu poszerzone rowki, tak zwany half speed mastering, no i to spowoduje, że będziemy mieli polepszoną jakość, ale trzeba będzie się przyzwyczaić, by częściej przerzucać płytę na drugą stronę. No ja osobiście nie jestem tego zwolennikiem, ale okazuje się, że są tacy, którym nie przeszkadza to w żaden sposób, po prostu co do jakości, tutaj przywilej, no i można się przyzwyczaić do nowego układu. Ja jestem konserwa, jeśli chodzi o płyty, jak zostało kiedyś wydane, tak lubię, żeby było. Kochaj jak mężczyzna, kochaj ile tylko możesz, śpiewał Alvin Lee, ale już dzisiaj więcej Ten Years After nie będzie, natomiast teraz mam dla państwa taką dobrą blues balladę z tego samego 1970, inna płyta, inny zespół.

Świat w rozsypce, wszędzie strefa zagrożenia, Danger Zone, siódma kompozycja z płyty All to John Law. Tak, w 70 roku szkocka, ale niestety krótkotrwała bluesrockowa formacja Stone the Crows z niesamowitą Maggie Bell, która miała taki trochę Janis Joplinowaty głos, ale nie mieszałbym jej konkretnie z tą osobą, bo na pewno zależało jej na tym, przynajmniej wtedy, by traktować ją jako swego rodzaju osobowość, oryginalność. I słusznie. Z przykrą historią w sumie formacja Stone the Crows, której to historii przytaczać nie będę, bo chodzi o to, abyśmy utrzymali się w dobrym nastroju, wszak nastąpiło lato, no od razu wystrzeliło z grubej rury. Oczywiście wiem, że nie wszyscy kochają takie ekstremalne temperatury, ale chciałem Państwa zapewnić, że tak właśnie smakuje Kalifornia. Być może oczywiście jest to kwestia innej wilgotności powietrza, ale w temperaturach tak to wygląda. Kalifornijczycy przy swoich Fahrenheitach, ale naszych odpowiednikach 40 plus 40 stopni Celsjusza, ubierają się dokładnie tak jak my. Natomiast kiedy ich termometr wskazuje tych naszych celsjuszowskich 10 kresek mniej, jest już im chłodno i niekiedy zakładają jakieś właśnie dłuższe rękawy, nawet jakieś wiatrówki, kurtki. Tak więc nie dziwcie się, moi drodzy, dlaczego porucznik Colombo, który właśnie działał w Los Angeles, choć z początku przez jego kariera obfitowała na San Francisco, czyli cały czas przez Kalifornia, dlaczego on chodzi w prochowcu i dlaczego tak rzadko widać po nim, że jest zgrzany, bo tam właśnie tak się odczuwa te temperatury. Kapselek zdjęty z butelki, ostatnio czynię to każdego tygodnia. Łatwo się zorientować, że to jest wciąż jedna marka napoju, ale podoba mi się, bo w smaku całkiem, chociaż trochę kwasidło, ja wolę słodsze rzeczy, to hasła mi się podobają pod tymi kapselkami. Na dzisiaj jest lepiej bym tego nie ujął. No, gdyby to hasło dołączyć do grupy Ten Years After, która była jeszcze przed zespołem Stone the Crows, to robi się nad wyraz smakowicie. Pobądźmy trochę w tej epoce. Rok 71, płyta nazywa się Broken Barricades.

hołd dla Jimiego Hendrixa, który zmarł nieco, no tak pół roku przed płytą Broken Barricades. To grupa Procol Harum, chociaż w roli wokalnej głównej Robin Trower. Spotkam się z tobą po drugiej stronie księżyca, spotkamy się na morskim dnie. Na tamten czas był to ostatni album z Robinem Trowerem w roli gitarzysty. Potem jeszcze na moment powrócił do grupy i mamy go na The Prodigal Stranger. To już trochę taki inny Procol Harum, właściwie inni Procol Harum, bo to nie jest on, tylko to są oni. No i dla mnie w ogóle płyta fantastyczna, ja ją kocham. Ona w ogóle zyskuje z biegiem lat, ale pamiętam, że w chwili ukazania, być może dlatego, że to 91 rok, to już z góry była pozycja przegrana, bo niestety coś takiego jest w tym moim pokoleniu, w ogóle u zgredzików jest coś takiego, że patrzą na roczniki. Jeśli płyta wystaje ponad ten najlepszy czas, który uważa się, jakim jest przełom bitu, psychodelii, rocka progresywnego, czyli lata 60., 70., to wszystko, co potem już zdecydowanie ustępuje, no proszę tak nie myśleć, bo to w ogóle zakłóca myślenie o muzyce i bardzo wiele odbiera, więc ja raczej staram się nakłaniać do tego, by w każdej epoce jednak coś znaleźć. W każdym razie płyta Broken Barricades od strony kompaktowej, przerzucając to na grunt mego dawnego stania za ladą, kiedy prowadziłem sklep z kompaktami, to pamiętam, że ta płyta najdłużej nie chciała się ukazać na kompakcie. Wszystkie inne tytuły już były, a co prawda były ohydnie wydane, bo jakiś Castle Communications wydawało ich albumy i to było bardzo uboga poligrafia. Też jakościowo bardzo wiele pozostawało do życzenia, no ale były te tytuły. Natomiast co do Broken Barricades, historia była trochę inna, bo ta płyta ukazała się, ale w jakimś mikroskopijnym nakładzie, w wersji typowo audiofilskiej, jak na tamten czas. To zresztą w ogóle ona się ukazała jeszcze pod koniec lat 80., jak kompakty w ogóle nie były takim dominującym nośnikiem, tak dopiero się zaczęły zadomawiać. Bardzo trudne słowo. No i potem ta płyta zniknęła na bardzo długi czas. No i gdy powróciła dzięki repertuarowi, to od razu w ładnym wydaniu, z okładką, która przypominała właśnie dawną poligrafię, gdzie te postaci były wycięte, tak się wyciągało kopertę, to potem to tak znikało. Coś w rodzaju jak trójka Led Zeppelin na przykład, albo physical, o bardziej physical graffiti Led Zeppelin, jeśli mówimy już o takich właśnie okładkach, które poprzez włożenie uzupełniały się i powstawał całkowity obraz. Proszę Państwa, Song for a Dreamer, tak się nazywała ta kompozycja i dedykowana była dla Jimiego Hendrixa. No to teraz sam maestro Jimi Hendrix.

F6 was 9 Jimi Hendrix, w sumie jako The Jimi Hendrix Experience, płyta Axis Bold as Love w 67, w bardzo dobrym roczniku, na beatlesowski język przekładając, to przecież sierżant Pieprz. Nie obchodzi mnie, czy słońce przestanie świecić, czy góry wpadną do morza, ani czy hipisi zetną swoje włosy. Nie obchodzi mnie, czy 6 zamieni się w 9. Mam własny świat i nie dbam o to, co stanie się gdzieś tam. If 6 was 9, czyli gdyby 6 było 9, albo gdyby 6 była 9, raczej ładniej by zabrzmiało, to takie dopełnienie do grupy Procol Harum, która nieco wcześniej w hołdzie właśnie Jimiemu Hendrixowi. Zagościliśmy w bramach starego rocka, to w tej chwili w odtwarzaczu kompaktowym album, który, no, możemy sobie wybrać, jaki tytuł, ukazał się w 69. Na kompakcie, który przyniosłem ze sobą dzięki wytwórni Repertoire Records, którzy dokonali w 92 roku reedycji na podstawie edycji amerykańskiej, czyli Reflection, bo z kolei w Niemczech też było Reflection. Niemcy i Amerykanie mieli ten sam tytuł, Reflection, racja, to Anglia, Wielka Brytania. Oni nazwali płytę po prostu Steam Hammer i to była trochę inna okładka, taka jasna, biała właściwie z zielenią, z kolei ta jest takim zdjęciem mieniącym się i o raczej takich barwach mniej, powiedziałbym, zapamiętywalnych. Dużo takiej szarzyzny, ale to był taki czas, kiedy te okładki psychodeliczne miały właśnie taki, a nie inny sens. W każdym razie grupa Steam Hammer niezwykle ciekawa. Jeżeli nie policzymy ich reaktywacji, która w ogóle była z innym wokalistą, no bo ten oryginalny, stary już dawno umarł, to pierwsze 4 płyty, które ukazały się właśnie w tym przekroju 69-72, to były albumy, gdzie każda płyta była inna. Bo w sumie tak, pierwsza płyta była taka z takim białym blues rockiem, druga, ta Mark II, miała w sobie trochę rocka progresywnego, cały czas oczywiście blues, bo ten blues zawsze w nich był i tu odrobina dochodziła też jazzu i folku. Na kolejnej Mountains wzięli się tak mocno w sobie i zaczęli grać hard rockowego bluesa, a z kolei na Speech, która zresztą pojawiła się po bardzo długiej, jak na tamte lata, przerwie, bo to były 2 lata, to był to taki już heavy metal połączony z rockiem progresywnym i dużo też eksperymentalnych brzmień, rozbudowane partie w ogóle instrumentalne, co spowodowało, że zespół zrobił się nieco inny. Ale każda z tych płyt jest fascynująca, więc jeśli ktoś będzie rozpoczynać od Steam Hammer, niech się długo nie waha, a która lepsza, a która gorsza, niech kupi każdą. A potem sobie dokupuje każdą poszczególną, na pewno nie będzie rozczarowany. No dobrze, no to teraz Steam Hammer właśnie. Piosenka nazywa się When All Your Friends Are Gone. Jest to już utwór schyłkowy debiutanckiej płyty Młotu Parowego. Słuchamy.

No, kapitalni Steam Hammer z debiutanckiej płyty bardzo wiekowej. Ta płyta niemal tak stara jak ja. Co zrobisz, maleńka, kiedy nie będzie twoich przyjaciół? Jak będziesz się czuć, kiedy nikogo nie będzie przy tobie? Bardzo cię to zrani, a w środku poczujesz samotność. Tak wynika z kompozycji When All Your Friends Are Gone, która pojawia się u schyłku pierwszej płyty tej formacji. Ale my dzisiaj tylko ten utwór, natomiast teraz trochę do czasów współczesnych przeniosę państwa, do 2024. To jedyna płyta grupy Mox Motel, zespołu, który jest wynikiem kolaboracji, jaką zawiązał Phil Mock z ludźmi przeróżnych formacji, od KKS Priest poprzez Voodoo Six aż do swojego dawnego kompana z UFO, Nila Cartera, klawiszowca. Właściwie to wieloinstrumentalisty, bo to klawiszowiec to jedno, ale on świetnie też gra na gitarze, a przy okazji też umie sobie radzić z wieloma takimi instrumentami, jak to niektórzy mówią złośliwie, dopełniaczami, na przykład na flecie. No, w każdym razie Neil Carter to był jeszcze przyjacielem w ogóle Gary'ego Moore'a, był jego dobrym duchem. Często naprowadzał go artystycznie na właściwą drogę i miał z nim dalekosiężne plany, ale niestety Gary Moore przedwcześnie zszedł z tej ziemi. Dobrze, że jego talent nie jest marnowany i pomimo tego, że on od muzyki na jakiś czas odszedł po to, aby być wykładowcą uczelnianym, zresztą w tematach też i muzyki, choć nie tylko, bo ma jeszcze parę innych fachów, no to na szczęście wrócił do grania z Philem Moggiem. Płyta jest kapitalna, właściwie ma w sobie i taki ładunek UFO, co również daje radę z różnymi takimi zapożyczeniami bluesowymi, od których UFO zresztą też nie stronili, najczęściej w tej późniejszej fazie. Proszę państwa, na samym końcu tego albumu jest taki numer Storyville. To jest taka blues hardrockowa ballada, a Storyville, to wiemy, to jest dzielnica czerwonych latarni w Nowym Orleanie, tak z przełomu XIX-XX wieku. Ona powstała w wyniku regulacji prostytucji z mocy Rady Miasta. I właściwie, chociaż wciąż był to czyn wtedy traktowany jako nielegalny, to go tolerowano. A że to było też blisko dworca, to inna sprawa, że Storyville stało się wówczas swego rodzaju atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim władze miały kontrolę nad tym, nie było takiej jakby jednej wielkiej samowolki. Niekoniecznie o tym jest utwór, to tylko tak w nawiązaniu. W każdym razie posłuchajmy, grupa Mox Motel.

Storyville. Wślizgujemy się do łóżka, naciągamy prześcieradło na głowy. Ja trzymam cię mocno, jakbyśmy się dopiero poznali, śpiewał Phil Mock. To utwór Storyville, płyta Mock's Motel, tak wygląda jego meta. Przeskakujemy teraz do nieco innego nastroju. Nie ma już za bardzo czasu na omawianie, więc tylko powiem, że Bruce Hornsby, jego ostatni album Indigo Park, tegoroczna płyta, no przekopująca się przez wspomnienia artysty, 10 ogólnie rzecz mówiąc lirycznych piosenek, pełnych życiowych mądrości, czasem też momentów radosnych. Tutaj towarzyszy mu na tej płycie wielu gości. Nie zabraknie nam lubianych motywów, akordów fortepianowych, jak chociażby w utworze, który mam dla państwa. To jest końcówka albumu. Utwór nazywa się Take a Light Strain.

Take a Light Train. Piosenka natchniona snem Bruce'a Hornsby'ego o swoim ojcu. Miałem niesamowity sen. Obudziłem się ze łzami w oczach. Śniło mi się, że przez chwilę stałem w kwadratowym pokoju, po czym otwierają się drzwi, a mój tata jest ubrany w stylowy biały garnitur i dobrze dopasowane buty. Szeroko się uśmiecha i wyciąga ramiona. Dla Bruce'a Hornsby'ego ten sen to taka realna wizyta, to bardzo osobista piosenka i wydaje się idealnym podsumowaniem albumu. Jest razem krokiem ku nowemu spojrzeniu na życie. W podkładzie słyszycie już Państwo. Tak, to jest grupa The Sheep Dogs, którą mieliśmy w ubiegłym tygodniu. Ona pojawiła nam się nie w takim przeciętnym formacie, ale dzisiaj zakończy nasze spotkanie. Za tydzień pan Krzysztof, pan Krzychu, pan Krzysiu, w zależności w jakim stopniu czułości się do niego zwracacie, pan bluesowy niech sobie wypoczywa i ze świetną muzyką przywita się w kolejnym wydaniu Blues Runu. W zastępczym wydaniu ja pięknie dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

tym momencie 6 minut po 22. Jest niedziela 28 czerwca 2026. Przed nami, jak zawsze, przełamanie tygodnia. Z niedzieli na poniedziałek. Koloryt czterogodzinny z najlepszą muzyką w eterze i tego wszyscy sobie życzmy.

Steve Hackett tonuje, wycisza, ale nie specjalnie dla nawiedzonego studia. Tak zostało to już zaplanowane przed grubo ponad 30 laty. Natomiast dobrze wspomnieć na samym początku już nawiedzonego studia, że szykuje nam się barwna gitarowa płyta. Duet niecodzienny Steve Hackett i Steve Rothery. Zwiastun jednego z utworów już jest. Można sobie posłuchać. No tam było kilkadziesiąt sekund. Skorzystałem, ale nie lubię takich próbek. I tak wiadomo, że kupię taką płytę. I tak wiadomo, że jej posłuchamy. O to przecież chodzi. Byśmy słuchali w stereo, w najlepszej jakości i zawsze ze sobą wspólnie. No to co? Rozegraliśmy się nieco. Ruszamy do boju.

Heart of Forgiveness z drugiej części najnowszego longplaya Kanadyjczyków Von Groove. Album nazywa się Born to Rock. No trochę znamy tę płytę, ale ponieważ była taka pauza chyba przez tydzień czy przez dwa, przypominam się z tą płytą, byście sobie, moi drodzy, nie pomyśleli, że zaprzestałem, że już mi się znudziła, bo to wszystko się dzisiaj tak szybko nudzi. Kapselek już udało mi się zdjąć na programie Krzyśka, za którego miałem dzisiaj zastępstwo i dobrze mi się grało trochę starych klasyków. Wierzę, że ktoś ze słuchaczy tamtego programu jeszcze się ostał i przerzucił do nawiedzonego studia. Hasło z kapselka: lepiej bym tego nie ujął. To się dobrze odnosi do muzyki, która była i która będzie. Natomiast ja chciałem już na samym wstępie rzec o Mel Brooksie, który obchodzi stówkę, setne urodziny, a to jest człowiek, którego uwielbiam. Przepadam za jego poczuciem humoru. Jestem mu absolutnie wdzięczny za wiele filmów, które niegdyś kolorowały mój świat. Za filmy, na które biegałem do kina, a potem udało się raz na jakiś czas również zobaczyć w telewizji. Nie wiem, czy to kino jeszcze dzisiaj kogoś rozśmiesza, czy jeszcze się gdzieś emituje. Nie sprawdzam. Jestem bardzo rzadkim kursantem po telewizorze i w zasadzie bazuje na takich wspomnieniach, ale gdyby się okazało, że czasem ktoś mi napisze: słuchaj, za pół godziny Płonące siodła albo Młody Frankenstein, nie odmówię, chociaż Młodego Frankensteina mam w DVD i powiem państwu, że my na tym filmie z kolegami to byliśmy ileś tam razy. Na pewno kino Muza, na 100% w kinie Muza więcej niż jeden raz. Kapitalny film zrobiony w konwencji starego horroru, czarno-biały zresztą, gdzie można się do pewnego momentu trochę bać, a potem cały czas się już tylko śmiejemy, a więc pod płaszczykiem strachu mamy kupę śmiechu. Ja tak się zastanawiałem, czy ten humor jeszcze dzisiaj chwyta, czy on jeszcze przemawia w dobie tych wszystkich durnych TikToków i tym podobnych rzeczy, gdzie ludzie śmieją się, że ktoś komuś nogę podłoży. Zastanawiam się, czy humor Mel Brooksa ma jeszcze sens, ale cały czas wierzę w to, że pewne rzeczy powracają, że są renesanse i Mel Brooks tworzył takie zjawiskowe poczucie humoru, że to nie powinno nigdy zostać zapomniane. No to tak na wstępie, ale my się zabieramy za muzykę.

tutaj ustami Rod Stewart nie pochwala, a wręcz przeciwnie, przypomina mu kogoś z dawnych lat, od kogo dzisiaj woli się trzymać z daleka. I słyszymy, hazardzista w akcji dostaje tylko ryzyko. Piękny kawałek, postanowiłem go dzisiaj tak już na samym wstępie, bo ja czasami takie pojedyncze utwory lubię gdzieś tam dopychać do dalszej części nawiedzonego, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, co się z nimi dzieje, kiedy są emitowane choćby minutę po północy. No, pomyślałem sobie, czy Poznań jest możliwym przystankiem dla Michaela Schenkera, czy jak kto woli zangielszczyć, Michaela Schenkera. No, czekajmy na wieści, niech się ziści. Proszę Państwa, przed 2 laty był wspominkowy album My Years with UFO, do tego doszła trasa koncertowa, a na płycie zaobfitowało gwiazdami. Tracklista, która obfitowała w sumie w płytę Strangers in the Night, a więc w album koncertowy, który był kiedyś zmierzchem artysty w tym zespole. Potem oczywiście on wrócił jeszcze, ale to już lata 90. To nie pachniały tak jak cudowne 70., gdzie Schenker na gitarze grał śpiewająco, gdzie tak na dobrą sprawę jego gitara robiła za kolejny wokal. Przyniosłem na dzisiaj jego ostatnią płytę, już roczną, ubiegłoroczną. Ona nazywa się Don't Sell Your Soul, czyli Nie sprzedawaj swojej duszy. I to będzie dobra dokładka do grupy Stone the Crows, która pojawiła się w moim zastępczym dzisiejszym wydaniu Blues Ranus, ponieważ tam mieliśmy śpiewającą Maggie Bell w zespole Stone the Crows, która śpiewała o strefie zagrożenia, o takowej również drużyna Michała Schenkera.

Różni wokaliści na płycie, ale główna gitara jedna. Tutaj z kolei w śpiewającej roli głównej Eric Grünwall. Danger Zone, drugi akcent płyty Don't Sell Your Soul, Michael Schenker Group bądź Michel Schenker Group. W zależności od tego, jak nam będzie się podobało, jedna i druga forma jak najbardziej poprawna. No, proszę Państwa, wytwórnia Warner Bros. Ostatnio nie dość, że się rozchodziła, to wpuściła to w czyn. Wydaje seryjnie koncertowe albumy Van Halen. Tak na dobrą sprawę, to są często rzeczy, które kiedyś były bootlegami, teraz zostały uoficjalnione. No wiadomo, nowa szata graficzna, polepszony dźwięk, inne miksy. Są oczywiście rzeczy, które powinny na swój sposób przemawiać za tymi nowymi, drogimi digipakami. Natomiast trochę mnie irytuje inna rzecz, że tam, gdzie na bootlegach było niecenzuralnie, tutaj jest nie tyle wypikowane, co po prostu robią takie wyrwy. Po prostu jest sekunda czy dwie sekundy ciszy. Co za idiota coś takiego wymyślił. Jaki w ogóle jest sens cenzurowania tego, że usłyszymy słowo na F? Niech to już tak zostanie, skoro to zostało w taki, a nie inny sposób nagrane. Nie bądźmy pruderyjni, proszę Państwa. No więc mieliśmy już dwa wydawnictwa z dwóch różnych tras. Z trasy po płycie Fuck, jak i również mieliśmy już jeden koncert dotyczący płyty 51-50. No i teraz trafił kolejny. Nazywa się Live in New Haven 1986. Ponieważ jest bite 40 lat, to jest tym lepsza okazja. New Haven to takie nieduże miasto w stanie Connecticut, gdzieś tak o liczebności w odpowiednikach polskich Zielonej Góry, Olsztyna, Góra Kielc. W każdym razie ładne, gdzie można właśnie dobrze i mocno plenerowo zakoncertować. Tak się właśnie stało 27 sierpnia 86. Oj, miejsce jest długie do wypowiedzenia, ale postaram się. Live at the Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut. Chyba się udało. Van Halen, drodzy Państwo, z płyty kompaktowej o nieco lepszej jakości jak bootleg, ale ewentualne niedogodności, które pojawiały się nieco wcześniej. Ja tutaj trochę wypikam, wyretuszuję. Każdy, kto kupi płytę, sam tego doświadczy. Słuchamy.

Istny szał Van Halen na żywo w 86 w New Haven w Connecticut. Tak było dokładnie 27 sierpnia 1986. No, proszę Państwa, kiedyś bootleg uoficjalnione teraz jako wydawnictwo już przez Warner Bros. 13 ścieżek. My mieliśmy niemal końcówkę tego występu, bo nie dopuściłem nas wszystkich do rock and roll z repertuaru Led Zeppelin, ale te trzy wcześniejsze, dlaczegoż by nie? Ain't Talking About Love to numer z pierwszego albumu Van Halen, później przeróbka Troxów White Thing, no i oczywiście wielki jak na wtedy przebój Why Can't This Be Love, ozdoba płyty 5150. No, wrócimy sobie do tego koncertu za czas jakiś, być może za tydzień, być może za dwa. Nie chcę się z niczym deklarować, bo tych pomysłów ciągle narasta.

Album The Wanderer opatrzony okładką ze świata fantasy to grupa Boys From Heaven. No kolejny cudny akcent, balada Say Goodbye z saksofonem. Tego saksofonu na tej płycie dosyć dużo, więc już nawet nie można traktować tego jako wyróżnika przy tej jednej krótkiej, 3,5-minutowej kompozycji, ale wspaniale się słucha tego albumu Duńczyków. Grają jak dawni Amerykanie. Ewidentnie podpatrzyli muzykę z lat nie tylko 80., bo sami twierdzą, że kochają 70. i 80. To są dwie ich takie upatrzone dekady i mnóstwo tutaj inspiracji. Wrzucone to do jednego worka z takim bezpłciowym AOR. Ile znamy takich zespołów, o których się mówi melodyjny rock, AOR i co? Każdy jest taki sam? Jakże to niesprawiedliwe byłoby właśnie dla Boys From Heaven, którzy od razu słychać, że mają swój styl. Muszę koniecznie posłuchać dwóch wcześniejszych albumów. To znaczy kupić je przede wszystkim, o ile uda mi się je zdobyć, bo tamte wydała inna wytwórnia i mogą być problemy, tatuś, mogą być. Zobaczymy. Boys From Heaven, niech wracają w nawiedzonym studio jak najczęściej.

Ależ kapitalny numer White Line Miracle to przedostatni akcent płyty Rebirth, najnowszy long play grupy Frontline. No niespełna 3 minuty, więc ten numer niemal zastał mnie bez spodni, ale słucha się niesamowicie. Płyta w ogóle wciągająca, barwna, soczysta. Proszę nie nastawiać się do nowego long playa płytą Circles, ich wcześniejszym wydawnictwem, które pojawiło się przed 20 laty. Dopiero na podstawie właśnie Rebirth słychać, jaka tamta płyta była słaba. Ja tak bardzo chciałem, szykując się do tego albumu, właśnie dzięki tamtej troszkę państwa namawiać. I coś mi powiedziało, nie rób tego. Nie rób tego, poczekaj na nową muzykę, na pewno będą jakieś niespodzianki. Po 20 latach nie może być tak samo. I proszę, czego słuchamy? Co za piosenka? Dajcie mi listy przebojów, to ja je tutaj zrewolucjonizuję, bo to aż się prosi, by coś takiego stawało na głównym blacie podium. Proszę Państwa, dużo dobrego grania dzisiaj w nawiedzonym studio, niekoniecznie bardzo gorącego.

Jej włosy są jak złoto harlą, jej usta to słodka niespodzianka, jej dłonie nigdy nie są zimne, ma oczy Bette Davis. Włączy ci muzykę, nie będziesz musiał się dwa razy zastanawiać, jest czysta jak nowojorski śnieg. Bette Davis Eyes, piosenka, która otwiera płytę Mistaken Identity, tak w 81. To w ogóle świetny album, ale pozwoliłem sobie dzisiaj tylko od tego utworu, bo zdaje się, że zahaczyliśmy na blogu nawiedzonego, więc dlaczegożby nie. O cudownie popsutym głosie Kim Carnes, która, przypomnę raz jeszcze, bo mówiłem o tym, zdaje się, że przed tygodniem albo dwoma, 23 października nie ona, ale wytwórnia, za jej oczywiście przyczynkiem, zrzuci boksem na rynek 10-płytowym Universal Songs The A&M, EMI America and MCA Years. Taki oto długi tytuł, a więc podstawowe albumy, do tego dodatkowe nagrania, zrobiło się mnóstwo. Będzie płyta Mistaken Identity, będzie Voyeur, będzie jeszcze kilka innych płyt, więc warto się uszykować na to pudło, które nie mam zupełnie pojęcia, czy pojawi się w polskiej dystrybucji, czy będziemy musieli je sprowadzać z dalekiej zagranicy, ale ja się na pewno do niego uśmiechnę, bo trochę mi tych płyt tej wspaniałej artystki brakuje. Proszę Państwa, w obliczu nowej, świetnej płyty Barry'ego Manilowa, nawiedzonego studio chcę trochę przygotować nas do kolejnych piosenek właśnie z tego najnowszego wydawnictwa, więc póki co...

Beyond the Sea, gdzieś za morzem jest ona i czeka na mnie. Stoi na złotych piaskach i obserwuje statki. A wcześniej All I Have to Do Is Dream. Piosenka od kogoś, kto pragnie jej w swoich ramionach i snach. Oba klasyki z końca lat 50. Piosenka All I Have to Do Is Dream to duet The Everly Brothers, natomiast Beyond the Sea to Bobby Darin. A tak naprawdę również odświeżona, fajna wersja na Great American Songbookach Roda Stewarta. Warto sobie ten utwór też od tej strony przypomnieć, ale przecież i Jeff Lynne też to śpiewał na takiej wspomnikowej płycie, kiedy bardzo przypominało mu się dzieciństwo, jego stare radio, z którego wyłapywał piosenki, potem go inspirujące. Barry Manilow z płyty The Greatest Songs of the 50s, płyta równo 20-letnia. Tych płyt hołdujących poszczególnym epokom było ileś, bo były lata, tak jak tu, 50., ale były też 60., 70., 80. i jeszcze były piosenki miłosne wszechczasów, The Greatest Love Songs of All Time. Więc tak na dobrą sprawę 5 płyt w przeciągu 4-5 lat, które pewnie warto mieć na półce. To jest CD z wielkiej paki od mojej sesterki. Tych płyt było wtedy całe mnóstwo. Barry Manilow, co prawda, tylko jeden, ale jak państwo słyszeliście, od razu z najwyższej półki. Barry Manilow jeszcze do nas powróci, więc bądźmy czujni. A teraz na moment taki niedokończony przed tygodniem Walter Parizade in Memoriam. Artysta, który odszedł od nas w środę 17 czerwca.

No, kapitalnie. 25 or 6 to 4, czyli jak to jest napisać piosenkę w środku nocy, kiedy jest 25 lub 26 minut przed 4 rano. To jest nawet teraz możliwe w dobie mundialu, chociaż dzisiaj chyba już nie będzie żadnego nocnego, nie, na pewno nie będzie żadnego nocnego meczu, bo tam się już te rozgrywki grupowe skończyły. To jeszcze dzisiaj jakiś mecz miał być, ale już nie pamiętam jaki, Kanada, co? Nawet nie wiem, jaki wynik, ale nie będę sprawdzać. Nie musicie, drodzy państwo, pisać, aż tak mi nie zależy. Ale Kanadzie to ja bym kibicował, gdyby tak spotkała się w finale ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę sobie wyobrazić, i Donald Trump musiałby tej Kanadzie pogratulować. Albo Iranowi. To byłby czad, nie? Taki trochę polityczny akcent nawiedzonym studio. Ja wiem, że tak się nie powinno, ale mam nadzieję, że za tę delikatną uszczypliwość nikt mi głowy nie urwie. Grupa Chicago z drugiego long playa, który się nazywał po prostu Chicago, bo jak pamiętamy, z początku grupa zwała się nieco dłużej, jako Chicago Transit Authority. No i tak też nazywała się tamta płyta, więc od Chicago jakby był nowy etap. I pomimo tego, że płyta ma Chicago, to fani nazywali ją jako Chicago 2. W zasadzie nawet też i słusznie. Piękny fragment zaśpiewany przez Petera Cetera w ramach zmarłego niedawno saksofonisty tego zespołu Waltera Perzeidera, z którym jeszcze bym chciał, abyśmy przez chwilę muzycznie pomieszkali. W tej chwili do odtwarzacza powędrowała szósta płyta tej formacji, to znaczy się jako Chicago 6, ale pamiętajmy, do tej numeracji nie wolno się przyzwyczajać. Ona jest bardzo często niezgodna ze stanem faktycznym, ponieważ muzycy liczyli na przykład też materiały na żywo. One nie miały w tytułach cyfr lub liczb, natomiast zaliczały się jakby do tej numerologii. W związku z tym płyta z 73, czyli z rocznika Ciemnej Strony Księżyca. Tutaj będzie znowu w roli wokalnej głównej Peter Cetera. Natomiast Walter Perzeider zagra na saksofonie tenorowym. Z kolei Terry Cuff na gitarze z pedałem wow wow. No i proszę posłuchać, jakie można ładne rzeczy stworzyć, kiedy no, na przykład piosenka jest pokłosiem kłótni. Konkretnie w tym wypadku Jamesa Pankowa ze swoją żoną. Do czego to może muzycznie dojść?

Walter Parazyden Memoriam, grupa Chicago pod ten ton, Just You and Me, druga ścieżka z płyty Chicago Six, przy okazji utwór singlowy, jeden z takich większych przebojów, chociaż wiadomo, że nigdy nie dorówna 25 or 6 to 4, bo ta piosenka jest po prostu taką wizytówką tej formacji. W środę 24 czerwca umarł David Clayton Thomas, wokalista grupy Blood, Sweat and Tears. Człowiek, który poza uczestnictwem w formacji Krew pod i Łzy również nagrywał solowo, ale oczywiście najbardziej naznaczył się dzięki numerowej Spinning Wheel, który pojawił się na drugiej płycie tej formacji. Stara płyta z 68, z grudnia 68, co podkreślam, ponieważ niektóre wydawnictwa reedycyjne tutaj stosują błąd, podając, że jest to płyta z 69. Oczywiście to jest zawsze trochę problem, jeśli jest przełom, ponieważ to wszystko zależy, jak nam się utrwali. Niekiedy już nikt tego po latach tak nie weryfikuje, dokładnie nie umacnia, nie sprawdza, no i potem jest przepisywana data, kiedy płyta się zadomowiła w sklepach, kiedy po prostu wpadła w naszą świadomość, no i ta data jest przyjmowana za dobrą monetę. Ja jednak będę trochę upierdliwy, uważam, że tak jak została płyta wydana pod koniec 68, tak należy ją datować i tak również będzie zapisana w rozpisce audycyjnej na blogu Andrzej Masłowski Nawiedzone Studio, na stronę, na którą zapraszam, która istnieje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i na której tylko dobre emocje, choć czasami się potrafię na niej wkurzyć. A zatem David Clayton Thomas, człowiek, który w Blood, Sweat and Tears zaśpiewał na drugiej, trzeciej i czwartej płycie, potem miał delikatną przerwę i od płyty New City po Nuclear Blues znowu był, ale to wszystko jest coś, co chyba ja powinienem z Państwem jakoś nadrobić, bo nie przypominam sobie, byśmy w jakiejś wzmożonej dawce słuchali tej formacji. No to aby nie było tak prosto, tak na pewniaka, odpuścimy na dzisiaj Spinning Wheel, utwór, który właśnie na tej płycie jest i który mam wrażenie, że gdziekolwiek był omawiany w mediach, to na poparcie z reguły właśnie go stosowano. To przecież Nawiedzone Studio nie ma być tak oczywiste. No to przed nami nieco inne akcenty tego albumu.

David Clayton Thomas in Memoriam i grupa Blood, Sweat and Tears, ich druga płyta o takiej nazwie jak sam zespół. I za nami dwie kompozycje, najpierw z repertuaru Little Miltona More and More, a przed chwilą kompozycji Lori Nero and One and Two, wróć, and When I Die. Czyli a kiedy umrę? Pada takie zastanowienie. I David Clayton Thomas, który śpiewał Nie boję się śmierci. I tak naprawdę ona mnie wcale nie obchodzi. Jeśli w umieraniu znajdę spokój, niech ten czas będzie bliski. Dwie ścieżki z drugiego long playa Blood, Sweat and Tears. Zresztą w tym drugim utworze tak niesamowite metrum, że nie ma szans absolutnie tego powtórzyć. To tylko najlepsi tego świata. Zostawmy sobie na dzisiaj te dwa kawałki, bo chciałbym, abyśmy posłuchali coś z tego za tydzień. A jak wszystko z tej płyty wygram dzisiaj, to nic nie będzie na potem.

Pomarańczowy kartofel, tytuł utworu i zarazem kompaktu, wytwórnia Gad Records, wydawnictwo dość świeże i grupa Krzak w sesjach radiowych z roku 81, a konkretnie dwie ostatnie studyjne sesje z czasów skrzypka Jana Błędowskiego, który, no oczywiście wiadomo, słusznie nam się kojarzy z pierwszą płytą Krzak Blues Rock Band. Zresztą to był taki symbol, wizytówka, też na koszulkach drukowane. Ja taką koszulkę kiedyś miałem. No niestety ona się nie uratowała do dzisiejszych czasów, ale była to koszulka, którą, proszę państwa, kupiłem na koncercie grupy Budgie. I zdaje się, że ja nigdy o tym chyba ani na blogu nie napisałem. Wydaje mi się, że w programie też nie wspomniałem. To dzisiaj zapewniam. To był moment, kiedy przed Budgie występowali w arenie Easy Rider, też taki zespół bluesujący, i chociaż dokładnie już ich muzyki nie pamiętam, ale coś mi się kojarzy, że oni grali instrumentalnego rocka i że on mocno zajeżdżał bluesem, ale nigdy nie udało mi się kupić ich nagrań płytowych, a poza tym wiecie państwo, jak to jest, to gdzieś tam pamięć nieco przyćmiewa, szczególnie po upłycie ponad 4 dekad. Oczywiście wiadomo, to można szybko sobie wygooglować w internecie i sprawdzić, ale ja nie wszystko sprawdzam. Czasami chcę zaufać temu, co zapamiętałem, i hołdując jednej zasadzie, o czym już sobie kiedyś powiedzieliśmy, nieważne jak było, ważne jak pamiętamy. Ja się trzymam tej zasady, ona dla mnie jest mistyczna, bardzo ją lubię i mam takiego kolegę przyjaciela, którego w ogóle ubóstwiam i który w moim życiu bardzo wiele znaczy. Słuchał mnie, nie wiem, czy jeszcze słucha, ale on bardzo często lubi opowiadać historie z wojska. I te historie, i często do nich wraca. I to są bardzo często opowieści wciąż tych samych historii. Ale za każdym razem każda z tych historii brzmi inaczej. I ja uwielbiam słuchać tych historii. I chociaż są wokół niego ludzie, którzy go poprawiają, centrują, mówią mu: słuchaj, ale ty już to mówiłeś 100 razy. Po co ty 101 raz to opowiadasz? A ja bardzo często się wtrącam, mówię: dajcie mu powiedzieć. Mnie się wspaniale słucha tych historii. Ja je bardzo lubię. Poza tym zawsze w każdej kolejnej opowieści jest jakiś akcent, o którym wcześniej nie wiedziałem. I nieważne, czy to się zdarzyło naprawdę, czy być może jemu się po czasie akurat tak umyśliło, że coś takiego mu wpadło do głowy i wydaje mu się, że tak było. Mnie się to podoba. A zatem niech was nikt nigdy nie poprawia. Nie pozwalajcie sobie państwo na to, żeby ktoś dysponował tak naprawdę, no, waszym futerałem wspomnień, aby ktoś sobie z niego brał i przesadzał na swoje. To są wasze wspomnienia, nawet jeśli dokładnie ich nie pamiętacie, ale to, co opowiadacie, to jest dokładnie tak, jak było. No to ja chciałem powiedzieć odnośnie Krzaka, że ja z pierwszą płytą tak właśnie miałem, że ją wystałem w ohydną pogodę. Nie pamiętam, jaka była pora roku, chociaż to też łatwo jest zweryfikować. W każdym razie był siąpiasty, brzydki deszcz. Nie było w ogóle nawet promyczka słońca. Cały czas była szaruwa i padała, wręcz lało. A kiedyś w sklepach, to tak dla tego młodszego audytorium, nie było eleganckiego pakowania płyt. Był zwykły, szary papier. I jak się kupowało płytę, to pani w tym momencie dawała paragon. Z tym paragonem się szło do kasy i w tym momencie ta pani pakowała tę płytę, którą my kupiliśmy. Pozwólcie państwo, że sobie wezmę łyczka, bo musi mi się przepchnąć, aby móc dalej mówić. O, właśnie. A ja sobie dzisiaj zabrałem 4 bardzo różne napoje. Drugi właśnie dobija końca, za chwilę pstryknę trzeci i zostanie mi tylko jeszcze jeden, więc muszę bardzo gospodarnie tutaj się zachowywać do końca nawiedzonego, bo to jeszcze prawie 2,5 godziny i krzesło trzeszczy, być może pode mną. W każdym razie, ta płyta była odebrana zgodnie z uiszczeniem przy kasie, w tej księgarni, w której kupowałem. To był taki krępy pan,
i taki odpowiednio zarośnięty. Bardzo charakterystyczna postać. Wszyscy go wspominamy z tamtych czasów i mnie się wydawało kiedyś, że tylko ja go zapamiętałem, a później okazało się, że ten pamiętał, tamten pamiętał, wszyscy go pamiętaliśmy i każdy go pamiętał inaczej. Ja na przykład pamiętam, że on ciągle był w takim brązowym fartuchu. Ale później zdarzali się ludzie, którzy mówili, że inaczej się ubierał. Panie ekspedientki w księgarni muzycznej też były w fartuchach i wydaje mi się, że granatowych, ale już też słyszałem wersję, że to były brązowe. Kto pamięta lepiej, niech mi takie informacje przysyła, to będzie do mojej książki, do moich wspomnień, którą ja piszę autentycznie. Ja już nie chcę o tym tyle mówić, ale ja ją piszę i to będzie taka książka tylko dla niektórych. No niestety wielu z Państwa, którzy nawet bardzo się dla mnie liczycie, nie będziecie mogli jej dostać, ponieważ jeśli będzie w tych zapiskach o Was i byście się zorientowali, że jest o Was, to nie możecie tego przeczytać, bo różne mogą być reakcje. A ja człowiek mnie wdzięczny, mówiąc językiem Czesława Niemena, więc treści mogą być tam niekiedy skandalizujące. W każdym bądź razie z tą płytą później, proszę Państwa, Krzaka wracałem do domu, idąc w ogóle od tej księgarni na teatralkę, czekając na 9, 11, bo tam zawsze połączenie tych sił. Już nie pamiętam, co przyjechało, ale tramwaje kiedyś nie jeździły według takiego rozkładu, jaki mamy dzisiaj na przystankach wywieszone, tylko jak przyjedzie, to będzie. Wtedy wszystko panowało na tej zasadzie, łącznie z towarami przemysłowymi. Jak przywiozą, to będzie. No i pogoda taka czy inna, trzeba było na tym przystanku wystać tyle, ile trzeba. A z tramwajami wiecie, jak to było. Czekamy na tramwaj, upływa 30 minut, to w końcu powinien być. Patrzymy, jedzie. Tylko jakoś tak dziwnie prześwituje. I co się okazuje, kiedy jest coraz bliżej nas, okazuje się, że wyłapujemy tabliczkę wagon uszkodzony albo zmiana trasy. I trzeba czekać na kolejne, bo nikt z zajezdni dodatkowego taboru nie wysyła. Trzeba czekać na ten, który już jest na liniach. A więc tak to kiedyś wyglądało. A mimo to ja tęsknię za tamtymi czasami, chociaż były, jak słyszycie, trudne. No i ta płyta, kiedy ten tramwaj przyjechał, był tak zatłoczony, że ja w ogóle ledwo do niego wszedłem. Od razu płytę ciach pod sufit. Jedną ręką trzymałem się poręczy, by na zakrętach mnie tam nie wytarło. Siło, a jeszcze trzeba było cały czas mocować się z tłumem, który nie był w stanie utrzymać poręczy właśnie na tych albo zakrętach, albo na hamuj, startuj, hamuj, startuj. Przeprawa niesamowita, tak ze 20 minut w takich warunkach trzeba było pojechać do swojego ulubionego przystanku, ale ta płyta przyjechała do mnie bez żadnej skazy, kiedy otworzyłem ją z tego szarego papieru, właściwie rozszarpałem ten papier, to nie było eleganckiego rozpakowywania, to się mówi dzisiaj unboxing, tylko po prostu ciach, szary papier, won i jest ta płyta, po którą specjalnie jechałem i ona w idealnym stanie. To tak mnie było właśnie z pierwszą płytą Krzak, dlatego tak niezwykle tę muzykę cenię i dlatego Państwo rozumiecie, co musiało być powodem, że kupiłem pomarańczowego kartofla wydanego przez Gad Records z sesjami z Janem Błędowskim, z utworami, których na pierwszej płycie nie ma. Były niektóre na singlach, Tom Presowskich, ale kto słucha dzisiaj tych czarnych płyt? Poza tym nie wszystkie wersje się zgadzają, jak chociażby utwór, który właśnie Państwu zagram, który przecież już był znany z płyty. Tutaj mamy go w innej nieco postaci i bardzo on cieszy.

Spotkałem się już niejednokrotnie, że Amerykanie na tego rodzaju kompozycje mówią, że jest to piosenka instrumentalna. Tajemniczy świat Mariana na schyłku pomarańczowego kartofla, krzak z sesjami do 81 roku. A więc panowie Jan Błędowski, Leszek Winder, Jerzy Kawalec, Andrzej Ryszka i tutaj gościnnie Apostolis Antymos, który tutaj w krzakach epizodycznie, ale to epizodycznie, to jest prawie na połowie albumu. Natomiast nie dodałem, a gwoli rzetelności dziennikarskiej należy, w tytułowym pomarańczowym kartoflu na harmonijce Andrzej Urny, którego ja zawsze będę kojarzyć z Unu Perfektu, chociaż oczywiście on grał jeszcze z wieloma innymi artystami. Tak się przedstawia w skrócie dzisiaj około 13-minutowym wyciąg z płyty Pomarańczowy Kartofel, z którą liczę na to, że się jeszcze na nią nie zamykamy. Dobrze się rozkręciło nawiedzone studio. Mamy nadzieję, że wszystkim nam się muzyka podoba.

Wygląda na to, że moje światło zostało pochłonięte. Wykorzystałem już każdą uncję szczęścia. Biły w nią. Tak oto końcówka pierwszej części The Wow Signal. Tak nazywa się najnowsza płyta grupy Muse. Trzy kwadranse niesamowitych emocji. Wreszcie powrót do cudownego grania tego zespołu. Bardzo mi brakowało. Nie mówię, że takiej muzyki, bo takiej samej nie było. To jest po prostu powrót do znakomitej formy, do tego, że warto wierzyć w wykonawców, jak niekiedy zwątpimy, bo przecież tak się też dzieje. Ja w ten zespół z lekka powątpiewałem ostatnio, ale jak widzicie, nie zwątpiłem i uzbierałem wszystkie 10 albumów studyjnych, które trzymam na półce. I nie tylko, bo mam jeszcze live, mam jeszcze rarytasy, więc tego Muse mi się trochę nazbierało, ale bardzo chętnie słucham ich początkowych dzieł i myślę, że najnowsza płyta dołączy do zacnego grona, a powstała w wyniku rozterek życiowych. Czasem z takich właśnie bólów rodzą się dzieła. W przypadku Matthew Bellamy'ego zakończony związek uczuciowy doprowadził do unii z kosmosem. No i mamy też taką niezgłębioną sferę, potęgę i coś, co wyczuwamy, że może mieć nad nami władzę, co panuje, co rozstawia pionki na planszy. Czy nie zastanawialiście się państwo, że nasze życie może być jakimś eksperymentalnym akwarium, które nam wydaje się, że to od nas zależą losy tego świata, a ktoś o wyższych od nas mocach po prostu robi sobie na nas eksperymenty. Prawdopodobnie tak czują się te wszystkie drobne ustroje, które niekoniecznie muszą nas widzieć i... A jeżeli już, to ciekawe, co sobie o nas myślą. Sądzę, że na tej płycie Poza kosmosem, która właśnie, jak już powiedziałem, jest powiązana z miłością, również dotyka się jakiejś obcej cywilizacji, która gdzieś tam się czai za zaułkiem, jakieś niezbadane przestrzenie. Wszystko to jest bardzo fascynujące. Okładka tego albumu też to trochę podkreśla. A tytuł The Wow Signal, który należy że w taki sposób właśnie wymawiać, a więc trudno też taką wymowę zapisać. To wąskopasmowy sygnał radiowy z 1977 roku, który sugerował istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego. A więc dokładnie to, o czym mówiliśmy. Proszę państwa, przerzućmy się na sam finisz tej płyty. Bo ja generalnie to bardzo bym chciał jeszcze zaprezentować utwory Night Shift Superstar oraz Shimmering Scars, ale niektórzy wiedzą, że w pewnych okolicznościach ta muzyka już zabrzmiała, a o powtórkach nie ma mowy, ponieważ ja nie honoruję nieobecności, tym bardziej nieusprawiedliwionej. Poza tym chciałem państwu powiedzieć, bo to też jest trudno zapisać na blogu, też trudno o tym powiedzieć w radio, bo należałoby stosować pewne nazwy, etykiety. Nie idzie tego zrobić. Wszędzie są pułapki, ale chciałem powiedzieć, że ja nie jestem człowiekiem układów. Nie jestem nigdzie w żadnej instytucji tego naszego miasta, państwa. Nie jestem żadnym człowiekiem z nadania. Proszę mnie nie upolityczniać, chociaż jak każdy człowiek swoje poglądy mam, bo każdy z nas swoje poglądy mieć musi. Natomiast jeśli ktoś unika mego towarzystwa na innej płaszczyźnie, ponieważ kojarzy mu się instytucjonalnie, że to może być właśnie powiązane z jakimś innym źródłem, to raz, że jest w wielkim błędzie, dwa, kaleczy mnie. I bardzo mnie to boli, jeśli są to czasami, dotyka to ludzi, których lubię, których cenię i którzy dają mi to w sposób bardzo dobitny do zrozumienia. Którzy dają mi do zrozumienia, że w pewnych okolicznościach ze mną są, a w pewnych zdecydowanie nie. Proszę tak nie robić, dlatego że nic nie jest wieczne. Każdy z nas prowadzi swoje życie i może przyjść taki moment, że kiedy będziemy do siebie w ten sposób podchodzić,
to któraś ze stron może kiedyś tego żałować. Proszę Państwa, końcówka płyty jest następująca. Za chwilę będzie utwór, w którym pojawi się Ellie Goulding. Ona załapała się do właśnie jednego, jedynego utworu na tej płycie, ponieważ akurat w tym samym czasie pracowała w studio, w którym działali Muse. I wiecie, jak to jest. I czasami na tej zasadzie jest dobra nić porozumienia i jest chęć współpracy, więc tutaj do tego tak doszło. Ponieważ ten utwór jest w takim cichym połączeniu z kapitalnym finałem, więc proszę nigdzie na żadne siusiu, proszę słuchać tych dwóch utworów jeden po drugim, z rzędu, tak jak nakazuje płyta. Proszę Państwa, Guten Appetit, słuchamy zespołu Muse.

Gdy nasza więź się rozpadnie, miłość może odpłynąć jak kosmiczne śmieci. Space Debris na finiszu płyty The Wow, Signal grupy Muse. A wcześniej piosenka Hush, w której Matthew Bellamy i Ellie Goulding zapomnijmy razem o świecie, chociaż na chwilę. Tak właśnie płynie z literatury tego albumu na samym jego końcu. Dzisiaj łącznie trzy utwory. To też płyta, z którą się nie żegnamy, ale też nie obiecuję terminu, bo teraz będziemy zawaleni, jeśli kurier się dobrze spisze, jeśli dystrybutorzy powysyłają płytę na czas. Ja w ogóle tych płyt mam zamówionych mnóstwo, ale koncentrując się na tych najbardziej takich, no, tabloidowych, to głupio zabrzmi, ale w pewnym sensie tak mam nadzieję, że będzie, to nowa płyta Deep Purple za tydzień, za dwa tygodnie Rolling Stonesi, pomiędzy nimi też nieco. Więc miejmy absolutnie czuja, bo dużo się wydarzy.

No i co? Barry Manilow wymiata, prawda? Na najnowszej płycie What a Time. Płyta gorąca, świeża, ale już trochę z niej posłuchaliśmy w minionym tygodniu. To były trzy piosenki. Dzisiaj dorzucamy kolejny akcent. Akcent, akcenty. Bo kto powiedział, że już się z tą płytą żegnamy? Touched by an Angel. Chodzi o to, że nikt nie jest sam. Każdy ma swojego anioła stróża. Kogoś, kto zawsze jest przy nas i w nas wierzy. Barry Manilow z prawdami życiowymi, ale też w dużej tonacji miłosnej, bo to artysta, który pięknie śpiewa o miłości i śpiewa tradycyjne piosenki, zorkiestrowane bez łomotu komputerowego, subtelnie wszystko podane, zaaranżowane. Proszę Państwa, z pianinem i symfonią. A wiecie, jak to jest z pianinem? Jak pianino jest w studio, to jest od razu stroiciel. Nigdy nie nagrywa się płyty z pianinem w studio czy fortepianem, jeśli nie ma stroiciela, więc to jest bardzo drogi zabieg, bo jeśli dochodzi do tego, by trzeba było taką sesję zrobić jednego dnia, ileś podejść do jednej piosenki, to przy każdym podejściu do danego utworu podchodzi stroiciel i sprawdza ten instrument, patrzy, czy wszystko jest dobrze, czy nic tam się nam nie rozstroiło, i jest kolejne rejestrowane podejście. Z Barrym Manilowem właśnie tak mniej więcej się realizuje te piosenki. I liczę na to, że słucha się ich z równą uwagą, z jaką zostały zarejestrowane.

What a time! Co za czas! Czas naszego życia. Myśleliśmy, że to zostanie, a uciekło na naszych oczach. A wcześniej Once Before I Go, o tym, że tak trudno się pożegnać i nasz bohater prosi, by został przez swoją ukochaną mocno przytulony i ucałowany ten ostatni raz. Jeszcze raz, tylko raz, zanim odejdzie. Tak dzisiaj Barry Manilow, teraz w dwóch, a łącznie w trzech piosenkach z najnowszego What a Time. Zapisałem sobie, że sześć piosenek już Państwu w sumie zaserwowałem w dwóch programach, a 14 całość zawiera. I niczego nie było jeszcze z tych duetów, featuringów. To też sobie zostawimy na jakąś specjalną okazję. Jeśli ktoś z nawiedzonych śledzi mego bloga i kontroluje te wpisy, to niekiedy zahaczy o coś, co może nie pojawić się w programie, ale akurat w tym wypadku tak nie będzie, bo muszę słówkiem wspomnieć o tym, że 55 lat minęło od płyty Johnny Mitchell Blue, od płyty, która ukazała się latem 71. i która jest bardzo uznana w życiorysie tej artystki, a powstała w burzliwym dla niej okresie, okresie uczuciowym. Właśnie rozstała się wtedy z Grahamem Nashem, a jednocześnie przeżywała letnie uczucie z Jamesem Taylorem. Muzycznie nawet bez większego rozmachu Johnny śpiewa, gra na fortepianie, na gitarze oraz cymbałach apalachiańskich, ale ma też kilku muzyków do pomocy, między innymi właśnie Jamesa Taylora, ale i Stevena Stillsa, aby trochę odbić się o wspomnianego Grahama Nasha, bo to jest przecież jedna muzyczna rodzina. Przede wszystkim na tej płycie mamy rockowy akcent, utwór This Flight Tonight, który dwa lata później przerobili Nazareth, ale zanim to się stało, to ta piosenka miała zupełnie inne oblicze i ciekaw jestem, jaką buzię miała Johnny Mitchell, kiedy posłuchała nowego wcielenia, rockowego i tak na dobrą sprawę wersji, która tę piosenkę na świecie spopularyzowała. Nie tylko zresztą w kręgach rockowych. Pomyślałem sobie, że posłuchamy wspólnie jednego utworu, będzie nam przyjemnie. Nie będę po raz kolejny powtarzać historii z filmem, w którym grał Hugh Grant i gdzie płyta kompaktowa jako upominek jest jednym z głównych motorów dla mnie przynajmniej tego filmu. Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się, co mam na myśli, zapraszam na bloga, tam kiedy jest wpis o Johnny Mitchell, który nazywa się chyba Blue, albo coś w tym rodzaju, to wtedy się wszystko wyjaśni. Ja zaproponuję piosenkę, która dotyczy cały czas przecież, bo to piosenka jest na czas teraźniejszy, nie przemija. Dotyczy dziecka, które Johnny w połowie lat 60. oddała do adopcji. Ona wtedy była w takim nieudanym związku, którego owocem dziecko, którego chyba nikt do końca nie pokochał, a do tego Johnny była biedna, więc niewystarczająca materialnie. Była biedna jak mysz kościelna, mówiąc najdelikatniej. I pomimo tego, iż po latach obie dziewczyny spotkały się, nic z tego więcej już nie wynikło, bo uczucie, które zostało w taki sposób pogrzebane, zawsze będzie już chłodne. Ale piosenka jest pełna ciepła.

śpiewanie i granie pełne uczciwości, przynajmniej tak po latach. Joni Mitchell wyznała, że na tej płycie nie ma ani jednej nieuczciwej nuty. Little Green, trzecia ścieżka, płyta Blue, 71 rok, 55-lecie. Nowa edycja tego albumu przez wytwórnię Rhino w winylu na 180-gramowym, w ściśle limitowanej wersji, 350 kopii, jakaś audiofilska edycja i bardzo wiele różnych parametrów, które mają udoskonalić jakby słuchanie tej muzyki, ale trudno je przytoczyć, trudno je w ogóle zapamiętać. Jeśli ktoś się na tę bardzo limitowaną, ściśle limitowaną wersję nie załapie, to będzie jeszcze 5000 egzemplarzy ręcznie numerowanych. Uwaga, na czarnym nośniku. Wreszcie, brawo. Zaczynają myśleć, że czarna płyta po prostu wygląda najładniej, ale znowu mi ktoś dokopie, najczęściej z kolegów branżowców, że albo się czepiam, albo że kompletnie nie mam racji, bo w te polemiki lubią ze mną wchodzić. Powiedziałbym normalnie, że nic sobie z tego nie robię, ale to nieprawda, zawsze zapamiętuję i trudno jest mi tak zapamiętać. Moja Mundi nieraz mówi, jak się czymś przejmę, nie myśl o tym, daj sobie spokój, ale ja nie umiem nie myśleć, nie umiem dać sobie spokój, zawsze myślę. To musi samo wywietrzyć, musi samo się w mojej głowie przewietrzyć, wyskoczyć i wtedy jest czysto, wtedy jest normalnie, ale każda blizna, każda szrama przez jakiś czas gdzieś tam tkwi. Więc nie rańcie mnie, moi drodzy, nie róbcie tego celowo, jak się ostatnio dowiedziałem, że czasami celowo też lubicie ukąsić. To nie jest fajne. W ramach niedawnych 81. urodzin Roda Argenta przyniosłem na dzisiaj pierwszą płytę grupy Argent, by te tematy się tak szybko nie kończyły, bo to jest kawał kapitalnej muzyki, o której już nie chce mi się opowiadać, bo już wszystko się nagadaliśmy w poprzednich tygodniach. Posłuchajmy, jest rok 1970. Proszę posłuchać, jakie granie, jakie śpiewanie, jakie brzmienie i o czym tu w ogóle w instrumentach.

Idę samotną drogą, drogą jakże trudną i idę tylko po to, by być z moją kobietą. Lonely Hard Road, a wcześniej Dance in the Smoke. W tym wcześniejszym w roli głównej wokalnej Rod Argent, a przed chwilą głos Rasa Ballarda. To grupa Argent z płyty, która nazywa się tak jak zespół. Została wydana w 1970 roku i słychać, że niekiedy zespół był jeszcze troszkę pod wpływem The Zombies, ale mieli już fajne hamondy, lubili improwizować. Niekiedy byli bliscy konwencji Procol Harum, no i to się wspaniale słucha pod upływie tylu lat. A kiedy ta muzyka powstała, to ja byłem, no, gdzieś tam byłem już na środkowym etapie przedszkola, proszę państwa. No może nie na środkowym, bardziej jednak jeszcze wstępnym. Dave Greenslade in Memoriam to też artysta, którego pożegnaliśmy niedawno, dokładnie w niedzielę 14 czerwca, czyli przed 2 tygodniami. Słuchaliśmy trochę muzyki z jego udziałem przed tygodniem, ale zawsze jest za mało, więc skoro było studyjnie, dzisiaj koncertowo.

0: Dick Hixel-Smith, Chris Barlow, Mark Clark, Dave Priestner and John Heisman. This has been Colosseum. Thank you very much.
1: Z kompaktu The Reunion Concert z 1994 roku, który zawierał głównie fragmenty z Kolonii, ale też szczyptę z Freiburga, grupa Colosseum w kąciku Dave Greenslade in Memoriam, a więc ku czci klawiszowca tej formacji, o którym trochę powiedzieliśmy sobie już w minionym nawiedzonym studio, a dzisiaj kompozycja Los Angeles numer, który pierwotnie pojawił się na amerykańskiej płycie The Grass is Greener, czyli na takim albumie będącym kanadyjsko-amerykańską alternatywą wobec Valentine's Sweet. No i to były też w sumie inne utwory i kompozycja Los Angeles tam była dostępna. Tu w wersji koncertowej, odnowionej, kiedy grupa się reaktywowała, no w najmocniejszym składzie, nie było lepszego składu Colosseum, Chris Farlow, Dave Greenslade, Dick Hextall-Smith, Mark Clark, John Heisman i Dave Clemson. Oto właśnie sextet Colosseum w kąciku Dave Greenslade in Memoriam. Skoro jesteśmy w tym właśnie dziale, teraz Dee Palmer, czyli David Palmer, mówiliśmy o nim, o niej, bo umarła 13 czerwca. Artystka, która w przeszłości była instrumentalistą klawiszowym Jeff Rotal. Nie tylko w sensie tych wspaniałych folk-rockowych płyt jak Heavy Horses czy Stormwatch, ale i na tych wcześniejszych występowała jako tak zwany dodatkowy personel w zakresie aranżacji orkiestrowych. Przygosłem na dzisiaj koncertówkę Bursting Out, płyta z 78, właściwie dwupłytowy album i to jest nic innego jak trasa promująca płytę Heavy Horses, chociaż zawsze się kiedyś wszyscy dziwiliśmy, dlaczego tak niewiele materiału było z tej płyty. No po prostu zespół tak to sobie wyobrażał. Proszę Państwa, intro do tej płyty wniósł rolą konferansjera Claude Knobs, założyciel i dyrektor generalny festiwalu jazzowego w Montreux. Mówię o tym, aby nikomu nie umknęło.

Tu niestety należy wyciszyć, bo płyta tak urządzona, nie radiowo, że nie ma oklasków. Nie ma tego momentu, w którym można się wstrzelić, więc trzeba brutalnie wyciszać po piosenkach. I tak w tym przypadku. No Lullaby przed chwilą. Zapal zapałkę, by przycisnąć, nie przycisnąć, by przyciągnąć wzrok diabła. A wcześniej introdukcja głosem Claude'a Nobsa, a więc dwie ścieżki wyrwane z Bursting Out grupy Jeff Rotal. D. Palmer in Memoriam. D. David Palmer, tak powinienem właściwie powiedzieć, bo to byłoby w pełnej krasie. Ostatnio bardzo dużo tych kocików memoriałowych, kąciki pamięci. Muszę więcej zawsze dosztosowywać tych z kolei urodzinowych, a przecież tego nie brakuje. To będzie jakaś równowaga, być może nawet i wytworzymy przewagę, więc będzie nieco przyjemniej w nawiedzonym studio, bo smutno się robi, gdy co rusz żegnam swoich idoli, czy to dzieciństwa, czy młodości, czy ostatnich lat, ale artystów, muzyków, to są zawsze bardzo przykre chwile. Przed nami teraz brytyjska blues heavy prog rockowa ekipa ARK. Oni nagrali w 71 roku dwa albumy, ale tak naprawdę jest to zespół, który należy traktować jako posiadacza jednej płyty, bo ta druga to już w sumie był inny zespół, to była też inna wytwórnia, wszystko było inne, choć na siłę encyklopedyści zaliczają oba te albumy, ponieważ były wydane też w tym samym 71 roku do grona jednego zespołu. My trzymajmy się pierwszej płyty, a This wydała ją Decca. No, tu widać, że byli pod wpływem beatlesowskiej melodyki, którą próbowali wymieszać z undergroundem, ale grali bardzo ciekawie. Grupa w sumie, która stosowała ciekawe harmonie wokalne, delikatne brzmienie gitar, organów, fortepianu. Nie ma absolutnie szansy na to, by dzisiaj jakikolwiek zespół chcący tak grać, by powtórzył taki nastrój. A więc przed nami Hello, Hello Monday, bo rzeczywiście Monday już mamy, a zatem grupa ARK.

Hello, Hello Monday. Jak dotrzemy do treści, które zawarte są w opakowaniu tej płyty, to ARK opisali to jako aspiracje i frustracje mieszkańca Gloucester Place w Londynie. Szósta kompozycja na pierwszej płycie Addis. Tak w 71 roku grała ta bardzo interesująca formacja, a teraz, będąc w kręgach starego rocka, zaproponuję Państwu krótko urzędującą japońską formację rocka progresywnego Samurai. No tu uwaga, podkreślam japońska, bo była też jeszcze angielska formacja o tej nazwie, potem zresztą przemianowana na Web i znamy ją, bo kiedyś prezentowałem i to też był rok progresywny, więc to wszystko może prowadzić oczywiście do jakiejś zmyłki. Japońscy Samurai wydali dwa albumy, oba pojawiły się dla wytwórni Philips, to są lata 70-71 i właściwie obie płyty, również na kompaktach, w reedycjach, jak i w tych starych formach, funkcjonują pod różnymi szyldami. Czasem można spotkać je właśnie jako Samurai, a niekiedy jako Mickey Curtis and Samurai. No więc właściwie to zawsze będzie ta sama muzyka, identyczne okładki, tylko tyle, że właśnie inna tutaj, inny przekaz. Proszę Państwa, Mickey Curtis to wokalista, flecista. Po zakończeniu II wojny światowej śpiewał w siłach okupacyjnych lub obozach, ale wtedy zajmował się uprawianiem rockabilly. Jego koledzy dobrze się do niego dostawili w swoim czasie, ukierunkowali go na granie kompletnie innej muzyki, stosując zresztą jak na tamte lata, czyli właśnie początek lat 70., modne hamondy, niekiedy wtręty harmonijki, ale też japoński szarpany instrument koto, więc do tego jeszcze sekcja rockowa, gitara, bas, perkusja. To można sobie łatwo wyobrazić, jaka tego składnia. Proszę Państwa, Mickey Curtis and Samurai. Płyta nazywa się Kappa, 71 rok. Kappa to jedna z liter alfabetu greckiego, gdyby co. Słuchamy.

W dwóch utworach japońska formacja Samurai, najpierw kompozycja Trauma, ponad 10-minutowa, otwierająca ten album, a przed chwilą Same Old Reason, to już taka króciutka, niespełna 3-minutowa. Tak właśnie się grało kiedyś, a konkretnie w 71. No to będzie jeszcze starzej o 2 lata, a więc schyłek lat 60. Przed nami druga płyta grupy Free. Nazywa się po prostu Free i to może być zmyła, jeśli ktoś nie wie o tym, że przed tym albumem był debiut Tons of Sobs. Czasem tak zespoły robiły, że nazwy własne gdzieś tam wtykały na nieco późniejsze albumy, więc zawsze warto sprawdzać, byśmy wiedzieli, w którym momencie jesteśmy. No, drugie Free nie zawierało takich przebojów jak na przykład Fire and Water, All Right Now czy Wishing Well, bo to jeszcze nie były te czasy, ale miały z kolei inne, myślę, że też takie swoiste skarby. Ja właśnie bym chciał jeden z takich zaprezentować, z Chrisem Woodem, znanym z Traffic na flecie, który tutaj jakby gwoli wypożyczenia pojawił się w tej psychodelicznej balladzie epoki Dzieci Kwiatów. Utwór nazywa się Morning Said Morning. Uważam, że to jest jedna z takich kompozycji wręcz elementarnych.

Siedzę wieczorem, a moje myśli krążą wokół ciebie. Myślę o domu i chcę, byś o tym pamiętała. O całej miłości, którą kiedyś znaliśmy. Pomyśl czasem o mnie, moja miłości. W tym smutnym, pełnym smutku poranku. Morning Sad Morning, grupa Free w 69 roku. Tak się zadziało, proszę państwa.

Turnaround Situation, a wcześniej tytułowa Aurora. Aureola astralnego świata, aurora niebiańska. Zorkiestrowani, usymfonicznieni jest na najnowszej płycie. To były dwie pierwsze kompozycje, bo ja się w ogóle zorientowałem ostatnio, że nie dość, że tych utworów nie nastawiliśmy sobie wspólnie, to ja w ogóle piekielnie zaniedbałem wspólne słuchanie nowych Yesów. Tak nie może być, drodzy państwo. John Davison, Steve Howe, Jeff Downes, Billy Sherwood i Jay Shellen, oto Quintet Yes, tak się przedstawia na czas obecny. Ten skład się troszkę ustabilizował, ale ponieważ w ogóle w historii tego zespołu on był niezwykle ruchomy, to sami państwo rozumiecie, że raz na jakiś czas wypada go przypomnieć.

Ariadne. Na pierwszy rzut oka jej miłość tęskni. Kolejna ścieżka z najnowszych Yesów. Cudowna muzyka na wspaniałą późną porę. Dla tych, którzy nie śpią i którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze. Drodzy Państwo, to wszystko, co w dzisiejszym nawiedzonym studio. Do naszej poduszki jeszcze jeden wyciąg, bardzo krótki, już taki instrumentalny, z wokalizami, z tej samej płyty Aurora. Liczę na nasze wspólne spotkanie za tydzień. Miejcie się dobrze, niech się tylko dobrze dzieje.